Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

0: SKROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Mamy dzisiaj dwa podstawowe obszary, o których będziemy mówić. Święta Faustyna Kowalska i Święto Miłosierdzia Bożego. Te dwa tematy są ze sobą bardzo silnie, wręcz nierozerwalnie powiązane. Wraz ze mną w studio mój i Państwa gość, którym jest dzisiaj siostra Maria Nulla ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: No i tak jak już w tym wstępie powiedziałem, nigdy jeszcze do postaci świętej Faustyny w obrazach z historii Kościoła nie spojrzałem, nie omawiałem tej postaci i trochę żałuję tego. Jest dzisiaj okazja, żeby to nadrobić. I to jest taka trochę dla mnie nie do końca zrozumiała sprawa. Z jednej strony postać świętej Faustyny jest dość dobrze znana w Polsce i nie tylko w Polsce. Obraz Miłosierdzia Bożego jest popularny, poza granicami kraju również, ale z drugiej mało kto chyba wie spośród ludzi w Polsce, kim dokładnie była Faustyna. Wszyscy kojarzą, wydaje mi się, to zdjęcie bardzo popularne z zakonnicą, młodą kobietą, dość ładną, można tak powiedzieć, mogę to jako mężczyzna powiedzieć. To była ładna kobieta, ale tak dokładnie o co chodziło z jej powołaniem, z jej wizjami, z jej objawieniami, tutaj okazuje się, że tej wiedzy jest już dużo, dużo mniej. Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejsza nasza rozmowa tą wiedzę znacznie rozszerzy. No jak zwykle, gdy rozmawiamy o postaciach świętych, trzeba powiedzieć coś na temat biografii. Skąd ta nasza Faustyna, a tak naprawdę Helena, pochodziła?
2: Tak, rzeczywiście chyba nie można było wybrać piękniejszego dnia jak dzisiejszy na przybliżenie tej przepięknej biografii świętej Faustyny, a zarazem jej orędzia, jej misji, jej przesłania, jakie niesie dla całego świata. Dzisiejszy dzień, zwany Świętem Bożego Miłosierdzia, jest dniem, jak to sam Chrystus powiedział do świętej Faustyny, dniem, w którym wszystkie upusty nieba są otwarte, przez które płyną na świat i ludzi łaski Bożego Miłosierdzia. Niektórzy tak, chcąc dosadniej określić ten piękny dzień, mówią, że jest to Światowy Dzień Amnestii Bożej. W dzisiejszym bowiem dniu każdy, kto tylko z ufnością zechce zwrócić się do Bożego Miłosierdzia, na pewno nie odejdzie z pustymi rękami. Że jest to dzień, w którym wszyscy możemy anulować długi zaciągnięte wobec Bożej miłości, Bożego Miłosierdzia i dostąpić zupełnego odpuszczenia win i kar, jakie mamy. Każdy nie ma świętego na ziemi, bo nawet święci, którzy dzisiaj są kanonizowani, jak choćby święta Faustyna, zawsze musieli, że tak powiem, oczyszczać się i prosić o Boże przebaczenie, co zresztą Miłosierdzie Boże zawsze czyni dla nas z wielką, tak po ludzku mówiąc, radością i ochotą. Po prostu to serce Boga Miłosiernego jest zawsze dla nas otwarte, szerokie, wtedy, kiedy człowiek jakby powraca do Boga, uznając swój grzech i prosząc o przebaczenie. Wtedy po prostu najlepiej wysławiamy Miłosierdzie Boże. Więc ten dzisiejszy dzień jest takim cudnym dniem, pięknym dniem. Jeszcze właściwie on trwa. Jeszcze jeżeli ktoś nie był w kościele, nie był u spowiedzi i nie był do Komunii Świętej, jeszcze mamy szansę. Jeszcze są kościoły otwarte, nawet i w Warszawie. I można skorzystać z tej Bożej amnestii. Oczywiście warunkiem jest przyjęcie czystym sercem, czyli po spowiedzi świętej, Komunii Świętej, w duchu ufności względem Boga Miłosiernego, a zarazem takiej gotowości czynienia tego miłosierdzia bliźnim. I wtedy na pewno spełnią się na nas te słowa obietnicy Jezusowej z dzienniczka, który powiedział, że która dusza w tym dniu przystąpi do źródła miłosierdzia, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, że w tym dniu otwarte są właśnie te wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. I Jezus dodaje, by nie lękał się zbliżyć do Niego nikt, żadna dusza, żaden człowiek, chociażby grzechy Jego były jak szkarłat. Miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi Go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Dlatego dalej Pan Jezus dodaje, że święto miłosierdzia wyszło z Jego wnętrzności i pragnie, by było uroczyście obchodzone właśnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, bo nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do źródła Bożego miłosierdzia. Dlatego ten dzień dzisiejszy jest naprawdę wyjątkowy i warto pochylić się nad tą przepiękną tajemnicą Bożego miłosierdzia, bo jak święty Jan Paweł II mówił w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 97 roku w Krakowie, nic tak człowiekowi nie jest potrzebne jak Boże Miłosierdzie. Ta miłość miłosierna, która pochyla się nad człowiekiem zbolałym, nad człowiekiem utrudzonym, nad człowiekiem utrapionym, nad człowiekiem, który uwikłał się w różnorakie źródła zła, który uwikłany jest w różnego rodzaju zło, którego osacza, które powoduje jego ogromne cierpienie i duchowe, i psychiczne, i moralne, i fizyczne. I z tego wszystkiego Bóg miłosierny chce nas wyzwalać, chce nas ratować. Jednego tylko potrzeba, żebyśmy o tę pomoc poprosili. Boże, przebacz. Boże, pomóż. Boże, zmiłuj się nad nami, nade mną. Okaż miłosierdzie. Żałuję tego, co zrobiłem. Chcę zmienić swoje życie. Chcę zamknąć tamten trudny rozdział w swoim życiu. Życia bez Ciebie, z dala od Ciebie. Bo Bóg, który jest Bogiem trzykroć świętym, brzydzi się najmniejszym grzechem. I jak Jezus mówił w dzienniczku do świętej Faustyny, nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Ale jeżeli człowiek żałuje, to nie ma hojności, nie ma granic dla hojności mojego miłosierdzia dla takiego człowieka. Czyli pierwszym krokiem, jaki jest w tym kierunku, by uzyskać to Boże miłosierdzie, prośba, by Bóg przebaczył nam grzechy, czyli żal za grzechy, za zło popełnione i przeproszenie Boga i ludzi. To otwiera nam po prostu drogę do tego nieskończonego źródła miłosierdzia, które bije w sercu Boga, w sercu Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, bo właśnie wtedy zostało ono na oścież otwarte. I tę przepiękną tajemnicę Bożego miłosierdzia niesie nam właśnie nie kto inny jak święta Faustyna.
1: No właśnie, tu chciałem, siostrze, wpaść w słowo. Jak to się stało, że to całe posłanie Bożego Miłosierdzia otrzymała osoba, która nie była ani królem, ani królową, ani teologiem wielkim, znawcą Pisma Świętego, tylko właśnie osoba, można rzec, prosta.
2: By nie powiedzieć bardzo prosta. Córa mazowieckiego ludu wiejskiego, jak to powiedział święty Jan Paweł II w czasie jej beatyfikacji. Dziewczyna, która nie miała wykształcenia, bo do szkoły chodziła zaledwie 3 zimy, z trudem pisała. Można powiedzieć śmiało, że nie umiała pisać dobrze w języku polskim. Nie znała też żadnego innego języka. Biorąc pod uwagę ludzką płaszczyznę, naprawdę nie przygotowana ani intelektualnie, ani pod względem naukowym żadnym. Ale jej walory serca, jej walory umysłu i jej piękno duchowe, tak śmiem twierdzić, tak jakoś zafascynowało serce Boże, że właśnie jej, tej prostej dziewczynie, zawierzył, zaufał tak bezgranicznie, że wybrał ją na apostołkę swego miłosierdzia i do niej mówi: w Starym Zakonie wysyłałem proroków z gromami do ludu mego, a dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem, bo nie chcę karać, ale przytulić do miłosiernego serca swego zbolałą ludzkość. I ta właśnie Helenka Kowalska, urodzona na Mazowszu, w Głogowcu, koło Łęczycy, w rodzinie wielodzietnej, była trzecim spośród 10 rodzeństwa państwa Kowalskich, niesie nam tę tajemnicę. Ona wybrana jako skromna dziewczyna. W klasztorze, przed wstąpieniem do klasztoru, pracuje jako służąca, jako pomoc domowa, żeby zarobić na własne utrzymanie i żeby wspomóc rodzinę i rodzicom utrzymać tak liczną gromadkę dzieci. W klasztorze również nie wykonuje żadnych nadzwyczajnych funkcji. Pracuje w kuchni, w ogrodzie. Pod koniec życia, kiedy już ciężko choruje, nie ma sił fizycznych, pełniła dyżur przy furcie, obsługując przychodzących do tej furty.
1: A kiedy ona wstąpiła do klasztoru? Kiedy pojawiło się w ogóle u niej taka myśl, tak, że moją drogą jest droga życia konsekrowanego?
2: Dowiadujemy się o tym z jej dzienniczka, który pisała na polecenie spowiednika przez ostatnie 4 lata życia, bo jak wiemy, urodziła się w 1905 roku w Głogowcu na Mazowszu, a do klasztoru wstąpiła mając 20 lat w 1925 roku. W klasztorze przeżyła zaledwie 13 lat. Umiera bardzo młodo, mając 33 lata. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego i właściwie ta choroba ją wyniszczyła. A w dzienniczku pisze, że już mając 7 lat, jako takie małe dziecko, była w kościele po procesji Bożego Ciała, wystawienie Najświętszego Sakramentu w jej kościele, które dzisiaj jest sanktuarium urodzin i chrztu świętej Faustyny w Świnicach Warckich. Jest to kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza. Tam odczuła właśnie tę taką ogromną bliskość Boga, który dał jej odczuć tę swoją przeogromną miłość i taką jakby wyłączność. I właściwie ta miłość Boża jakby od tamtej pory jej towarzyszy. Była bardzo wrażliwym dzieckiem. Rodzice mówili o niej, zwłaszcza mama, najlepsze moje dziecko. Najlepsze, najbardziej posłuszne, najmniej stwarzające problemów. Bardzo wrażliwa na biedę ludzką do tego stopnia, że gdy ma 12 lat, jakoś właśnie tak w tym wieku, przebrała się za żebraczkę i żebrała, wczuwając się jakby w rolę żebraków, chodziła od domu do domu i żebrała właśnie na rzecz ubogich. I gdy wróciła do domu, powiedziała, że bardzo trudny jest los żebraków, że jest to bardzo trudny kawałek chleba użebranego, że gdzieniegdzie poszczuli ją psami, gdzieniegdzie ją wyzwali, gdzieniegdzie zaledwie przyjęli ją jakoś tam skromnie, życzliwie. Więc ta wrażliwość jej serca ukazuje się rzeczywiście już od samego początku. Wrażliwość na drugiego człowieka, ale też i na sprawy Boże, do tego stopnia, że to była rodzina uboga i jeżeli przyszła niedziela w kościele na wsi wtedy, na początku XX wieku, była odprawiana jedna msza święta. Dziewczyny u państwa Kowalskich miały jedną suknię, no więc jedna z nich mogła iść do kościoła. Więc wtedy, kiedy ona nie mogła iść do kościoła, brała książeczkę do modlitwy i w tym czasie, jak była msza święta, ukrywała się gdzieś w kąciku i modliła się, łącząc się duchowo z ofiarą mszy świętej w kaplicy, w kościele. I zdarzało się tak, że w tym czasie potrzebowała jej mama i wołała ją. Więc ona nawet nie reagowała na głos mamy. Mniej więcej po godzinie, jak się skończyła msza w kościele, jak tak przewidywała, przychodziła do mamy, przepraszała, że nie zareagowała i mówiła, że chciała po prostu w tym czasie być jakby duchowo na mszy świętej. Ale też była też taka sytuacja, że miała taki obowiązek wyprowadzania krów na pastwisko i to czasem kolidowało z czasem pójścia do kościoła, więc wymykała się wcześniej rano, żeby ten obowiązek spełnić i potem być wolna i pójść sobie do kościoła na mszę świętą.
1: O dalszych losach świętej Faustyny i miłosierdziu Bożym porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Ten szczególny dzień. Wspominała siostra o tym, że już jako młoda osoba była dość silnie związana z życiem duchowym, z życiem religijnym. Nie było u niej czegoś takiego, co w biografiach wielu świętych jest, jak życie światowe i gwałtowne nawrócenie. Tak, na przykład u świętego Ignacego mamy taki wzorzec, u świętego Franciszka też. A tutaj od małego jasny wybór drogi Bożej. 20 lat wstępuje do klasztoru. Czytałem, w tym momencie nie potrafię podać źródła, że z tym przyjęciem do klasztoru też wcale nie było łatwo. Ona już wtedy miała chyba problemy zdrowotne i to przyjęcie do klasztoru też było dla niej pewną trudnością.
2: Helenka Kowalska Słusznie pan zauważył, że nie można powiedzieć, że właśnie jej życie było takie burzliwe, jak na przykład świętego Ignacego, że oddawała się jakimś tam życiu z dala od Boga i nagłe nawrócenie. Sama w dzienniczku pisze, że pod koniec życia jej krótkiego Bóg dał jej poznać, że nigdy nie utraciła stanu łaski uświęcającej, pomimo, że sama czasem się obawiała, czy właśnie nie doszło do tego, że utraciła tę czystość duszy. Ale to nie oznacza, że nie przeżywała jakichś tam zawirowań, jakichś zwrotów i upadków na tej drodze powołania. Bo oto zdarzyło się, że mając 16 lat, po raz pierwszy mówi rodzicom, że pragnie wstąpić do klasztoru. I o dziwo, rodzice, mimo że bardzo bogobojni, wychowali dzieci w takim właśnie klimacie i duchu religijnym, a nie pozwalali jej na to, żeby nie wydawali zgody, żeby wstąpiła do klasztoru. Mama mówi, że nie wyraża zgody na to, żeby jej najlepsze dziecko odeszło z domu, żeby się mogła pozbyć najlepszego dziecka, utracić. Ojciec mówi, że nie dam ci pieniędzy na posag, który wtedy był wymagany.
1: Posag, od razu powiedzmy, do klasztoru.
2: Posag do klasztoru. Dla niektórych dzisiaj wydaje się to jakby sprawa taka dziwna, nie wiadomo dlaczego i tak dalej. Ja zrozumiałam ten właśnie problem wtedy, kiedy analizowałam na przykład nasze archiwalia. W ten okres międzywojenny to był czas, w którym w ogóle w Polsce żyło się bardzo skromnie przeciętnym ludziom, Polakom. Bieda ogromna była również w klasztorach i taka bieda była również w naszym zgromadzeniu. Na przykład w Warszawie na Żytni, do którego wstąpiła Helenka Kowalska, w tym właśnie czasie zgromadzenie utrzymywało ponad 200 wychowanych, czyli młodych dziewcząt, którymi zgromadzenie się zajmowało, którym stwarzało warunki do resocjalizacji i do tego, by mogły powrócić do życia jako pełnowartościowe osoby. I wtedy ta garstka sióstr, których było w klasztorze, musiała utrzymać tak liczną gromadę dziewcząt. Więc bieda była tak wielka, że znalazłam taki zapisek, taką kartkę, w której siostry wysyłane były na kwestę, bo nie ma co jeść. Siostry nie tylko, że chodzą głodne, ale bardzo cierpią z tego powodu, że dziewczęta już coraz skromniej mogą być odżywiane. Coraz skromniej mogą być ubierane. Cierpią nie tylko głód, ale i chłód. I na przykład bardzo często było tak, że przełożona zabierała rzeczy siostrom, na przykład z ubrania, czy koszule nocne, czy piżamy, czy jakieś koszulki i oddawały wychowankom, żeby wychowanka miała się w co ubrać. I ta wyprawka, jaką kandydatka przynosiła do klasztoru, miała przede wszystkim na celu to, żeby zabezpieczyć przynajmniej na początku podstawowe potrzeby tej dziewczyny, którą się przyjmuje do klasztoru i za którą bierze się jakąś odpowiedzialność. I dla nas dzisiaj jest to niezrozumiałe, bo my mamy, że tak powiem, nie cierpimy takiej biedy. Ale wtedy, musimy się troszkę wczuć w tamten klimat, tamtą sytuację. I właśnie w takim klimacie biedy materialnej wstępuje Helenka do klasztoru bardzo uboga, bardzo biedna, bo ona, w jakich okolicznościach wstępuje? Otóż, kiedy nie uzyskuje zgody na wstąpienie do klasztoru, mówi, że oddała się życiu światowemu. Zaczęła chodzić na zabawy, tańce, zagłusza w sobie głos wołania Bożego. Oddała się, jak to sama pisze, życiu światowemu. I tak napisała w dzienniczku. I tu interweniuje sam Chrystus, bo oto w lipcu 1924 roku udała się wraz ze swoją rodzoną siostrą i koleżanką na zabawę w parku Wenecja w Łodzi. To był taki festyn w niedzielę wieczorem. I w czasie tańca ukazał się jej Chrystus, taki właśnie jak w cierniem ukoronowaniu, pobiczowaniu, z oblicze zakrwawione, po którym spływają krople krwi i łzy z oczu. I Jezus zadaje jej pytanie, jak długo zwodzić mnie będziesz, jak długo cierpiał cię będę. I w tym momencie Helena opisuje w dzienniczku, że umilkła wdzięczna muzyka. Przerwała ten taniec pod pozorem bólu głowy. Wyszła z zabawy i udała się do pobliskiego kościoła. Była to katedra łódzka, dzisiaj przy ulicy Piotrkowskiej. I tam zaczęła się gorąco modlić i pytać Boga, co ma czynić dalej. I wtedy zrozumiała, że ma wyjechać do Warszawy i tam wstąpić do klasztoru. tam ma szukać klasztoru. I tak zrobiła. Następnego dnia w jednej sukni, jak stała, z niewielkim węzełkiem, wyjeżdża do Warszawy, której nie znała, której nigdy nie była. Wsiada na dworcu i nie wie, w którą stronę się udać. I tak właśnie wstąpiła do kościoła świętego Jakuba na Ochocie i tam się modli, co ma robić dalej. I tak właśnie po długich poszukiwaniach klasztoru dla siebie, bo gdziekolwiek przyszła i powiedziała, jeśli powiedziała, że uciekła z domu, bez wiedzy rodziców, nie ma żadnej wyprawki, nie ma grosza i chce być przyjęta do klasztoru, to wiadomo, że przełożeni odnosili się do tego z jakąś ostrożnością, bo trzeba było to zbadać, jaka była przyczyna tak nagłej decyzji, tak, można powiedzieć, niecodziennej, w niecodziennych okolicznościach. I no, gdziekolwiek zapukała, no to ktoś sobie pomyślał, że to może jakiś objaw nagłego, jakiegoś tam nieodpowiedzialnej decyzji, czy może choroby. I tak właśnie dziękowali jej. I przyszła też do nas na Żytnią i zapukała, wyszła do niej przełożona Michaela Moraczewska i zaczęła z nią rozmawiać. I w trakcie rozmowy zorientowała się, że od tego prostego dziewczęcia, zmęczonego tą podróżą i tym poszukiwaniem, bije jakiś niezwykły urok, jakieś niezwykłe piękno i że może warto dać szansę temu dziewczęciu, żeby zbadać, czy jest to trwała jakaś decyzja. I główną przyczyną właśnie tego, że przełożona Michaela Moraczewska mówi: dobrze, przyjmuję cię, ale idź jeszcze na rok, zapracuj choćby na skromną wyprawkę i po roku, jeżeli będziesz trwała w tym postanowieniu, przyjmiemy cię. I tak właśnie było. Przez rok Helenka wiernie co miesiąc przychodziła i składała w depozycie pieniążki na swoją wyprawkę. Po roku 1 sierpnia 1925 roku została przyjęta do zgromadzenia. I tak właśnie na tej pierwszej rozmowie matka Michaela Moraczewska mówi: no to idź teraz do pana domu i zapytaj, czy cię przyjmuje. I Helenka mówi, zrozumiała w mig, że chodzi o Pana Jezusa. I poszła do kaplicy i mówi: panie domu tego, przyjmujesz mnie? I wtedy już usłyszała właśnie w tym intymnym dialogu z Chrystusem odpowiedź, że tak, przyjmuję, jesteś w sercu moim. I te słowa właśnie są dzisiaj wypisane na posadzce marmurowej w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Żytniej w Warszawie. Miejsce, które było uświęcone i obecnością, i modlitwą nie tylko naszych sióstr i wychowanek, ale właśnie Helenki Kowalskiej, a później świętej siostry Faustyny. Dzisiaj jest to właśnie kościół parafialny. Ale Helenka, gdy 1 sierpnia wstąpiła do zgromadzenia, mając 20 lat, była tak szczęśliwa, że w dzienniczku napisała: wydawało mi się, jakobym wstąpiła w życie rajskie. A tu tymczasem zorientowała się za parę dni, że proza życia jest prozą życia. Wkrótce zorientowała się, że jest tu dużo pracy, że trzeba pracować nie tylko w kuchni, ale i przy dziewczętach, i wiele innych prac jest tak dużo, że ona nie ma czasu na modlitwę i postanawia po 3 tygodniach opuścić ten zakon i szukać klasztoru, w którym się tylko modlą. I znów wtedy interweniuje osobiście Chrystus. Kiedy już powzięła taką decyzję, wieczorem przychodzi do swojej celi, bo tak są nazywane te niewielkie pokoiki przedzielone jeszcze takimi wtedy zasłonkami, parawanami, w takim pokoju było co najmniej kilka, nieraz i kilkanaście sióstr właśnie za takimi parawanami, mieszkały bardzo skromnie. I kiedy przyszła do tej swojej celki, cela, od słowa celum, niebo, czyli taki jakby przedsionek nieba, gdzie mieszka tylko siostra z tą niezwykłą jakąś tajemnicą obecności Bożej. Kiedy przychodzi właśnie do tej swojej celi, widzi znów oblicze Chrystusa umęczonego, jak w cierniem po cierniem ukoronowaniu. Cały zakrwawione, zalane łzami, i zadaje pytanie: Jezu, kto ci wyrządził taką boleść? I w odpowiedzi słyszy: ty, jeżeli wystąpisz z tego zgromadzenia, bo tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej, i przygotowałem dla ciebie wiele łask. I Helenka zapisała w dzienniczku, że od tej chwili czuje się zawsze szczęśliwa i zadowolona, nawet gdy ma dużo pracy, i już nigdy do tej myśli nie powracała. A że tej pracy miała dużo i ma dużo do dzisiaj, no to zobaczymy może jeszcze i dzisiaj w tej dalszej naszej audycji. Więc Helenka Kowalska usłyszała od Chrystusa: tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej, i przygotowałem dla ciebie wiele łask. Jezus przygotowywał dla niej przez ponad 60 lat zgromadzenie, klimat, jakby środowisko, w którym jakby ogród, do którego chciał zaszczepić, którym chciał zaszczepić ten przepiękny kwiat, jakim jest Helenka Kowalska, dziś święta Faustyna, która niesie tę przepiękną, przecudną tajemnicę Bożego miłosierdzia, miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka. I dzisiaj widzimy po latach, już po beatyfikacji, po kanonizacji, jak wielkie to były łaski, jak wielkie są to łaski, nie tylko dla niej samej, ale dla każdego z nas, kto zafascynowany tą drogą jej świętości, drogą ufności i miłosierdzia, próbuje podążać za nią, jej śladami. Każdy człowiek, który tak jak święta Faustyna chce zaufać Bogu i czynić miłosierdzie Boże, doznaje na sobie skutków tej przepięknej, miłosiernej miłości ratującej człowieka, dającej pokój serca, uzdrawiającej miłości Boga.
1: Proszę mi teraz powiedzieć, bo siostra wspominała o tym, że święta Faustyna jeszcze jako Helena Kowalska, jeszcze przed przywdzianiem szat zakonnych, już miała wizję, już wchodziła w kontakt z Jezusem znacznie większy niż to przeciętni chrześcijanie. Kiedy zaczęła o tym mówić, no nie wiem, swoim współsiostrom, o tym, że ma tak bliską więź z Chrystusem, że o niej się objawia, ona go widzi, ona słyszy.
2: Helenka Kowalska właśnie tym charakteryzowała się, czy wyróżniała się również wśród grona rodzeństwa, że mając takie to głębsze życie duchowe, ona nie była świadoma tego, że czymś się różni od innych. Zaobserwowała to jej mama, kiedy widziała, że czasem Helenka w nocy się budzi i się modli. Że czasem mówi o czymś, co nie było dostrzegalne dla oka. Mama była tym zaniepokojona, bo myślała, że są to jakaś fantazja świętej Faustyny, że nie jest to realne, że to jakoś odbiega od rzeczywistości. Zresztą i sama Helenka chyba nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, że jest to jakieś działanie inne niż tylko takie czysto ludzkie, czysto jej jakieś doświadczenie takie właśnie ludzkie. Okazało się to chyba najbardziej wtedy, kiedy jest na służbie w Aleksandrowie, jeszcze przed Łodzią, u państwa Bryszewskich. W pewnym momencie zobaczyła tak wielką jasność, że wydawało jej się, że się pali. I ona jeszcze nie umiała odróżniać tych zjawisk, tych takich dotknięć bożych, i wtedy zaczęła właśnie mówić, że pali się. I to było dla niej też takie bardzo przykre doświadczenie w tym sensie, że ludzie, którzy nic nie widzieli, uważali, że ona po prostu jest chora.
1: Ma problemy natury psychicznej.
2: Że coś zobaczyła, czego nie ma, czyli jej fantazja jest jakoś tam wybujała.
1: Rozchwiana, tak.
2: Tak. Tymczasem czas i życie dalsze pokazało, że ona po prostu widziała rzeczy, które przed nami są zakryte jeszcze. Widziała niebo, widziała piekło, widziała czyściec, widziała anioła stróża, widziała Matkę Bożą, widziała osobę Jezusa Chrystusa, z nimi rozmawiała, wchodziła w ten świat niewidzialny głębiej i mocniej niż wszyscy ludzie. A po co? Właśnie po to, żeby nam powiedzieć o tym, bo to, jak Jezus wielokrotnie podkreślał, łaski, których ci udzielam, nie są tylko dla ciebie, ale dla wielkiej rzeszy ludzi, którzy zechcą po prostu iść twoją drogą, czytać twój dzienniczek, czytać te zapiski, korzystać z tego, co do ciebie mówię. Więc to było to. I teraz Helenka, jak już słusznie tutaj to zostało zauważone, że to życie duchowe w niej było wyraźnie głębsze już przed wstąpieniem do klasztoru, z czego, jak wspomniałam, nie do końca ona sama sobie zdawała z tego sprawę, a także otoczenie. Natomiast w zgromadzeniu, kiedy już wstępuje i przyjmuje szaty zakonne, jest już siostrą zakonną, otrzymała imię, nowe imię w czasie obuczyn, że już od tej chwili nazywać się będzie siostra Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu. To życie wchodzi coraz głębiej. Oczywiście przechodzi też przez taką bardzo wielką próbę tak zwanej biernej nocy ducha, gdzie przeżywa głębokie oczyszczenie, gdzie wydaje się, że nie ma nic, że nie jest jakoś odrzucona od Pana Boga. Bardzo wielkie cierpienie duchowe, które trwa dość długo jak na tak młodą osobę. Było to właśnie w nowicjacie. I po tym oczyszczeniu doznaje takich naprawdę niezwykłych już objawień. Najpierw widzi na przykład, że dusze w czyśćcu potrzebują pomocy, ukazuje jej Jezus właśnie, że ma się modlić też za dusze w czyśćcu szczególnie, ale 22 lutego 1931 roku rozpoczyna się już taki regularny cykl objawień Jezusa świętej Faustynie związany z orędziem o Bożym Miłosierdziu.
1: I tu na chwilę, siostrze, przerwę, dlatego że to jest taki moment, gdzie warto się na chwilę zatrzymać przy samym nazewnictwie. Powiedziała siostra, rozpoczyna się cykl już takich konkretnych objawień. Często, gdy się czyta o objawieniach świętej Faustyny, pada takie określenie objawienia prywatne. I to w ogóle pojawia się także przy innych objawieniach, innych mistyków. Może warto byśmy wyjaśnili, co to znaczy, że Kościół mówi o czymś objawienia prywatne. Czym się różnią objawienia prywatne od nieprywatnych?
2: Jest objawienie publiczne. Objawienie, które dał nam Jezus, który jako Słowo wcielone narodził się, Syn Boży na ziemi 2000 lat temu. Niedawno obchodziliśmy pamiątkę Bożego Narodzenia, święta Bożego Narodzenia. I te objawienia są zakończone raz na zawsze, pełne objawienia dane nam przez Boga i drugą osobę boską, Jezusa Chrystusa. Jest to objawienie o stwórczym dziele Boga, odkupieńczym dziele Syna Bożego i powołaniem człowieka do życia w chwale Bożej, do życia w chwale zmartwychwstania, do czego otworzył nam drogę Chrystus swoją męką, śmiercią i krzyżową i zmartwychwstaniem. I to jest to objawienie, do którego nic dodać nie można, ani ująć, ani dodać. A jeżeli później przez wieki niektóre wybrane osoby, święci, mają objawienia, czy to Matki Bożej, czy Jezusa, czy innych świętych, są to zawsze objawienia prywatne, dane tej osobie dla pożytku najpierw tej osoby, ale też dla pożytku większej społeczności kościelnej, kościoła i ludzi, którzy w to uwierzą i to przyjmą. Bo czym się jeszcze różni objawienie publiczne od objawienia prywatnego? Tym, że objawienie dane nam przez Boga i drugą osobę boską, Syna Bożego, nas obowiązuje. Wiara w Syna Bożego, w to objawienie, które jest na kartach Pisma Świętego, nas obowiązuje. Jezus mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Natomiast wiara w objawienia prywatne nie jest obowiązkowa. Na przykład ktoś wierzy w objawienia tajemnicy fatimskiej, w objawienia maryjne w Fatimie, ale jak ktoś nie wierzy, też może być zbawiony. Ale błędem by było nie skorzystać z tych pomocy. bo to są ogromne pomocy na drodze wiary, bo to wpisuje się w to doświadczenie życia duchowego i takie objawienia bardzo umacniają naszą wiarę, która budowana jest w oparciu o Pismo Święte.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dziś siostra Maria Nulla ze zgromadzenia, które kilkadziesiąt lat temu miało w swoich szeregach Helenę Kowalską, czyli dzisiejszą świętą Faustynę. Rozmawialiśmy przed przerwą o różnicach między objawieniem publicznym, które jest jedno dane raz i obowiązuje wszystkich chrześcijan do końca świata, oraz objawieniach prywatnych, które to objawienia prywatne stały się udziałem świętej Faustyny. Z tego co wiem, to nie jest tak, że Kościół od razu i bezwarunkowo przyjmuje wszystkie opowieści, które ludzie głoszą, że ktoś coś im powiedział, coś się objawiło. Tylko Kościół podchodzi z dużą rezerwą do wszelkich deklaracji dotyczących objawień i zawsze stara się bardzo dokładnie badać takie objawienia prywatne. No i chyba dokładnie tak było w przypadku świętej Faustyny.
2: I bardzo dobrze, że Kościół tak do tego podchodzi. Dlatego, że właśnie Kościół ma ten mandat i kryteria, który przykładając do objawień prywatnych pozwala stwierdzić, czy myśl głoszona przez danego świętego jest zgodna z nauką oficjalną Kościoła, czyli z objawieniem danym przez Jezusa Chrystusa. I słuchając głosu Kościoła nie zbłądzimy. Mamy tę pewność, że jest to droga prawidłowa. Dlatego nie wolno nam iść za jakimiś tam, ktoś tam mówi, że tam ma jakieś objawienia, Kościół jeszcze tego nie zbadał, a my już za tym idziemy. Tak nie można, trzeba zawsze posłuchać głosu Kościoła. I tak było w przypadku objawień świętej Faustyny. Zanim głos Kościoła nam to potwierdził, dziesiątki lat były prace badawcze nad analizujące zapiski świętej Faustyny, czy to w dzienniczku, czy w jej listach, czy z relacji ze świadków, z rozmów. I dopiero wtedy, kiedy Kościół uzyskał taką pewność, że ta nauka przekazywana przez świętą Faustynę zgadza się jota w jotę z nauką Kościoła, dał Kościół to wszystkim ludziom jako nowe światło nadziei. I uczynił to w taki bardzo piękny i oficjalny sposób ojciec święty Jan Paweł II w dniu kanonizacji świętej Faustyny w 2000 roku na placu świętego Piotra, kiedy w czasie homilii kanonizacyjnej mówi: przekazuję dziś Kościołowi i światu orędzie nadziei, orędzie, które będzie światłem i rozjaśniać będzie drogi nowego tysiąclecia, drogi każdego człowieka, że jest ono i światłem, i nadzieją na czasy trudne, na czasy przełomu tysiącleci, na czasy, w których nie wiadomo, co będzie nam dane przeżyć, ale jedno jest pewne, to orędzie nadziei będzie nam zawsze towarzyszyć. I dlatego to orędzie nadziei, które Jezus zapoczątkował w 31 roku, to właśnie też nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia. Należy do nich obraz Bożego Miłosierdzia, święto, o którym już mówiliśmy, święto Bożego Miłosierdzia, które właśnie dziś przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, koronka do Miłosierdzia Bożego.
1: O 15.
2: Godzina Miłosierdzia, koronka do Miłosierdzia Bożego. Oraz godzina miłosierdzia, czyli godzina 15, godzina męki i śmierci Chrystusa na krzyżu.
1: Czyli godzina trzecia.
2: Godzina trzecia po południu.
1: Według dawnego systemu mówiliśmy tylko o trzeciej, nie o 15. Właśnie, obraz, bo niejako ubiegła już siostra moje pytanie kolejne, bo nawet ktoś, kto bardzo mało wie o świętej Faustynie Kowalskiej, obraz Miłosierdzia Bożego musiał widzieć, bo obraz ten, ten wizerunek robi niesamowitą karierę cały czas na świecie. Jaka była historia jego powstania?
2: Tak, obraz należy do jednej z pięciu form kultu, do których należy także szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Obraz jest namalowany na życzenie Chrystusa. Właśnie wtedy, przy pierwszej wizji 22 lutego w 1931 roku, Chrystus zażyczył sobie, by święta Faustyna namalowała taki obraz, jaki przedstawia dzisiejszy wizerunek Chrystusa Miłosiernego. Wiemy, że było to bardzo duże wyzwanie i bardzo wielkie zadanie dla świętej Faustyny, która nie tylko, że z trudem pisała, już malować w ogóle nie umiała, nagle ma takie zadanie wykonać. Ale Pan Jezus jej takie zadanie zlecił, bo wiedział, że sobie z tym poradzi. Chrystus na tym wizerunku, w ogóle ten obraz przedstawia całą ekonomię zbawienia, bo pokazuje nam właśnie drugą osobę boską, Syna Bożego, wcielone Słowo Boże. Ten Syn Boży, który stał się człowiekiem, nosi ślady męki i śmierci krzyżowej, czyli po nauczaniu i działalności publicznej umiera na krzyżu dla naszego zbawienia i jest to Chrystus triumfujący już w chwale zmartwychwstania. Nie jest on w jakiejś postaci statycznej, jest to postać dynamiczna, która idzie naprzeciw, wychodzi naprzeciw na spotkanie człowieka, którego poszukuje. I z czym wychodzi? Z ręką błogosławiącą, uniesioną, którą błogosławi, nie karze, nie grozi, ale błogosławi. Jest to również gest odpuszczania, znak odpuszczania grzechów w konfesjonale i wskazuje na swoje miłosierne serce, z którego wypływają promienie krwi i wody, czyli promienie, w których, które mówią o sakramencie Eucharystii, sakramencie Chrztu Świętego. I że te promienie, symbolika tych promieni została wyjaśniona również przez samego Chrystusa. I Chrystus mówi, że szczęśliwy, kto będzie żył w cieniu tych promieni, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. I Chrystus na tym wizerunku kłada w nasze usta słowa, którymi

kultu, a także do każdej z pozostałych form kultu przywiązał przepiękne obietnice. Mówiliśmy już o obietnicach związanych ze świętem miłosierdzia, chociaż nie wyczerpaliśmy tematu. A w przypadku obrazu Chrystus powiedział, że kto będzie czcił ten obraz, nie zginie. Obiecuje zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi już w tym życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam będę bronił takiej duszy w godzinę śmierci, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako miłosierny Zbawiciel. Więc to są te przepiękne obietnice, dające wielką nadzieję człowiekowi. Człowiek, który modli się przed obrazem miłosierdzia Bożego w duchu ufności i czynnej miłości wobec bliźnich, ma gwarancję zagwarantowaną przez Boga słowami zapisanymi w dzienniczku, że odniesie zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi w tym życiu i w godzinę śmierci. Tak samo do koronki, do Bożego Miłosierdzia są przywiązane tak piękne obietnice, że Jezus mówi, że ktokolwiek będzie odmawiał tę koronkę, można tą koronką uprosić wiele łask, że można odwrócić wiele kar. Dowodem na to jest chociażby sam moment objawienia koronki, bo w okolicznościach niezwykłych się to dokonuje, kiedy święta Faustyna ma wizję anioła wykonawcy gniewu Bożego, który ma ukarać ziemię. Dwa wielkie miasta ziemi mają być zniszczone. I wtedy widzi tego anioła i zaczyna się modlić i wie, że ta modlitwa jest niczym wobec ogromu gniewu Bożego. I zaczyna się modlić właśnie słowami koronki do miłosierdzia Bożego. Wtedy widzi, że anioł staje się bezradny, wraca do tronu Boga i mówi, że ona przeszkadza mu wykonać sprawiedliwy rozkaz Boży. I wtedy Jezus na drugi dzień mówi: modlitwa, której cię wczoraj nauczyłem, jest na uśmierzenie gniewu Bożego. Nauczył ją, jak ma odmawiać. Jezus, gdy nauczał apostołów z apostołami przez 3 lata przed śmiercią, chodząc po Galilei, Judei, Ziemi Świętej, nauczył uczniów jednej modlitwy: Ojcze nasz. A teraz przez świętą Faustynę dał nam drugą modlitwę, to jest koronka do miłosierdzia Bożego. On sam ją podyktował, sam powiedział, jak ją odmawiać. I te słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dzisiaj naprawdę robią wiele dobrego w duszach ludzkich, wiele dobrego w całym świecie. Ta koronka jest to modlitwa, którą naprawdę można zmieniać wyroki, nawet jak to powiedział ksiądz kardynał Macharski, losy świata zależą od tej modlitwy. Im będzie więcej tej modlitwy, tym będą lepsze losy świata. Jest wiele dowodów na to, że Jezus dotrzymuje obietnicy. Wiele świadectw napływa w listach, w mailach do sanktuarium w Krakowie i nie tylko, do zgromadzenia w różnych naszych domów, jak wiele łask otrzymują ludzie, modląc się słowami tej koronki. Ludzie, którzy cierpią próby, jakieś myśli samobójcze, ludzie, którzy są boleśnie doświadczani jakimiś udrękami duchowymi, jeżeli odmawiają tę koronkę, odzyskują spokój, odzyskują nadzieję, odzyskują sens życia. Tą koronką można, na przykład jedna osoba dała nam takie świadectwo, że ogromnie niepokoiła się o swoją siostrę, która oddała się okultyzmowi, przez wiele dziesiątków lat żyła z dala od Boga, modliła się tą koronką do Bożego Miłosierdzia za tę swoją siostrę i po wieku, kiedy ta siostra jej ma 60 lat, pewnego dnia do niej dzwoni i mówi: przyjedź, potrzebuję cię. I okazało się właśnie, że wtedy zaczyna się jakiś proces nawrócenia, ale też proces ogromnej duchowej walki, zmagania, gdzie rzeczywiście niezbędna była obecność tej siostry, która pomagała jej przetrwać te ciężkie chwile, ale właśnie dzięki modlitwie, słowami

0: koronki do Bożego Miłosierdzia, dzięki zaufaniu Bogu Miłosiernemu, zwyciężyła, powróciła do Pana Boga, dała radę odżegnać się właśnie od tego, co ją rujnowało, jej psychikę i jej życie duchowe, i zwyciężyła. Jest wiele takich dowodów, wiele takich świadectw. To jest koronka. Koronkę możemy odmawiać o każdej porze dnia i nocy. I o 3, i o 15, i o 7, i o 9, i na ulicy, i w tramwaju, i gdziekolwiek jesteśmy. Nawet nie mogąc zasnąć w nocy, zamiast
1: liczyć barany, jak to się mówi.
0: Tak to niektórzy mówią. Można mówić: dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I wtedy doznajemy wielkiego spokoju, uspokojenia i jakby w objęciach Bożego Miłosierdzia zasypiamy. Natomiast czym innym jest kolejna forma kultu, odrębna, zwana godziną miłosierdzia. Godzina miłosierdzia to jest godzina 15, czyli godzina 3 po południu, jest to godzina, w której Chrystus oddał za nas życie, umarł. I to nie jest godzina zegarowa, ale jest to godzina, jak na przykład pytamy, o której godzinie odjeżdża pociąg, to on nie odjeżdża całą godzinę, on odjeżdża o 15 i 15:01 już go nie ma. Więc godzina miłosierdzia to jest właśnie ten moment, w którym miłosierdzie zatriumfowało nad sprawiedliwością. Jest to godzina, w której Jezus zwyciężył sprawiedliwość, w której dokonała się zapłata za nasze grzechy. Zapłata przeogromna krwią, życiem, miłością Syna Bożego, który składa swoje życie w ofierze za człowieka, umiera w ogromnym opuszczeniu, w ogromnym bólu i cierpieniu z miłości do nas. I dlaczego Jezus chce, żeby czcić ten moment? No, wydaje się, że bardzo prosta jest odpowiedź. Nie chce w tym momencie być sam. Jeżeli oddaje za nas życie, to chce, żebyśmy byli wokół Niego. Żebyśmy, jak to mówi w dzienniczku, choć przez krótki moment pomyśleli o tym, że On za nas oddaje życie. I choć przez krótki moment powiedzieli Mu: Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie, któryś cierpiał za nas rany, zmiłuj się nad nami. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Właśnie w tym momencie, choćby tak przez krótki moment, możemy pomyśleć o tym, że o właśnie godzina 15 jest to godzina, w której miłość zwycięża sprawiedliwość. Miłosierdzie triumfuje nad sprawiedliwością. Jest to decydujący moment w dziejach odkupienia świata, ludzkości i w dziejach odkupienia mnie i każdego człowieka. Jest to bardzo ważny moment każdego dnia. I my możemy dzisiaj mieć w tym udział. Dlatego Jezus mówi: jeśli możesz, to wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje miłosierne serce ukryte w Najświętszej Eucharystii. Jeśli możesz, odpraw drogę krzyżową, a jeśli nie, to pogrąż się w modlitwie króciutkiej, gdziekolwiek jesteś. Czyli nawet będąc na wykładach, będąc w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, przez moment, jeżeli jest trzecia, myślimy nieraz o wielu różnych prawa, a o tym, a o tamtym. Dlaczego nie mam w tym momencie pomyśleć, nawet jak cokolwiek robimy? Przecież ta myśl jest w zasięgu naszej możliwości, a Jezus mieszka w moim sercu, więc dlaczego nie miałabym się w duszy zwrócić do Niego tymi krótkimi słowami o trzeciej: Jezu, ufam Tobie, dziękuję Ci za to, że dla mnie podjąłeś tak wielką cenę, złożyłeś tak wielką cenę, żebym ja mogła żyć wiecznie szczęśliwie w Twoim życiu rajskim, już prawdziwie rajskim, nieśmiertelnym, triumfującym, jak Ty w chwale zmartwychwstania, na wieki wieków, szczęśliwa, radosna, kochająca Ciebie i doświadczająca Twojej miłości. To jest coś cudownego, jak cudna jest ta miłość Boża i to wybranie człowieka do udziału w tej wiekuistej miłości Bożej. To nie jest jakiś tylko moment przelotny tu na ziemi, to jest wybranie człowieka raz na zawsze. Bóg nigdy z człowieka nie rezygnuje. Nawet grzechy nie są w stanie zmienić tego wyroku Bożego. Zmienić go może tylko moja decyzja. Tylko moje tak lub nie na tę odwieczną miłość Bożą. Bóg zawsze czeka, że powiem Bogu tak. Jeśli mu powiem nie, a mam taką moc, bo jestem człowiekiem wolnym. Bóg mnie tak wyposażył. Dał mi wolną wolę i wolność. I Bóg mnie tak wyposażył, że ja, proch mizerny, dzieło rąk Boga, mogę powiedzieć Bogu nie. Nie chcę Ciebie, nie chcę Twojej miłości, nie potrzebuję Ciebie. O, jaki to jest dramatyczny los człowieka, by nie powiedzieć tragiczny los takiego człowieka. Dlatego chyba musielibyśmy naprawdę nie kochać siebie, żeby nie przyjąć tej miłości Bożej. Bo mówię, ze strony Boga wszystkie bariery zostały pokonane. Z mojej strony potrzeba tylko tego. Boże, zbaw mnie. Boże, uratuj mnie. Boże, dopomóż mi. Boże, przebacz. Boże, przygarnij. Tyle. I Bóg przygarnie. Z całą otwartością i radością, jak ojciec marnotrawnego syna. Więc to jest to całe orędzie miłości i nadziei. Tu chciałabym jeszcze powiedzieć taką rzecz, że te formy kultu Bożego Miłosierdzia, czyli obraz, koronka, godzina miłosierdzia, święto miłosierdzia i szerzenie czci Bożego Miłosierdzia. Czyli co to znaczy? Że człowiek, który zafascynowany miłością Bożą, doświadcza tej miłości Bożej, nie może jej zatrzymać tylko dla siebie. Jest to dla niego tak wielkie odkrycie i tak wielka radość, że tym się dzieli z innymi. I Jezus mówi, że dusze, które w życiu szerzą cześć miłosierdzia Bożego, osłaniam jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem. Ale właśnie te formy służą głównej misji świętej Faustyny, a tą misją jest przygotowanie świata na powtórne przyjście Chrystusa, o czym mówił Jezus w 1935 roku do świętej Faustyny w Wilnie, mówiąc: przygotujesz świat na moje powtórne przyjście. Święta Faustyna się wtedy przeraziła i próbowała uciec z kaplicy, udając, że nie słyszy głosu Bożego, ale za mniej więcej niecały rok idzie w ślad za Chrystusem Maryja i mówi tak: ja dałam światu Zbawiciela, a ty masz mówić o Jego miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście, bo blisko jest dzień sądu Bożego, dzień sprawiedliwości Bożej. I to objawienie maryjne właśnie miało miejsce w Warszawie przy ulicy Żytniej 25 marca 1936 roku. Wtedy święta Faustyna była po raz ostatni w domu na Żytniej. Stamtąd już wyjeżdża przez Walendów do Krakowa. Tam już choroba się rozwija i za 2 lata umiera. Zostaje pochowana w Krakowie na cmentarzu klasztornym, gdzie dzisiaj jest właśnie Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia, Światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego pielgrzymował zarówno Jan Paweł II dwukrotnie, później pielgrzymował Benedykt XVI, a teraz słyszymy, wybiera się tam również
1: czekamy
0: Ojciec
1: na Franciszka.
0: Święty, Ojciec tak. Franciszek.
1: Cóż, o Bożym Miłosierdziu, o świętej Faustynie można, jak się okazuje, mówić jeszcze znacznie więcej. Czas w sposób nieubłagany nas ogranicza, ale być może uda mi się kiedyś w przyszłości siostrę jeszcze raz zaprosić do obrazów z historii Kościoła, bo tych opowieści i tej wiedzy jest znacznie, znacznie więcej niż na godzinę przedstawić.
0: O Miłosierdziu Bożym można wiele, wiele mówić. Wiele prac jest napisanych, wiele różnych artykułów, wiele także.
1: Ja za czas jakiś spróbuję siostrę jeszcze raz, jeżeli siostra się zgodzi, namówić na wizytę.
0: Jeśli radio słuchacze jeszcze to wytrzymają, to będzie to tylko dla mojej radości też wielkiej.
1: A dziś pora się żegnać. Przypominam, moim i Państwa gościem była siostra Maria Nulla ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Warszawy, której bardzo dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Kondycja polskiego społeczeństwa aktualnie charakteryzuje się, jak wyczytałem, głęboką polaryzacją, kryzysem zaufania, zmęczeniem też psychicznym. To jest też trochę pewnie spuścizna pandemii jeszcze. Polki i Polacy zmagają się z takim poczuciem niestabilności, rosnącym pesymizmem co do kierunku, w którym zmierza kraj, nie tylko kraj, również świat, oraz silnym podziałem takim światopoglądowym, tak to może nazwijmy. Mimo że materialny standard życia wielu z nas wzrósł w ostatnich dekadach bardzo wyraźnie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy tę dość taką ponurą sytuację zmienić? Co demoluje nasze wzajemne zaufanie? Co i dlaczego nas tak mocno polaryzuje? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki dziś profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu, bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzina, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią profesor w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam.
1: Pani profesor, pani twierdzi, że jesteśmy lepsi niż nam się wydaje, że solidarność w Polsce jest znacznie jej więcej niż pokazują to nagłówki medialne, tylko szukamy tej naszej solidarności w złych miejscach, czyli jak to rozumieć?
2: Jest w nas bardzo głęboka tęsknota za dobrocią, za przyzwoitością, za więziami społecznymi, chociaż w takiej atmosferze dążenia do nowoczesności i modernizowania się te tęsknoty są takie trochę przaśne, prawda? I tak trochę nie wypada się do nich przyznawać. Więc te tęsknoty gdzieś wyłażą w miejscach, które są dziwne albo zaskakujące, albo na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu naganne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę widoku Marszu Niepodległości, nie pamiętam z którego roku, ale było to dawno temu. I prawica zorganizowała ten marsz pod hasłem My chcemy Boga. I w pewnym momencie zobaczyłam ławę młodych mężczyzn z czerwonymi dymami, które się unosiły z rac, którzy maszerowali i nieśli taki wielki transparent My chcemy Boga. I wie pan, to było naprawdę poruszające, ponieważ niezależnie od tego, jak ich ocenimy pod różnymi względami, to ta tęsknota za, no właśnie, za, bo co właściwie Bóg reprezentuje, prawda? Reprezentuje taką wyższą siłę, która jest dobra, której zależy na ludziach, która, no właśnie, jest w stanie się poświęcić i tak dalej. Zresztą socjolog słynny, klasyczny Emil Durkheim uważał, że tak naprawdę Bóg jest taką projekcją czy też emanacją naszego doświadczenia wielkości społeczeństwa. My to doświadczenie mamy na przykład zawsze wtedy, kiedy słuchamy chóru, prawda? Kiedy te głosy się układają w takie cudowne, w taką cudowną harmonię, to czujemy takie dreszcze, prawda? Zresztą czujemy też dreszcze przy różnych innych okazjach. I to jest właśnie ta tęsknota za byciem częścią czegoś, co jest większe ode mnie, co jest lepsze ode mnie i co mnie przerasta. Więc ja tak się zawahałam na początku, ponieważ te tęsknoty, jeżeli nie mogą się wydobyć w takich, powiedziałabym, bardziej przewidywalnych miejscach, na przykład w kościele z różnych powodów, no to one znajdują swój wyraz w jakiś inny sposób. No, socjologowie nazywają to neoplemionami, prawda? Że ta nasza tęsknota za tym trybem solidarności, bycia razem, takiej mocnej więzi, no gdzieś nas właśnie prowadzi nie tylko w Polsce, bo te zjawiska są przecież charakterystyczne również dla krajów tak zwanej rozwiniętej demokracji.
1: Polaków zaufanie wzajemne. Pani profesor, w jakiej aktualnie jest kondycji? Ufamy sobie nawzajem mniej niż jeszcze na przykład 30 lat temu i co przede wszystkim niszczy, o może tak, co przede wszystkim niszczy wzajemne zaufanie w społeczeństwie?
2: Ja myślę, że niszczy je przede wszystkim ciągłe powtarzanie, że sobie nie ufamy. Okay. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek jest istotą refleksyjną, świadomą i intencjonalną. W związku z tym jego działania zawsze są, czy decyzje są zawsze zakotwiczone w przekonaniach, w oczekiwaniach. Im bardziej nam się mówi, jak w Kubusiu Puchatku, prawda, że my sobie nie ufamy, tym bardziej jak spotykam człowieka, którego nie znam, to zaczynam coraz bardziej przeżywać takie wahanie, ponieważ wiem, że Polacy sobie nie ufają, więc może on mi nie ufa i on pewnie też wie, że Polacy sobie nie ufają, więc sobie nie ufamy. To jest baśnia o nowych szatach cesarza, prawda? Że jakby trochę nie wypada okazać zaufanie, bo wychodzimy na osoby kompetentne, troszeczkę zidiociałe albo po prostu tak po ludzku naiwne. Więc ja nie wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na czele rankingu zaufania, jeśli chodzi o instytucje, no CBOS to monitoruje latami, jest nieodmiennie od lat z bardzo wysokimi wskazaniami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejsce pierwsze, na drugim miejscu Caritas, zaraz potem jest Szlachetna Paczka, gdzieś na samym dnie oczywiście są partie polityczne. To o czym to mówi? To mówi o tym naszym pragnieniu dobra, pragnieniu solidarności i o tym, że my to widzimy i że potrafimy to docenić. Więc ja uważam, że te opowieści o braku zaufania, nieżyczliwości są po prostu bardzo mocno przesadzone, tylko że my jakby tak jesteśmy ustawiani i tak dostajemy po łapach, więc trochę tak jak takie ślimaki, tak różki wycyłamy z tej skorupy i tak sobie myślimy wygłupić się, uśmiechnąć się do tego człowieka, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym uśmiechnąwszy się do człowieka, nie uzyskała w odpowiedzi uśmiechu. Więc ten potencjał jest. My rzeczywiście w siebie nie wierzymy. Na to zwracają uwagę cudzoziemcy. Robiłam wywiady z cudzoziemcami i oni takimi, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. I oni mi mówili wszyscy, że to jest naprawdę już wręcz irytujące, że jak spotykają Polaka, który się dowiaduje, że oto Francuz, francuski reżyser filmowy, więc nie byle kto osiedlił się w Polsce, to oni zaraz mówią, ale dlaczego, co się stało? Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktokolwiek może chcieć tutaj mieszkać, że ktokolwiek nas lubi. A dlaczego tak jest? No bo ciągle słyszymy, że jesteśmy beznadziejni. Obywatel w Polaku mały, nieżyczliwość, bezinteresowna i tak dalej. Słyszymy to notabene od rozbiorów i ciągle jest jakoś tak, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, prawda? Że tacy jesteśmy beznadziejni, jak to powiedziała posłanka dawno temu w Sejmie i z tego zasłynęła, westchnęła głęboko i powiedziała, niestety nasze społeczeństwo jest przypadkowe.
1: No właśnie, a to w takim razie co powinniśmy, co możemy zrobić, żeby to zaufanie wzajemne było na takim właściwym poziomie, tak to może ujmę, tak? Przede wszystkim, co nam w Polsce, przez co nam w Polsce będzie się po prostu żyło lepiej.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że musimy pozwolić mu się ujawnić i musimy uwierzyć w to, że możemy sobie na to pozwolić, że nie spotka na nas nic złego, że nie zostaniemy wykorzystani tak przez kogoś, że nikt nam niczego nie odbierze. Więc to jest kwestia rzeczywiście takiej, użyję tego okropnego słowa, narracji. Myśmy zrobili swego czasu, ukazała się książka na ten temat, zrobiliśmy analizę tego, co nam, polskiemu społeczeństwu, o nas opowiadają, bo oczywistą jest rzeczą, że jako 38-milionowa zbiorowość my się nie możemy znać nawzajem i nie możemy się zobaczyć. Więc jedyne, co, z czego możemy czerpać wiedzę o sobie samym, to jest to, co nam mówią o nas eksperci, publicyści i tak dalej. No i oni mówią nam o nas same okropne rzeczy. Myśmy wybrali z moim młodym, cudownym zespołem takie najbardziej charakterystyczne cytaty, wyimki z artykułu, z wypowiedzi i robiliśmy, jeździliśmy po Polsce, robiliśmy takie spotkania z ludźmi, kładliśmy im to na stół, bo chcieliśmy zobaczyć, jak oni się do tego odniosą. Tak, co oni z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który założył okulary, tak poczytał, a potem zdjął okulary, odchylił się do tyłu na krześle, westchnął i powiedział, oni nas źle obserwują. I ja myślę, że to jest w pigułce to, co wydaje mi się rzeczą bardzo charakterystyczną, że my opowiadamy polskiemu społeczeństwu, ludziom opowiadamy o nich przez pryzmat naszych własnych sfrustrowanych pragnień. Tak, że chcielibyśmy, żeby oni byli tacy nowocześni, żeby wszyscy mieli różowe włosy i żeby słuchali, nie wiem, Finka, którego rzadko kto zna, a tutaj po prostu łażą do tego kościoła, no po prostu bez przerwy robią jakieś głupie kupie rzeczy i na litość boską jedzą boczek z grilla.
1: Społeczeństwo, w którym jest wysoki poziom nieufności społecznej, takiej wzajemnej, tak? Jednostki do jednostki pomiędzy ludźmi. Na co pani profesor jest narażona? Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo się z tym wiąże?
2: No takiej klasycznej pułapki społecznej. Może pozwolę sobie opowiedzieć stary żart, który chyba to w pigułce bardzo dobrze podsumuje. Mianowicie pewien Anglik strzygł żywopłot, wiadomo jakie to jest ważne. Zepsuł mu się sekator, więc postanowił pójść pożyczyć do sąsiada. No i idzie do tego sąsiada, ale po drodze sobie uświadomił, że sąsiad jest Szkotem, a Szkoci, jak wiadomo, są skąpi. I już idąc wyobrażał sobie swoje upokorzenie, jak on poprosi o sekator, a tamten go po prostu pogoni. Więc jak w końcu doszedł i sąsiad otworzył mu drzwi, to Anglik wypalił: mam w nosie twój sekator. To jest to, co chcę powiedzieć, ta figura samospełniającej się przepowiedni, że jeżeli uważam, że ktoś jest mi nieprzyjazny, wrogi, że mi nie ufa, to się najeżam i zaczynam po prostu od ataku, tak? I to jest klasyczna pułapka społeczna. Tak, klasyczna pułapka społeczna, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo ona nam uniemożliwia zrozumienie, że jesteśmy podobni, że myślimy tak samo, no bo się boimy ujawnić. Znowu wracam do baśni o nowych szatach cesarza, którą na pewno wszyscy znają, gdzie pewna para oszustów wmówiła, że tylko osoby niekompetentne i głupie nie będą widziały pięknych szat, których oczywiście całkiem nie było. I my żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że tak każdy stoi, widzi, że ten cesarz jest goły, ale inni wiwatują, inni jakby zachowują się tak, jakby je widzieli, więc po prostu nie będę się specjalnie ujawniał. To jest zresztą mechanizm, który jest bardzo pięknie naukowo opracowany, ale chcę też powiedzieć, że był użyty do wyjaśnienia fenomenu Solidarności, bo myśmy w takiej baśni żyli za socjalizmu, że ja niby... No, nie czułam się najlepiej, ale włączam telewizor, a tam masowe po prostu pochody ku czci i tak dalej. I tak sobie każdy z osobna w związku z tym myślał, że może jestem jakiś dziwny, może po prostu to ja nie potrafię znaleźć mięsa w sklepie, a w ogóle to ono jest i tak dalej. I pierwsza Solidarność to był ten mały chłopiec, że myśmy nagle się zobaczyli. I nagle zobaczyliśmy, że jest nas, no samych członków Solidarności było blisko 10 milionów, a jak doliczymy ich rodziny. I to dlatego to był karnawał, to było takie wielkie święto, to był taki moment odczarowania. Więc my czekamy teraz na taki moment odczarowania. Ja sądzę, że on jest coraz bliżej.
1: Wzajemna nieufność to jedno, ale jest też, pani profesor, nieufność do tak zwanych obcych, tak? Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom, najbardziej Czechom i Słowakom. Tak wynikało z ubiegłorocznego rankingu nieufności Polaków. Czy to oznacza, to jest moje pytanie, że jako naród jesteśmy mało otwarci na odmienność, na obcych? Jakie może być tego podłoże?
2: Nie sądzę, żebyśmy byli bardziej zamknięci od innych. To znowu jest kwestia kontekstu, to jest kwestia zarządzania tymi uczuciami, ponieważ przecież wszyscy pamiętamy niesamowity zryw pomocy Ukraińcom. Pamiętamy też czasy, kiedy muzułmanie otwierali kebaby, z których jakże często korzystaliśmy. Chyba to jest najbardziej powszechne jedzenie, tak zwany street food w Polsce. Więc to nie jest tak, że zresztą jest ogromna różnica między indywidualną osobą, którą znam, a stereotypami, które zawsze są wytwarzane i karmione, nie przez nas samych. I to jest tak, jak było również za wszystkich dawnych czasów, jak było za socjalizmu, że wszyscy mówili, no partyjni to są straszni, ale mój wujek, który jest pierwszym sekretarzem w moim zakładzie pracy, jest naprawdę super. Więc zawsze mieliśmy tych obcych, których widzieliśmy jako ludzi, których znaliśmy, a potem słuchaliśmy jakichś strasznych historii o roznoszeniu zarazków, o przynoszeniu ze sobą patogenów, tam gorączki Górnego Nilu, chyba tak ona się nazywa. Więc znowu cały czas próbuję powiedzieć, że to nie jest tak, że my sami wytwarzamy sobie stereotypy, jakieś wadliwe przekonania. działania, to jest tak, że one jednak są jakoś promowane i moim zdaniem to, co się w Polsce aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, wynika z tego, że jest jakby takie formalne przyzwolenie. Formalne przyzwolenie, na przykład to wycofanie wszelkiego instytucjonalnego wsparcia dla Ukraińców. Naprawdę paradoksalne, ponieważ, nie wiem, niepełnosprawne dziecko może, ale jego matka już nie, więc co, ma zostawić to dziecko i wrócić do siebie? Poza tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo w tamtym czasie i wtedy już mówiliśmy, że jeżeli polscy politycy, polska sfera publiczna nie będzie potrafiła zagospodarować i wykorzystać tego autentycznego, solidarnościowego zrywu, to się wszystko źle skończy. I tak się stało. Ludzie pomagali, ale oni oczekiwali, że jednak w pewnym momencie przejmą to całe to działanie instytucje i ludzie mówili, no rozumiemy, że instytucje są opieszałe i że one muszą wyrobić papiery, że one muszą wszystko uregulować i tak dalej, więc myśmy im dali czas, no ale hola. Ile jeszcze czasu będzie to leżało na barkach zwykłych ludzi?
1: Ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania w studio. Obok niezmiennie wysokiego zaufania do wojska, do straży pożarnej, widać głęboki spadek poparcia dla Kościoła katolickiego oraz niski poziom zaufania do instytucji politycznych. Z kolei NATO i Unia Europejska, choć nadal oceniane pozytywnie, notują wyraźne wahania w porównaniu z latami wcześniejszymi. To na podstawie badania IBRIS, pani profesor, z ubiegłego roku. Krótkie pytanie, skąd taka nasza nieufność do instytucji publicznych?
2: Ja myślę, że ona wynika po pierwsze z doświadczeń. Najlepszy...
1: No bo pozarządowym ufamy, tak?
2: Tak, pozarządowym ufamy.
1: Szlachetna paczka i tak dalej, tak.
2: Ale też znacznie bardziej ufamy samorządom, czyli temu pierwszemu kontaktowi, gdzie załatwiamy nasze życiowe sprawy. Natomiast te instytucje takie odległe, typu Narodowy Fundusz Zdrowia, to my o nich się dowiadujemy wyłącznie wtedy, kiedy się okazuje, że politycy się tam leczą poza kolejką, albo że wybudowali sobie wielki budynek i tak dalej. Więc znowu, weźmy pod uwagę fakt, że ludzie wyrabiają sobie autentyczne, ugruntowane przekonania na podstawie osobistego doświadczenia, natomiast reszta do nich dociera jako echo tego, co jest mówione. Natomiast NATO i Unia Europejska, no myśmy rzeczywiście im ślepo ufali, bo że ślepo to jest powiedziane zanadto ostro, ale chodzi mi o to, że myśmy wiązali z nimi ogromne nadzieje. Pamiętam jak dziś, bo wtedy współpracowałam z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy do Unii Europejskiej, no to na pierwszym miejscu oczywiście były wymieniane takie sprawy bytowe, że otwarta edukacja dla moich dzieci, że otwarcie rynku pracy, ale na trzecim miejscu pojawiało się takie oczekiwanie, że nasi politycy zostaną ucywilizowani. Innymi słowy, że jednak Parlament Europejski spowoduje, że tak gorszących scen, z jakimi mieliśmy do czynienia tutaj, nie będzie. NATO oczywiście było tym obrońcą. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej, zmienność nastrojów, bo już nawet nie mówię o Zielonym Ładzie, tylko mówię o polityce wobec migrantów, ale również NATO za Donalda Trumpa, no to już jakby gdzieś trochę nam ta wiara opada.
1: Polacy należą do narodów o najniższym poziomie zaufania społecznego w Europie. Tak wyczytałem. Większość ludzi uważa, że w relacjach z innymi trzeba zachować ostrożność, dystans. Brak wiary w uczciwość innych utrudnia tymczasem współpracę, też osłabia więzi międzyludzkie. Jak to zmienić? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Michał Poklękowski do rozmowy z panią profesor. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Polaryzacja społeczeństwa to proces podziału grupy na dwa skrajne i wrogie obozy. Ludzie przestają szukać kompromisu, zamiast tego widzą świat według zasady my kontra oni. Zjawisko to niszczy zaufanie i utrudnia normalną rozmowę. Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, mocno podzielone, mamy wysoki poziom społecznej nieufności wzajemnej. Co z tego wynika, jak można tę sytuację poprawić? O tym dziś w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytania odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego: rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią po raz drugi.
2: Witam.
1: Dlaczego rodzina, pani profesor, wciąż jest dla nas najważniejsza, choć zmieniło się wokół niej bardzo wiele w ostatnich latach? Rodzina, dlaczego jest dla Polek i Polaków najważniejsza?
2: Nie tylko dla nas. Jak popatrzymy sobie na badania międzynarodowe, porównawcze, to rodzina dla wszystkich jest najważniejsza i powiedziałabym, że świat, w którym przestałaby być najważniejsza, no byłby światem, w którym chyba niekoniecznie chcielibyśmy żyć. Tak naprawdę rodzina jest dla nas, nie chcę, żeby to jakoś tak bardzo pretensjonalnie zabrzmiało, ale tak naprawdę taką jedyną formą nieśmiertelności. Ponieważ my mijamy, my jesteśmy przecież jednostką w procesji pokoleń. Prawda, za mną stoi moja mama, moja babcia, moja prababcia, oczywiście nie wymieniam już wszystkich innych krewnych i po mnie będą moje dzieci, moje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie myślimy o jakiejś rzeczy, która naprawdę po nas zostanie, chyba że jest się Einsteinem, no ale nie ma ich za wielu, tak? Albo oczywiście Beethovenem. Więc jeżeli się nie ma tego rodzaju geniuszu czy talentu, to jedyne co zostaje, to co zostawiamy w innych ludziach, dary, które im zostawiamy, wspomnienia, które mamy razem. Nie ma niczego piękniejszego od wzajemnej miłości. Mm-hmm. I od takiego poczucia bardzo silnej więzi z kimś, kiedy patrzymy sobie w oczy i nawet wiele nie musimy mówić. Więc rodzina jest najważniejsza również dlatego, że jest miejscem, w którym naprawdę możemy być sobą, w którym zdejmujemy wszystkie maski i wszystkie kostiumiczki i szpileczki, którymi postukujemy w pracy i możemy naprawdę się odprężyć. To jest też miejsce, które nas karmi, bo miłość karmi. Żeby nie być gołosłowną, to podeprę się autorytetem noblisty w ekonomii, niejakiego Gary'ego Beckera, który napisał właśnie za tę książkę, dostał Nobla. Książka nosiła tytuł Traktat o rodzinie i jest tam rozdział poświęcony ekonomicznej wartości miłości. I Becker pokazuje, każdy z nas to zna z własnego doświadczenia, że jeżeli zrobię na przykład pyszne ciasto, i moje dziecko je to ciasto i widzę, jakie jest szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwa, patrząc na szczęście dziecka. I Becker mówi, to ciasto ma podwójną użyteczność. Kotlet ma podwójną użyteczność. Wszyscy też wiemy, jak to jest. Ja to pamiętam szczególnie dobrze, jak za socjalizmu udało się na przykład kupić pomarańcze albo czekoladę. I szłam do domu i już sobie wyobrażałam, jak moje dzieci będą się cieszyć. I po prostu byłam absolutnie uskrzydlona. Więc to jest to i to jest miłość bezinteresowna. Nigdy się nie pogodzę z takimi negocjacyjnymi modelami rodziny, że wszystko musimy tam sobie poukładać, robimy Excela, dzisiaj ja myję klop, jutro ty robisz lasagne i tak dalej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, co damy bezinteresownie. Co zrobimy właśnie z miłości? I znowu wracając do Gary'ego Beckera, on też pokazuje, że gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie, powiedzmy, przez trzech studentów, którzy wynajmują mieszkanie i przez autentyczną rodzinę mają kompletnie różną produktywność właśnie dlatego, że studenci muszą się ciągle użerać i ciągle mówić, była twoja kolej, nie zrobiłeś, pamiętaj to, pamiętaj tamto. Natomiast w rodzinie ludzie robią rzeczy samorzutnie. Nie ponoszą, jak to się pięknie mówi, kosztów transakcyjnych, kosztów kontroli, kosztów monitorowania i tak dalej. Trochę się może rozgadałam, ale to dlatego, że rodzina dzisiaj jest owiana jakimś takim nieprzyjemnym, stęchłym zapaszkiem, tak, prawda? Że to tak, w ogóle rodzina, A to, to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy. I po prostu naprawdę jak mówimy sobie, czy uwierzymy, że ważniejsze jest co innego, no to po prostu będziemy bardzo nieszczęśliwi.
1: Kondycja, pani profesor, polskiej rodziny w XXI wieku, jak wyczytałem, chwilę będę cytował, charakteryzuje się głębokim kryzysem demograficznym. No takie są fakty, chociaż ostatnio coś drgnęło. Mhm. Dzisiaj chyba mi się nawet rzuciło na oczy, ale źródła, przepraszam, nie podam w tej chwili, nie mam go pod ręką. Spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz przechodzeniem do mniejszych modeli gospodarstw domowych. A śledząc debatę publiczną w Polsce, można było przez długi czas też odnieść takie wrażenie, że kryzys demograficzny, taka pełzająca depopulacja, może trochę za duże słowo, ale je użyłem, i szybkie starzenie się społeczeństwa dotykają wielu krajów, nie tylko Polski, tak, krajów rozwiniętych, tak zwanych, tak zachodnich. Tak szybko starzejące się społeczeństwo jak nasze, jak czytam w sieci, wymaga przemodelowania, dostosowania, zmian pod kątem starszych ludzi, których będzie po prostu przybywać. Jak to rozumieć?
2: Pamiętajmy, że w tej chwili wiek emerytalny osiągają kolejne pokolenia powojennego baby boomu, a ten wyż demograficzny powojenny był naprawdę potężny. On miał szczyt w 55 roku, potem jeszcze były echa, bo to zawsze są echa, jak wyż demograficzny ma swoje dzieci. Więc wiadomo, że w tej chwili to przechodzenie na emeryturę będzie nasilone i tych ludzi będzie coraz więcej. Więc nasze obciążenie demograficzne radykalnie się zmienia i przestaje być obciążeniem dziećmi, które jest zawsze obciążeniem takim optymistycznym, a będzie obciążeniem osobami starszymi, które w dodatku, mówimy tutaj o pierwszym pokoleniu PRL-u, prawda, które ma za sobą pracę w bardzo niehigienicznych warunkach, złe odżywianie i tak dalej. Więc mówimy o ludziach, którzy są schorowani, którzy zresztą bardzo często są samotni.

0: Dzieci, które również gdzieś się przeniosły, ponieważ mobilność po 89 roku też jest bardzo wysoka, więc są rzeczywiście ludźmi samotnymi, a ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, znowu nie będę zmyślała, bo nie pamiętam, ale że bardzo wysoki odsetek śmiertelności osób po 60 roku życia wynika z samotności, bo samotność sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy depresyjne nastroje. No i nie mamy żadnego pomysłu na to. Nie mamy żadnego pomysłu, jak, znaczy są znowu, żeby być sprawiedliwym. Ostatnio chyba gmina Ciechanowiec, nie chcę innych gmin pomijać, ale o tej właśnie słyszałam, dostała nagrodę dla innowacyjnego samorządu właśnie dokładnie za wytworzenie programu takiego lokalnego, bo wie pan, problemy społeczne, podobnie jak entropię, można zwalczyć tylko lokalnie. Żadne wielkie programy centralne tego nie zrobią. I jakby problem, który widać gołym okiem, to jest to, że instytucje publiczne nawet na takim niskim poziomie są nieskomunikowane. Innymi słowy, sektor ochrony zdrowia nie wie, jak wygląda sytuacja materialna starych ludzi, opieka społeczna nie wie, na co oni są chorzy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ta inicjatywa Ciechanowca, z tego co pamiętam, to jakby gdzieś zaczęła się od tego, że oni się zaczęli wymieniać informacjami. I to bardzo wiele rzeczy oczywiście ułatwia. Poza tym są absurdalne przepisy. Na przykład sama się z tym zetknęłam, ponieważ w Białobrzegach powstał taki dom opieki dziennej dla osób starszych, co sprawia, że nie są samotni, mają tam zajęcia, mogą coś zjeść i tak dalej. No ale problem polega na tym, że to jest jednak taki teren wiejsko-miejski i trzeba ich po prostu przywozić, no bo oni sami nie przyjdą, nie prowadzą samochodu i tak dalej. No tak, te taksówek raczej brać nie będą. I okazało się, że co prawda jest transport dla osób niepełnosprawnych, prawda, ten MTON, miejski transport dla osób niepełnosprawnych, ale oni nie mogą przewozić osób starszych, nawet jeżeli są niepełnosprawne, ponieważ nie pozwalają im na to regulacje. Siostra Małgorzata Chmielewska, której jestem fanką od niepamiętnych czasów, regularnie płaci kary, ponieważ w jej domu opieki dla osób starszych, bezdomnych, schorowanych nie ma zainstalowanych w toaletach pisuarów, co jest obowiązkiem. Natomiast siostra Małgorzata zawsze barwnie opowiada, jak to taki stary, schorowany na wózku będzie zręcznie korzystał z pisuaru, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w drogowskazach. Jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym. Nie ma co dyskutować nawet, bo takie są fakty. Co nas tak polaryzuje, pani profesor? Jakie są tego skutki i dlaczego tak trudno jest walczyć, takie mam wrażenie subiektywne, ze społeczną taką polaryzacją, tak? Bo społeczeństwo spolaryzowane, no trudno jest po prostu zjednoczyć, tak, zwyczajnie, w sytuacjach kryzysowych na przykład, tak, których no, nie brakuje dookoła.
0: Ja bym powiedziała tak, że my jesteśmy systematycznie i konsekwentnie polaryzowani w celach koniunkturalnych politycznych, ponieważ ta polaryzacja oczywiście napędza krystalizowanie tak zwanych elektoratów. To ma swoją naprawdę niechlubną tradycję. Pamiętam moją wtedy jeszcze żyjącą mamę, która notabene bała się nosić moherowy beret, ponieważ wiedziała, że zostanie zidentyfikowana jako miłośniczka Radia Maryja. A pomyślmy sobie o dzieciach Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero sekta. Nasze Radio Maryja to naprawdę są poczciwe, starsze osoby, które są naprawdę zaangażowane społecznie, no nieważne. Jak ona przeżyła, jak była akcja przedwyborcza, nie wiem, czy pan ją pamięta, której hasło brzmiało zabierz babci
1: domu. Oczywiście, że pamiętam, prawda? Tak.
0: Więc to wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem, to jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda. Ludzie to wiedzą, większość ludzi to wie. Oczywiście zawsze są osoby, które są słabsze psychicznie, które łatwiej jest zainfekować nienawiścią i one potem do kogoś strzelają albo robią jakieś okropne rzeczy. Większość ludzi, których znam, a nie tak dawno byłam na chrzcinach swojej wnuczki, są to ludzie o bardzo zróżnicowanych orientacjach i po prostu bardzo miło spędziliśmy razem.

0: czas. To nie jest tak, że te noże nosimy po kieszeniach i tylko patrzymy. Więc naprawdę ja nawet marzyłam o tym, żebyśmy zrobili kampanię pod hasłem nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podzielić, tak, żeby robić randki w ciemno. Ja zresztą mam za sobą takie doświadczenia naprawdę budujące, ponieważ przez jakiś czas zajmowałam się organizowaniem różnego rodzaju konsultacji społecznych, na przykład pierwszy sondaż deliberatywny w Poznaniu, nieważne, tak trochę się pochwalę, ale to były spotkania, na którym zasiadali na przykład w Poznaniu w tym pierwszym w tej pierwszej deliberacji siedzieli obok siebie zagorzali kibole i miłe starsze panie, ponieważ ta narada dotyczyła tego, co zrobić ze stadionem na Bułgarskiej, wyremontowanym za publiczne pieniądze po Euro 2012. Więc to nie jest tak, my potrafimy rozmawiać. To jest budujące. Po każdym takim spotkaniu, to też Kuba Wygnański, który robi panele obywatelskie, może potwierdzić, że ludzie są nakarmieni, ponieważ nagle się okazuje, kiedy jesteśmy moderowani, że potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, że rozumiemy, że on ma też jakieś powody, żeby jakoś myśleć i że jest możliwość, żebyśmy się gdzieś spotkali. Więc ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i strasznie żałuję, że my nie robimy tego na uczelniach, w szkołach, w systemie edukacji, że my w ogóle nie jesteśmy kształceni w prowadzeniu rozmowy. I tak naprawdę, nawet jak patrzę na panele na konferencjach naukowych. To nie jest żadna rozmowa, to jest szereg niezależnych monologów, w których każdy stara się wypaść lepiej od poprzednika.
1: W studiu ze mną i z wami dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie, społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o tym za chwilę porozmawiamy, i społeczną rolę sportu. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. Michał Poklękowski, słyszymy się już niebawem jeszcze w trzeciej i ostatniej części naszego programu.
2: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Współczesne polskie społeczeństwo jest dynamiczne, zróżnicowane. Przechodzi też głębokie zmiany demograficzne, kulturowe nawet. Charakteryzuje się silną polaryzacją światopoglądową, o czym mówiliśmy przed chwilą w drugiej części drogowskazu. Wysokim poziomem aspiracji życiowych, a także wyzwaniami związanymi ze starzeniem się populacji i kryzysem demograficznym. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z profesor Anną Gizą-Poleszczuk, socjolożką, byłą prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorką nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, czyli rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Witam.
1: Z przekazów medialnych wynika, że do Polski z migracji zarobkowej, tak zwanej ekonomicznej, tak, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, wraca coraz więcej Polek i Polaków. Czy jako socjolożkę to panią cieszy? Jaka może być zaleta takiej sytuacji, tak? A tak wynika z przekazu medialnego. Badań twardych nie mam w tej chwili na studyjnym stole, natomiast takie treści już są w sieci, tak? Że rzeczywiście z Niemiec na przykład wraca sporo, widząc tam stagnację na przykład, tak? Kryzysy też społeczne, takie napięcia różne. I Polska jawi się tym naszym rodakom, którzy kiedyś tam za pieniędzmi pojechali 20-30 lat temu, jako taka bezpieczna przystań, tak? Powrót do macierzy po prostu.
2: Oczywiście, że mnie to bardzo cieszy, bo są to ludzie, którzy doświadczyli czegoś innego, którzy mają inne nawyki.
1: Perspektywę też inną.
2: Którzy mają inne perspektywy, którzy też są, jakby to powiedzieć, dowodem czegoś, prawda, dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, że po prostu jesteśmy naprawdę bardzo fajnym miejscem na ziemi i że jesteśmy naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, mimo wszystkich tych okropnych rzeczy, które nam się o nas opowiada. To nie jest prawda. My jesteśmy w ogóle, nawet kiedyś myślałam, że to jest takie DNA nasze. My jesteśmy mistrzami małych rzeczy, małych form, ponieważ nigdy nas nie stać było na wielkie. Mhm. Nie mogliśmy budować Boeingów, ale budujemy fantastyczne szybowce. Nie budujemy już statków dalekomorskich, ale budujemy fantastyczne, renomowane na całym świecie jachty. I natchnęło mnie, bo słuchałam kiedyś wywiadu w radio z Japończykiem, który wybierał się na koncert, na konkurs chopinowski i żeby lepiej grać Chopina, nauczył się polskiego. No i oczywiście dziennikarz, jako dziennikarz mówi, no ale co takiego jest w Chopinie, że aż pan sobie tyle zadał fatygi. A on mówi, ponieważ nie jest wielką sztuką skompletować orkiestrę, dać dużo blachy, dużo instrumentów i wygenerować złożoną muzykę, ale wydobyć złożoną, bogatą muzykę z jednego instrumentu, to jest prawdziwe mistrzostwo. I tak sobie myślę, że my jesteśmy mistrzami małych form. Jesteśmy, nawet jak popatrzymy sobie na polską architekturę, na nasze małe kościoły, na nasze dworki szlacheckie, one są małe, ale są piękne, są harmonijne, a poza tym one wytwarzają taką specyficzną ikonosferę, którą odczuwają również obcokrajowcy. Ja pracując w transnarodowej korporacji robiłam jako oprowadzacz wycieczek zagranicznych, ponieważ ci wielcy Czermeni zachodni, oni zawsze chcieli zobaczyć normalnego konsumenta w jego domowym otoczeniu, a najlepiej jeszcze zjeść obiad. I pamiętam jeden naprawdę taki wysoko postawiony, potem mi powiedział coś takiego, będę to zawsze pamiętała, mówi, wiesz Ania, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ wjechaliśmy na to osiedle i były odrapane mury i graffiti i rozchełstane śmietniki, weszliśmy do klatki schodowej i tam pachniało kotami i zadzwoniliśmy do drzwi na odrapanej klatce schodowej, a potem te drzwi się otworzyły i weszliśmy w zupełnie inną przestrzeń. Było pięknie, pachniało ciastem i dostaliśmy przepyszny obiad. Innymi słowy, znowu mówię o małych formach, to jest umiejętność wykuwania, wyszarpywania, wytwarzania takich przestrzeni piękna, ponieważ my naprawdę pragniemy dobra, pragniemy piękna i pragniemy prawdy. Nie jest to nic takiego oryginalnego, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać i to było bardzo wyraźnie czuć po 89 roku, kiedy ludzie naprawdę chcieli, bo socjalizm był brzydki, socjalizm był niemoralny i socjalizm był oczywiście oparty na fałszu. Także żyliśmy w takiej okropnej, fasadowej rzeczywistości, którą jakoś trzeba było dekonstruować, żeby w ogóle przeżyć. Dla mnie formatywnym doświadczeniem był film Rejs Marka Piwowskiego, ponieważ, tak jak mówię, socjalizm był obrzydliwy, był brzydki i tak dalej i byłam bardzo ponura i bardzo nieszczęśliwa i poszłam na ten rejs i patrzę na tego Mamonia i na tego Himmelsbacha i nagle zaczęłam się histerycznie śmiać. Marek Piwowski mnie odczarował. Tak jak nas odczarowywały wszystkie misie, bruneci wieczorową porą, polskie kabarety i tak dalej, ponieważ jedyną na to możliwą reakcją było obśmianie.
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy. Pani profesor, sąsiedzi. Relacje międzyludzkie z sąsiadami w Polsce opierają się najczęściej na bezpiecznym dystansie, tak czytam, i uprzejmej znajomości z widzenia, tak? Co czwarty Polak nie utrzymuje żadnych relacji z osobami z tej samej klatki schodowej, a większość stawia na życzliwą, lecz zdystansowaną neutralność wobec sąsiadów, tak? Kiedyś było pod tym względem, mam takie wrażenie, bo też jestem dzieckiem PRL-u, doskonale pamiętam tamten system. Trochę to inaczej wyglądało. Może ja się też wychowałem w takich warunkach. Co się zmieniło? Dlaczego relacje też z sąsiadami z bloku, z ulicy, zza ogrodzenia, tak, powinny w ogóle być relacje, tak? Jakie społeczne znaczenie mają relacje z sąsiadami? I co się stało, że one się trochę nam skiepściły, mówiąc?
2: No, mają znaczenie fundamentalne, właśnie, ponieważ to jest potencjalna sieć samopomocy w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast stało się bardzo wiele rzeczy. Zaczęliśmy inaczej budować. Jeżeli pamięta pan PRL i mieszkał pan w kamienicy, ja się wychowałam w kamienicy na Grochowie, to w tej kamienicy była, w piwnicy była wspólna pralnia, a na górze był wspólny strych do rozwieszania prania. I jakby te przestrzenie niejako wytwarzały relacje między nami, ponieważ trzeba było się dogadać, kto kiedy pierze, kto kiedy wiesza i tak dalej. Mieliśmy podwórko. Na tym podwórku był trzepak. Na tym podwórku bawiły się dzieci, więc ich rodzice siłą rzeczy też wchodzili w jakieś relacje. Co więcej, te dzieci też były powodem bardzo często jakichś narad sąsiedzkich, związanych na przykład ze wzbogaceniem podwórka o huśtawkę. Pamiętam jak dziś, że ta huśtawka się pojawiła. Ojcowie przed naszą kamienicą na podwórku wylewali lodowisko zimą, bo jeszcze wtedy były naprawdę siarczyste mrozy. Więc jakby wszystko sprzyjało temu. Chodziliśmy do jednej szkoły. Natomiast jak budujemy dzisiaj? No budujemy tak, że ja windą zjeżdżam do podziemnego garażu, gdzie wsiadam w swój samochód i wyjeżdżam. Nie ma żadnych wspólnych przestrzeni, dokładnie, ponieważ wszyscy mają pralkosuszarki. Nie ma podwórka, więc dzieci się nie bawią razem. Zresztą nawet gdyby było podwórko, to Bóg jeden wie, czy by rodzice by tam wypuszczali dzieci, bo to wiadomo, że jest niebezpiecznie i trzeba być matką helikopterową i cały czas gdzieś tam mieć dziecko na oku i tak dalej. Więc nie sprzyja nam architektura. Nie sprzyja nam tryb pracy, ponieważ nas nie ma po prostu w domu po całych dniach, a jak wracamy, to jesteśmy tak wycieńczeni, że ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to pogaduszki z sąsiadami. Ja akurat szczęśliwie w dalszym ciągu mieszkam na Pradze Południe, którą kocham. Mamy podwórko, na tych podwórkach są ławeczki. Na tych ławeczkach my sobie siadamy z sąsiadami i sobie gawędzimy, a nawet raz, przyznam, że tylko raz, na parkingu, który jest przy podwórku, urządziliśmy sobie potańcówkę. To się zmienia pod wpływem drugiego czynnika, mianowicie bardzo dużej mobilności. W tej chwili w mojej kamienicy coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych przez takie wędrowne ptaki, które są, potem ich nie ma i tak dalej. A jak wychodzę na podwórku i widzę ludzi, którzy tam, bo to jest takie osiedle, kilku, sześciu budynków, to po prostu coraz większej liczby osób nie znam. Więc to jest drugi taki moment, że właściwie coraz mniej jest osób takich zagnieżdżonych na stałe. Nie ma dozorcy. Dozorca to była instytucja naprawdę, prawda? Tak. Która wszystko wiedział, można było do niego pójść i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy działa przeciwko nam i trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby te więzi reaktywować, ale jest to możliwe. No mamy dzień sąsiada, mamy wyprzedaże garażowe.
1: Świetna także, inicjatywa.
2: Tak, świetna inicjatywa. Mhm. Mamy różnego rodzaju dzielnie, przynajmniej w mojej okolicy jest nie tylko jadłodzielnie, ale można też zostawić tam na przykład niepotrzebne talerze i tak dalej, książki. Więc to sprzyja.
1: Grupy facebookowe, wspólnotowe temu nie sprzyjają, bo mam wrażenie, że tam ludzie się okładają pałkami po głowie, tak? Bo łatwiej w wirtualnym świecie to zrobić niż w rzeczywistym, prawda?
2: Tak, no oczywiście wszyscy już wiemy, że jakie są negatywne konsekwencje.
1: Jasne.
2: A jak pomyślimy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, to włos się jeży, bo to już jest po prostu wydrążanie myślenia, prawda?
1: To prawda. To prawda, to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, każdej z nas, rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i też społeczną rolę sportu. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i za rozmowę, pani profesor. Bardzo dziękuję.
2: Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
1: Polecam waszej uwadze podcasty Drogowskazów. Są wszędzie. Będzie tam, gdzie szukacie ulubionych, bezpiecznych, wartościowych treści tworzonych przez ludzi. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
1: Do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął dziś projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
4: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
3: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z wiceszefową resortu edukacji w tej sprawie. Mateuszu, na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta?
5: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
6: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
5: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
6: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
5: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
7: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
5: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbing, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych, supernowoczesnych myśliwców F-35. Do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny. Ich przylot śledził Rafał Różycki.
8: Pierwsze 3 husarze przyleciały do Polski w maju. Teraz flota powiększyła się o kolejnych 5 samolotów 5. generacji.
9: Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki.
8: Mówi Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Przylot myśliwców do Łasku, podobnie jak w maju, śledziły tłumy fanów lotnictwa.
10: Ciekawe doświadczenie zobaczyć.
11: Nasze polskie, szachownica.
8: Do końca roku liczba F-35 stacjonujących w Polsce ma wzrosnąć do 14 egzemplarzy.
1: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, jednak drugie LO w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu.
12: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
1: Informuje dyrektor liceum Waldemar Gancarz. Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnym. Dziki problem z dzikami. Na warszawskiej Woli zwierzęta coraz częściej chodzą ulicami dzielnicy. Mieszkańcy przyznają, to duży problem.
13: Jak się chce je zobaczyć, to codziennie można w nocy spotkać. Dużo było, były stare i młode.
1: Pomysłów na pozbycie się dzików jest kilka. Radni dzielnicy sugerują, by postawić tablice informacyjne mówiące o tym, że nie powinno się dokarmiać tych zwierząt. Są też bardziej kreatywne rozwiązania.
14: Środki chemiczne, które oddają zapach ludzkiego potu. Jest to absolutnie wystarczające, żeby to miejsce dzik omijał.
1: Mówi Jarosław Lewandowski, radny dzielnicy Wola. Lasy miejskie od początku roku przyjęły od mieszkańców prawie 15 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. Również od początku roku przeprowadzono prawie 4 tysiące interwencji terenowych w sprawie tych zwierząt.
0: Przegląd wydarzeń.
1: wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gąbiewski. MKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu, Mateuszu.
3: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
0: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
3: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
1: Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
11: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
1: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Problemy mogą pojawić się również podczas sterowania dronami.
11: W momencie, w którym patrzymy na mapę i korzystamy z danych satelitarnych, są zakłócenia, czy też nie. Instytut Łączności prowadzi serwis pod adresem www.rtgms.pl, który pokazuje w czasie rzeczywistym na mapie, gdzie zakłócenia występują i jakie mają nasilenie.
1: Prawdopodobnie źródło zakłóceń znajduje się w obwodzie królewieckim, gdzie rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej. Szkoły szykują się do rewolucji bez smartfonów. Od nowego roku szkolnego uczniowie podstawówek nie skorzystają z telefonów komórkowych. Zakaz obejmie lekcje i przerwę.
15: Każda szkoła jest odrębną jednostką z dyrektorem, który podejmuje decyzje w porozumieniu z organami kolegialnymi, czyli z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Więc oczywiście przepisy będą przestrzegane, natomiast każda społeczność szkolna musi wypracować swoje metody, które przynoszą określone rezultaty.
1: Mówi Agnieszka Ludwiczak-Maszewska, wiceprezydent Bełchatowa do spraw oświaty. W tym mieście dyrekcja będzie zachęcać uczniów do pozostawiania telefonów w indywidualnych szafkach w szatni.
16: Będzie się bardziej skupiał na tym, co nauczyciel mówi i co jest przedmiotem lekcji. Natomiast podczas przerw z całą pewnością brak telefonów nie zaszkodzi interakcjom, wręcz przeciwnie, on je wzmocni.
1: Nie ma wątpliwości Renata Szustakiewicz, dyrektor podstawówki w Bełchatowie. Za złamanie przepisów uczniom będą grozić kary. Do szkoły na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Od 1 września na chodnikach pojawi się więcej dzieci na dwóch kółkach. Rodzice powinni zwrócić uwagę, czy są dobrze przygotowani do jazdy, mówi nam Grzegorz Gogolewski, lekarz z wrocławskiego SOR-u.
17: To, że one będą jeździć przepisowo, nie znaczy to, że ktoś inny też będzie jechał przepisowo. Jest to obraz niepokojący, zwłaszcza, że patrząc na te dzieci, nie każde dziecko ma ochronę głowy w postaci kasku. Powinniśmy uczulać dzieci na to, że powinny posiadać ten kask.
1: Brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza poważne urazy.
17: Dominujące i najbardziej ciężkie urazy to są urazy czaszkowo-mózgowe, natomiast spora jest ilość urazów mniej poważnych, niemniej jednak prowadzących do jakiegoś dyskomfortu w postaci stłuczeń czy złamań w zakresie kości kończyn górnych albo dolnych.
1: Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek mieć kask podczas jazdy na rowerze czy na hulajnodze.
18: Przegląd wydarzeń.
19: Środa, Anna Kruszyńska, zapraszam. Uczniowie już w szkolnych ławkach i trzeba to powiedzieć głośno, to już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Nowy rok szkolny rozpoczęło prawie 5 milionów polskich uczniów, z czego 395 tysięcy to pierwszoklasiści. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
20: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
21: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
22: Czy już znasz plan lekcji?
21: Tak, bym wolał co
18: koszykówkę na pierwszą.
21: Zamiast matematyki na przykład?
18: Tak.
22: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
21: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
22: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00, od poniedziałku do piątku, do wieczora.
21: Trzeba wcześniej wstać.
22: Tak.
19: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Na nowy rok szkolny przynosi kilka zmian. Uczniowie w klasach 1 i 4 oraz przedszkolaki uczą się według nowej podstawy programowej. W szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów, a edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, ale z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego, która jest dobrowolna. Zmienią się też zasady żywienia. W szkolnych jadłospisach będzie więcej warzyw i owoców, a mniej cukru i soli. Tymczasem w okolicach szkół w najbliższych dniach spotkamy więcej policyjnych patroli. Ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi będą pomagać uczniom, ale też będą pilnować kierowców, żeby przestrzegali przepisów ruchu drogowego, mówi Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu.
23: Policjanci będą nadzorować przede wszystkim ruch, będą zwracać uwagę na to, czy dzieci są prawidłowo przywożone do szkoły, czy te dzieci, jeżeli poruszają się pieszo, to czy chodzą zgodnie z przepisami, jeżeli korzystają z jakichś pojazdów, czy to rowery, czy to modne w ostatnim czasie hulajnogi elektryczne. Również będziemy sprawdzać to, czy poruszają się zgodnie z tymi przepisami.
19: Z początkiem września ruszyły też wzmożone kontrole autokarów. Inspektorzy będą kontrolować autobusy wożące dzieci, by sprawdzić, czy przejazdy odbywają się bezpiecznie.
24: Chcemy również zintensyfikować te działania, chcemy zwiększyć liczbę kontroli tak, aby wszyscy rodzice, wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie byli spokojni o to, że bezpiecznie dotrą do szkół czy do innych placówek.
19: Mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Służby przypominają, że o bezpiecznym transporcie do szkoły warto pomyśleć wcześniej i odpowiednio zaplanować drogę dziecka. Mogą zadzwonić, porozmawiać i poprosić o wsparcie. W Łodzi działa telefon życzliwości, inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Wolontariusze służą radą w codziennych sprawach i wskazują, gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
25: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
26: Patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczonych cyfrowo. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. W tej zalewie informacji trudno znaleźć to, co nas tych interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc.
27: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu.
28: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne.
29: Mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
30: Czyli to jest ułatwienie, pana zdaniem?
29: Tak, bardzo duże ułatwienie.
19: W drugiej połowie 2025 roku z telefonu życzliwości skorzystało ponad 100 osób, a wolontariusze poświęcili na rozmowy ponad 120 godzin. Na koniec zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Włosienica, ale do wodogrzmotów Mickiewicza. A to oznacza, że turyści będą musieli pokonać dłuższą trasę na piechotę, by zobaczyć słynny staw. Zamiast 2 kilometrów w jedną stronę wyjdzie teraz 6.
31: Konie zaczną jeździć od Palenicy do wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy.
32: Mąka Andrzej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Bukowiny Tatrzańskiej. Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Koniowicza tak samo wsypać, łowiec, czy on chodzi, czy on nie chodzi.
31: Jeżeli turysta wysiądzie na wodogrzmotach, to będzie musiał resztę trasy pokonać na piechotę.
19: A skrócona trasa będzie oznaczała także tańszy bilet na przejazd wozami konnymi.

0: Reklama. Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
1: Lecz ja mam inne zdanie.
2: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
3: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Pierwsza połowa tego roku przyniosła wyraźne ożywienie na rynku pomp ciepła. Czym są pompy ciepła? Jak drogie jest ich użytkowanie? A także ile kosztuje kompletna instalacja pompy ciepła? Pompy ciepła gruntowej albo na przykład powietrznej? Porozmawiam o tym w porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o pompach ciepła. Termin dość popularny, ale nie do końca pewnie wszyscy wiemy, o co tak naprawdę chodzi. Dzisiaj w naszym studio gościmy pana Piotra Srokę, współwłaściciela Pana Studniarza. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pan nam opowie o pompach ciepła, tak żebyśmy to zrozumieli językiem prostym, czym jest ta pompa ciepła, bo wiedza zaczerpnięta z głowy, czyli z niczego. Po zimie, bardzo intensywnej i zimowej zimie, i bardzo mroźnej zimie, nagle usłyszeliśmy lament w telewizjach, nie tylko. Pompy ciepła, dramat, nie chcemy tego mieć, strasznie to drogie w użytkowaniu. Pompa ciepła i pompa ciepła, i jeszcze inna pompa ciepła, to nie jest jedno urządzenie, to jest wiele różnych urządzeń. Na czym to polega? Czym jest pompa ciepła? Czym się od siebie różnią? Proszę bardzo, ma pan 10 minut.
2: Zgadzam się. Myślę, że w ogóle ta zima była bardzo ciekawym testem dla wszystkich urządzeń grzewczych. Dzisiaj, w ciągu ostatnich właściwie 20 lat, nie mieliśmy lepszego testu niż zimy, która trwa 2 miesiące, prawie 60 dni. Do tej pory zima trwała 15-20 dni, były to temperatury minus 5, minus 10, a nie minus 20. Mhm. W związku z tym wiele osób, myśląc o sposobie ogrzewania, w ogóle nie myślało, że musi mieć takie urządzenie, które będzie przygotowane na tak ekstremalne mrozy. Zwykle projektuje się instalację na minus 15 i określoną ilość godzin w roku. Normy są albo 1800 godzin, albo 2400. Wiadomo, im więcej godzin, tym urządzenia muszą być bardziej wydajne, im mniej godzin, tym urządzenia mniej wydajne. Więc jeżeli ktoś patrzy sobie na koszty instalacji, jak do tego podejść, no bo wiadomo, przy budowie, przy dużej inwestycji, każdy dodatkowy koszt, no to, że tak powiem, obciąża nam portfel. W związku z tym, jeżeli mamy w głowie, że zimy są niesrogie, słyszymy, że klimat się ociepla, to zastanawiamy się, czy najbardziej efektywne źródła energii i ogrzewania domu nam są potrzebne i czy mamy korzystać z wyższych czy z niższych norm. Trochę tak jak zwykły Kowalski chce przeoszczędzić, no to myśli sobie tak, zim nie ma, no to wezmę sobie urządzenie, które jest słabsze. Ta zima jak trwa, to nie trwa według normy 2400 godzin, tylko 1800, więc znowu nie potrzebuje tyle energii, bo właściwie przy 18 stopniach czy 19
1: da w domach
2: się da się żyć, bo to przecież tylko 5 czy 7, 7 dni w roku. W związku z tym wybieram dużo mniejsze urządzenia, mniej energetyczne, oszczędzam na nich, a później przychodzi zima i weryfikuje to wszystko. Okazuje się, że urządzenia są niewydajne, dużo energii potrzeba, żeby to ogrzać, bo cała zaprojektowana instalacja czy urządzenia były projektowane na zupełnie inne warunki. I głównie z tego wychodzą lamenty. Oczywiście rodzaje, sposoby ogrzewania są też różne, bo są piece na pelet, są piece gazowe, są pompy ciepła. I teraz czym jest pompa ciepła?
1: No właśnie, czym jest pompa ciepła?
2: Bo to jest trochę egzotyczne pojęcie.
1: Tak.
2: Myślę, że najłatwiej sobie wyobrazić, czym jest pompa ciepła, to klimatyzacja z funkcją ogrzewania. Zwykła klimatyzacja, która tylko i wyłącznie chłodzi, nie jest pompą ciepła, bo jak nazwa wskazuje, pompa ciepła daje ciepło. Sama klimatyzacja tylko chłodzi. W związku z tym pompa ciepła, czyli klimatyzacja, która już ogrzewa, jest najzwyklejszą pompą ciepła. I teraz mamy znowu rodzaje pompy ciepła. Ciepło pozyskiwane z zewnątrz, czyli z powietrza, i wdmuchiwane powietrze do środka. To jest tak zwana pompa ciepła powietrze-powietrze. Tak? Pozyskujemy powietrze, wdmuchujemy przez klimatyzator ciepłe powietrze. Drugi rodzaj to jest powietrze-woda, czyli znowu pozyskujemy ciepło z zewnątrz i przetwarzamy to na czynnik ciekły, który jest w instalacji wewnętrznej domu, czyli ciepło z zewnątrz i na przykład ogrzewanie podłogowe, w którym płynie ciecz, którą podgrzewamy, ciepło, to jest powietrze, woda. I ostatnią rodzajem pomp ciepła to są tak zwane pompy gruntowe, czyli pozyskiwanie energii już z gruntu i przekazywanie jej do ogrzewania podłogowego, czyli do cieczy. Rodzaje tych pomp, oprócz tego, że jest powietrze, powietrze, woda i pompy gruntowe, też dzielą się na jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, mhm. tak? Bo żeby pozyskać powietrze i energię z zewnątrz, to musimy mieć jednostkę na zewnątrz, mhm. czyli coś z zewnątrz domu, co chodzi, wieje, wyje, jeden lubi, drugi nie, i wewnętrzną jednostkę, która przetwarza tą energię. Oczywiście też są pompy monoblokowe, czyli jednostka zewnętrzna i wewnętrzna w jednym, ale zawsze to będzie na zewnątrz, jeżeli chodzi oczywiście o pompy powietrze-powietrze lub powietrze-woda. W przypadku pomp gruntowych jednostka zawsze jest wewnątrz, bo my nie pozyskujemy energii z powietrza, tylko z gruntu. Mhm. A to pozyskiwanie ciepła z gruntu jest poprzez specjalne otwory, w które są wpuszczone, powiedzmy, rurki. W tych rurkach płynie płyn, ponieważ ziemia poniżej 20 metrów ma już stałą temperaturę i mówi się, że to jest około 10 stopni. W zależności od rodzaju gruntu i geologii ta temperatura może być trochę wyższa, trochę niższa, ale jest to przez cały rok, przez 12 miesięcy stała temperatura. W związku z tym ziemia sama w sobie ogrzewa nam ten czynnik w tych rurach.
3: Ale do 10 stopni, jak pan powiedział, co dalej?
2: No i później po to jest pompa gruntowa, która podgrzewa tą z tych 10 do 21. W przypadku, to znowu bardzo lakonicznie, nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, ale żeby sobie wyobrazić różnicę między pompą powietrzną a pompą gruntową, na zewnątrz przy minus 20 jest minus 20 mhm. i trzeba te czynnik z minus 20 musi w pewnym sensie do 21. Oczywiście wiadomo, że czynnik w pompie ciepła ma około minus 30, powiedzmy, i temperatura wrzenia jest zupełnie inna niż wody. Nie plus 100, tylko minus ileś. I ta reakcja odzyskiwania energii z powietrza, bo nawet w powietrzu zimnym przy minus 20 stopniach jest też energia cieplna. I właśnie tą energię cieplną, nawet przy minus 20, pompa ciepła potrafi, że tak powiem, uzyskać. Natomiast dużo więcej energii elektrycznej jest potrzebne w bardzo niskich temperaturach, żeby z powietrza typu minus 20 zrobić ogrzewanie plus 20 stopni.
3: No tak, a tutaj z plus 10 do plus 21 tej energii potrzeba jest zdecydowanie mniej, żeby podgrzać te powietrze.
2: Dokładnie, więc z minus 20 do plus 20, oczywiście w bardzo krótkim i telegraficznym skrócie, to jest różnica 40 stopni, z plus 10 do plus 20 różnica w temperaturach jest 10 stopni. Mhm. I teraz do tego jest potrzebna energia elektryczna.
3: No tak, drodzy państwo, pompa ciepła, ona nie chodzi przecież, że tak powiem, bez energii elektrycznej. Tą energię też możemy pozyskiwać w różny sposób, bo to może być energia, no nie wiem, niech to będą odnawialne źródła energii, niech to będzie energia dostarczana nam do mieszkań. W tej sytuacji domów, a nie do mieszkań, no bo też wyjdźmy od tego, że rozmawiamy o urządzeniach, które montowane są w zdecydowanej większości w domach i domkach jednorodzinnych, no chyba, że to jest powietrze, to wtedy taki klimatyzator z funkcją grzania możemy sobie zamontować w mieszkaniu.
2: Tak, ale dzisiaj mając ogrzewanie, że tak powiem, w zależności czy to jest dom jednorodzinny, że tak powiem, blok, czy wspólnota, czy cokolwiek, to zwykle jest ogrzewanie albo centralne, mhm. tak, albo jest własny piec gazowy, bo to znowu zależy od tego, w jaki sposób ten budynek jest ogrzewany. Dokładanie sobie powietrze do mieszkania wydaje się, ale oczywiście, jeśli ktoś chce być autonomiczny i mieć temperaturę plus 28 stopni, bo tak lubi, a w kaloryferach mu daje tylko 24, to może tak mieć. Natomiast rzeczywiście mówimy przede wszystkim o nowym budownictwie, jeśli chodzi o domy jednorodzinne. Wiadomym jest też, że w przypadku nowego budownictwa wielorodzinnego, czyli nowe bloki, to rzeczywiście już wtedy deweloperzy zastanawiają się, jakie użyć ogrzewania, no bo wtedy oczywiście te pompy są bardzo duże, tak żeby ogrzały cały budynek. Ale w przypadku domu jednorodzinnego, no to tak naprawdę mamy wybór z tych rodzajów ogrzewania, o których mówiłem. I teraz kiedy pompa ciepła, a kiedy gaz, a kiedy piec na palet. No bo to też zależy, że tak powiem, od naszych predyspozycji mhm. i do czego mamy dostęp. No bo załóżmy, że lubimy las i kupujemy sobie działkę w lesie i stawiamy tam dom. Więc pytanie, czy mamy sieć gazową, czy mamy podłączenie gazowe? Jeżeli nie mamy gazu podłączonego, bo jesteśmy w środku lasu, to wiadomo, że piec na gaz będzie dosyć problematyczny. Po pierwsze, trzeba postawić zbiornik na gaz. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, żeby ten zbiornik był pełny. I po trzecie, jest też koszt gazu. Plus, musimy mieć w domu komin, no bo piec na gaz, tam się pali ten gaz, jakiś dym, więc trzeba mieć komin. Podobnie z piecem na pelet. Znaczy piec na pelet nie potrzebuje żadnej instalacji zewnętrznej, natomiast potrzebujemy komin i potrzebujemy dostarczać sobie pelet i go wsypywać.
3: Drodzy Państwo, w telegraficznym skrócie po prostu trzeba od czasu do czasu dorzucić do pieca albo do kotła, żeby tam to wszystko działało i funkcjonowało. I chce Pan powiedzieć, jak rozumiem, do tego zmierzamy, z pompą ciepła gruntową nie ma takiego problemu. Montujemy, a później już tylko leżymy i pachniemy.
2: Chcę powiedzieć, że to jest bardzo indywidualne podejście i jeden lubi... Nie chcę porównywać do mark samochodów, ale jeden lubi powiedzmy SUVy, inny lubi samochody sportowe, a trzeci samochody terenowe. Pompa gruntowa powiedzmy ma jeden minus, czyli ma największą instalację, koszt instalacji, no bo trzeba oprócz samego urządzenia, które jest troszkę droższe niż pompa powietrze czy powietrze-woda, to jeszcze trzeba do tego zrobić tak zwane dolne źródło ciepła, czyli trzeba wykonać odwierty. Te odwierty mają 100 metrów w zależności od kubatury domu. Jeżeli załóżmy, że mamy dom 200 metrów, tak? Powiedzmy, niech docejmy naszych Polaków i to nie jest tak, że każdy ma dom 100 metrów. Jesteśmy... Mam nadzieję, zadowoleni z życia. Polska to cudowny kraj, uwielbiam go i myślę, że jak już ktoś buduje dom, to niech ma wygodniej, chyba te 200 metrów, bo to wiadomo, rodzina 2 plus 2, pies, kot i niech ma 200 metrów, czyli tak naprawdę potrzebuje około 8 kW energii. Zakładam, że to jest nowy dom. Ogrzewanie oczywiście podłogowe. Wiadomo, że ocieplenie już adekwatne do dzisiejszych standardów. To dla takiego domu to wystarczą, albo są potrzebne około 2 odwierty 100-metrowe.
3: Ale to właśnie, żebym zrozumiał i żebyśmy wszyscy zrozumieli, to są odwierty o głębokości 100 metrów?
2: Tak.
3: Nie 10 odwiertów 10-metrowych, tylko...
2: To są 2 odwierty 100-metrowe.
3: Okej, jaka jest tam temperatura?
2: Tak jak powiedziałem, 10, 100.
3: A, czyli 100. Stała jest od...
2: Tak, od góry do dołu, no może nie od góry, bo pierwsze 20 metrów zawsze jest mało efektywne, chociaż nie wiem, czy wiemy, ale strefa przymarzania właśnie w takiej zimie minus 20, to nawet do metra 20 potrafi być ziemia zamarznięta, także ona jest lodem. W związku z tym poniżej 20 metrów w głąb ta temperatura utrzymuje się na stałe. Oczywiście w zależności od geologii ta temperatura jest większa, mniejsza. W związku z tym czynnik, który... Płyn. Jest to płyn glikolpropylenowy. Ekologiczny oczywiście, bo gdyby cokolwiek się stało, bo to są tylko urządzenia, może pęknąć czy cokolwiek, żeby nie zanieczyścić środowiska, to ten płyn ziemia ogrzewa, czyli grunt ogrzewa do 10 stopni. Plus, minus. Oczywiście wiadomo, że ten płyn jest cały czas w cyrkulacji, więc nie zdąży się do 10, pewnie 2-3 stopnie on tak naprawdę wchodzi do pompy gruntowej. Ale pozyskujemy właśnie dzięki temu całą tą energię.
3: Panie Piotrze, to ja muszę zapytać, proszę posłuchać laika. Jeżeli od 20 metra na 30, 40, 50 mamy dokładnie tą samą temperaturę, to po co nam 100-metrowy odwiert?
2: Bo musi się ten czynnik ogrzać. To znaczy w metrze rury, nawet jak jest 10 stopni, to nie zdąży się czynnik ogrzać. I ten czynnik cały czas płynie, tak? Bo on w domu się wychładza, więc musimy go podgrzać w ziemi.
3: I wraca?
2: Wraca, wychładza, podgrzewamy, wychładza. Ponieważ dzięki pompie obiegowej ten czynnik cały czas krąży, on nie stoi. Bo gdyby stał, to rzeczywiście pewnie wystarczyłoby... zresztą ta ilość czynnika też jest potrzebna, bo jednak tego płynu w ogrzewaniu podłogowym jest określona ilość,
3: no tak.
2: Więc za mała by była ilość w tym metrze, w 10 metrach, żeby ogrzać to wszystko. W związku z tym każdy metr ziemi według określonej geologii ma swoją wartość energetyczną, tak? I to zwykle jest powiedzmy od 25 watów do 60-70 watów w skałach, tak? Czyli znowu my Na podstawie geologii jesteśmy w stanie obliczyć, jaką wartość energetyczną uzyskamy ze 100 metrów. W Mazowieckim zwykle to jest około 3,3 kW, więc jeżeli dom potrzebuje 8 kW i z jednego odwiertu mamy 3,3, to z dwóch odwiertów mamy 6,6 kW. Pozostała wartość, że tak powiem, to jest pozyskiwana już z grzałek elektrycznych i jest uzupełniana przez pompę.
3: Drodzy Państwo, z największą przyjemnością w części drugiej rozwinę tę myśl, która przyszła mi teraz do głowy, bo to jest też kolejny z wątków naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli ktoś ma dom w Mazowieckim, jak Pan powiedział, i tam jest 3,3, no to nie można tego zero-jedynkowo przekładać do domu, który buduje sobie w Świętokrzyskim, no bo te warstwy geologiczne mogą być zupełnie inne i mogę uzyskiwać zupełnie inne wyniki. Tak naprawdę, czyli tak naprawdę każda instalacja projektowana jest indywidualnie dla każdego budynku, domu.
2: Bardzo dobra konkluzja.
3: I o tym sobie porozmawiamy w części drugiej. Między innymi o tym. Ja oczywiście doskonale wiem, że Państwo czekacie na część trzecią, kiedy powiemy o kosztach całego tego przedsięwzięcia, bo w naszym programie ratujemy Państwa pieniądze. O tym będziemy także rozmawiali z dzisiejszym gościem, pan Piotr Sroka, współwłaściciel Pana Studniarza. Jest dzisiaj u nas w studio. Wracamy za chwilkę.
2: Dziękuję bardzo.
0: SK Rock. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o pompach ciepła. Dzisiaj gościmy w studiu pana Piotra Srokę, to współwłaściciel pana studniarza. O pompach ciepła gruntowych rozmawiamy sobie i rozmawiać jeszcze będziemy, bo parę wątków, które przyszło mi do głowy, no i też dowiaduję się absolutnie nowych i ciekawych dla mnie rzeczy. O kosztach też na końcu Państwu rzecz jasna opowiemy, no bo na razie słuchamy, jak to działa i jak to funkcjonuje, a ile to kosztuje, dowiemy się pod koniec naszej rozmowy. Jesteśmy na razie w dwóch odwiertach, mniej więcej 100-metrowych. Glikol, który porusza się w tym całym naszym systemie, on się ogrzewa nam później mieszkanie. Mówił pan kilkukrotnie podłogowe ogrzewanie. Czy ja mogę go wpuścić za przeproszeniem również w grzejniki naścienne i inne tego typu urządzenia?
2: No właśnie nie do końca, bo z jakiegoś powodu dosyć często używa się pojęcia podłogowe ogrzewanie, bo pompa ciepła nie daje tak wysokich temperatur jak ogrzewanie gazowe czy na pelet. Tak? Dlaczego generalnie się wychodzi z grzejników, a wchodzi się w ogrzewanie podłogowe? Bo jest potrzebna inna temperatura do ogrzewania. W grzejnikach, żeby dobrze ogrzewały budynek, temperatura musi być około 65 stopni, tak? I dopiero wiadomo, że ta woda, zanim dojdzie do grzejnika, każdego ona się trochę ochodzi, ale jakby ten temperatura wyjściowa z pieca, kotła czy jakiego innego urządzenia do ogrzewania kaloryfera jest dużo bardziej potrzebna, jeśli chodzi o jego temperaturę. A już w ogóle grzejniki żeliwne, które są
1: grube,
2: no to kiedyś oglądałem taki program w jednej z telewizji, gdzie właśnie był reportaż, że pani zamówiła sobie pompę ciepła, miała żeliwne grzejniki i praktycznie pół zimy to się działa w trzech kurtkach. Dlaczego? Bo pompa ciepła nie da 65 stopni, tylko da dużo mniejszą temperaturę, bo do ogrzewania podłogowego wystarczy 40 parę stopni, bo ciepło idzie od dołu do góry, czyli dlatego jest podłogowe, bo to ciepło się uwalnia, idzie do góry. No jeżeli pompa ciepła u tej pani działała na 100%, a miała grzejniki, czyli kaloryfery żeliwne, to te kaloryfery były, delikatnie mówiąc, chłodne. Duża inwestycja, zero energii.
1: 40 stopni to jest maksymalna temperatura, jaką mogę wycisnąć z pompy ciepła?
2: To oczywiście zależy od pompy i od wielu czynników, ale to jest, powiedzmy, średnia temperatura, tak, która jest potrzebna do zarówno wody ciepłej, bo również z pompy ciepła, można mieć wodę do codziennego użytkowania, a jeśli chodzi o ogrzewanie, to jest właśnie mniej więcej taka temperatura do ogrzewania podłogowego.
1: Okej, 40 stopni mniej więcej, ale to też oczywiście nie oznacza, drodzy Państwo, że chodzimy po podłodze, która ma 40 stopni.
2: Oczywiście, że tak, bo to jest przy wyjściu z urządzenia. Natomiast jeżeli mamy 7 pokoi, to zanim do 7 pokoju dojdzie ten czynnik ciepły, to on się trochę schłodzi.
1: Ile lat tak naprawdę mogę używać takiej pompy ciepła? Jak długo taki system będzie u mnie w domu funkcjonował? No bo jak już poniosę koszty niemałe, o czym mówić będziemy, no to chciałbym, żeby to była właściwie dożywotnia sprawa.
2: Oczywiście samo urządzenie, jak każde urządzenie elektryczne, bo to jednak są urządzenia elektryczne, elektryczno-hydrauliczne, ma swoją żywotność i tutaj pewnie w zależności od producenta to są różne, ale myślę, że to są raczej naście lat. Natomiast jeśli chodzi o dolne źródło, czyli te sondy, które są w gruncie, no to producenci dają dzisiaj gwarancję nawet do 50 lat. Jeżeli oczywiście one są poprawnie zainstalowane, użytkowane. Wydaje się, że 50 lat dzisiaj, budując dom nawet w wieku 23-30 lat, to powinno nam wystarczyć. Ile naprawdę?
1: Czas pokaże.
2: To czas pokaże, bo ta technologia jest dosyć młoda jeszcze, że tak powiem, nie wiem, czy jakakolwiek instalacja ma 50 lat.
1: Okej, ale jak doczytałem, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o gwarancję, pan powiedział o gwarancji na urządzenie do 50 lat. Jak doczytałem takie te odwierty, mówię znowuż językiem laika, one pełną sprawność zachowują, czy zachowywać będą nawet do 100 lat. Są takie obliczenia i są takie prognozy, że tak to będzie funkcjonowało i działało.
2: No bo co do zasady pozyskiwania energii jest, że tak powiem, bezterminowe, tak? Jeśli chodzi o grunt, no to zimą my rzeczywiście go ogrzewamy. Jakby on ma te 10 stopni, ale ponieważ wchodzi ten czynnik zimny z tego naszego domu, to ta temperatura spada. Natomiast latem ten grunt się znowu ogrzewa, więc jeżeli mamy pompę, która w ogóle ma podwójne zadanie, czyli zimą grzeje, a latem chłodzi, jest jeszcze bardziej efektywna, bo ona latem ten grunt znowu ociepla.
1: Okej, czyli ta jednostka w domu montowana to jest przy okazji także, i tu znowuż językiem laika, trochę klimatyzator. Ona grzeje mi podłogowe ogrzewanie, a chłodzi przez jednostkę zawieszoną na ścianie, tak czy nie?
2: Może tak być, ale niekoniecznie. To znaczy, może podłoga być na przykład chłodna. Wtedy jest takie uczucie chodzenia boso po zimnej podłodze.
1: Okay.
2: Oczywiście można dodatkowe urządzenie podłączyć w postaci właśnie jednostki, która wtedy pełni funkcję klimatyzatora.
1: I to wszystko z pompy ciepła. Drodzy Państwo, no to teraz chciałbym zapytać, znowu jako laik, cała nasza rozmowa tak będzie wyglądała. Dzisiaj są tacy szaleńcy, którzy porywają się na samodzielny montaż na przykład klimatyzacji. No bo przecież to nie jest trudne. Kupuj jednostkę wewnętrzną, jednostkę zewnętrzną. Niech to nie będzie jednostka typu split, tylko jedna taka w mieszkaniu, w jednym pokoju. Wywalam dziurę w ścianie, jedną montuję po jednej stronie, drugą po drugiej. Wow, mam. Z pompą ciepła mogę zrobić tak samo?
2: Pytanie, jak chcemy wywiercić ręcznie 100 metrów w głąb ziemi, bo tutaj może być trudno, ale może Polak potrafi. Dla przykładu podam, że są jeszcze wymienniki gruntowe poziome, czyli nie tylko, że trzeba robić 100 metrów w głąb, ale układa się poziomo, powiedzmy tam na 1,5 czy 2 metrach. To jest dosyć mało popularna technologia ze względu na to, że trzeba mieć dosyć dużą działkę, bo jeżeli mamy 100 metrów w głąb ziemi, to teraz może nie 100 metrów, tylko trochę więcej, trzeba ułożyć poziomo. No nie każdy dzisiaj wiemy, jakie są te działki. Grunt jest dosyć drogi, więc...
1: Panie Piotrze, układajmy to tak jak ogrzewanie podłogowe, spiralą wokół domu.
2: Może tak być, ale ta spirala też musi być odstępy między sobą, żeby nie oddziaływała, więc jeżeli mamy sporą działkę i duże zaparcie, to oczywiście możemy wykopać na 2 metry wykopu spiralnego, położyć ze 300 metrów i próbować to ogrzać, że to powiem, instalacją poziomą.
1: Co może obniżyć sprawność systemu? Czytam, zbyt płytkie odwierty, niewystarczająca liczba sond, zbyt małe odległości między odwiertami. Czy te 2 odwierty, o których pan powiedział, to jest jakieś takie niezbędne minimum, czy jak to wygląda?
2: To jest tak, że liczy się wartość zapotrzebowania każdego budynku, tak?
1: Jeżeli uzyskam to z 2 odwiertów, no to...
2: Tak, no trochę jest tak, że wiemy, ile nasz dom ma metrów, ile chcemy ogrzać, tak? Przyjmuje się, że 4 kW ze 100 metrów jest potrzebne do ogrzania. Tak, zakładamy, że to jest oczywiście nowy dom, że ma ogrzewanie podłogowe i cała ta izolacja jest. W związku z tym, jeżeli mamy 300 metrów dom, no to już jest 300 razy 4, 3 razy 4, czyli 12 kW. No i teraz dla 12 kW, wiedząc, że mniej więcej te 3,5 kW jest z jednego odwiertu, to dla 300 metrów są potrzebne 3 kW. I teraz oczywiście są klienci, którzy mogą pomyśleć, no dobra, to sobie te 10 metrów skrócę, bo zwykle firmy rozliczają się za metry, więc zamiast 100 metrów zrobię sobie 90 metrów. Mam działkę małą, więc w sumie idealnie by było 10% głębokości, to powinna być odległość między sądami, ale nie mam tak dużej działki, więc zrobię co 5 metrów. Cała instalacja pozioma nie będzie pod nic strefą przymarzania, tylko znowu nie stać mnie na głębokie wykopy, więc robię to płytcej. I okazuje się właśnie, że przychodzi taka zima i te wszystkie nasze oszczędności powodują, że nie ma wystarczającej energii dostarczanej do pompy gruntowej. Ta pompa gruntowa, żeby nas ogrzać w domu do tych 21 stopni, potrzebuje więcej wykorzystania grzałki, więcej wykorzystania, że tak powiem, zasilania elektrycznego. No i tu wtedy zapalają się w pompie czerwone lampki, że przekroczone są limity, że licznik nam pokazuje duże zużycie i wtedy właściwie się martwimy. Czyli ta pierwsza oszczędność pozorna może nam później dać dużo mniejszy komfort w użytkowaniu tej pompy, więc może czasem warto się zastanowić, czy inwestując w swoje marzenie, bo trochę dom to dla mnie jest marzenie. Wybieramy sobie najpiękniejsze płytki, wybieramy sobie najpiękniejszą kuchnię, dobieramy dodatki. Wiem z własnego doświadczenia, bo moja żona uwielbia dekorować mieszkanie i jakby wszystkie remonty to dla niej przede wszystkim dekoracje. A zapominamy o tym, jak ważne są urządzenia, które dają nam tak naprawdę komfort korzystania z tego wszystkiego. Bo co, jeżeli mamy piękną kuchnię, piękny salon, jest minus 20, a mamy plus 15 w tym salonie i siedzimy, że tak powiem, opatuleni.
1: Tak, to prawda, ale powiedział pan na samym początku naszej dzisiejszej rozmowy, że dla nas tak naprawdę laików, kurczę, no jak często zdarza się taka zima stulecia, jaka zdarzyła się minionej zimy. No zazwyczaj to jest kilka dni, kiedy temperatury są grubo, grubo poniżej zera. No może jednak troszkę tańsze to narzędzie, urządzenie, troszkę tańsza ta instalacja. No przecież dam radę, przez 362 dni w roku będziemy spokojnie sobie z tego korzystali, a te 4 dni macham ręką, opatulę się kocem.
2: Oczywiście ja nikogo nie namawiam do żadnego rozwiązania, bo to są rozwiązania indywidualne. Jeden chce być ekologiczny, drugi chce mieć komfort, a trzeci uważa, że piec na pelet jest równie sprawny. Mhm. Co więcej powiem, piec na pelet, okay, powiedzmy, dużo mniej potrzebuje prądu i jak pompa, jak nie ma prądu, to powiedzmy pompa obiegowa nie działa. Da się jakoś, powiedzmy, ale w przypadku braku prądu, no to już pompa ciepła w ogóle nie działa. Mhm.
1: A tam są jakieś magazyny ciepła, które montuje się i one...
2: Jeżeli ktoś ma, że tak powiem, polot i fantazję, to może mieć też fotowoltaikę, z której czerpie prąd. Ale to znowu, są bardzo indywidualne podejścia. Tak. Jeżeli mówimy tylko o ogrzewaniu i ktoś wychodzi z założenia, że na przykład ma problem z dostawą prądu, tak? Bo jest w tym lesie. Mhm. I dostawy prądu to średnio jak jest minus 5, to on przez codziennie nie ma przez 6 godzin, no to pompa ciepła w takim przypadku w ogóle się nie sprawdzi, no bo jak nie ma prądu, to ta pompa nie działa, a jeszcze nie ma fotowoltaiki, bo ma zadaszona, a jeszcze na fotowoltaice to przecież przez te 2 miesiące to siedzi śnieg, pokrywa śnież na 30 centymetrów, więc też tej energii nie pozyskuje.
1: Które rozwiązanie jest korzystniejsze finansowo dla ewentualnych posiadaczy, no bo załóżmy, że zdecydowana większość domów to nie są domy budowane w lesie, tylko to są osiedla domków jednorodzinnych, albo po prostu ktoś kupuje sobie kawałek działki i tam sobie buduje. O tym, co trzeba mieć, jakie spełnić trzeba wymagania, jakie mieć dokumenty, jeszcze porozmawiamy, ale załóżmy, że jest to takie osiedle domków jednorodzinnych i tam sobie montuje pompę ciepła. Jaka forma napędzania tej pompy ciepła, skąd uzyskiwana energia jest najlepszym rozwiązaniem? Energia elektryczna dostarczana nam przez operatora, energia z fotowoltaiki, a być może za moment z jakichś wiatraków montowanych na naszych podwórkach?
2: No dzisiaj tak naprawdę mamy tylko dwie możliwości, to znaczy własna fotowoltaika albo zakład energetyczny, tak? I wiadomym jest, że zakład energetyczny w zależności od, że tak powiem, taryf i ilości tej energii i, że tak powiem, temperatury, to te rachunki mogą być wyższe, niższe albo bardzo wysokie. Natomiast znowu, instalacja fotowoltaiczna, pytanie, jak jest zaplanowana, jakiej jest mocy, no bo oprócz pompy ciepła, no to ona też musi zasilić nam, że tak powiem, inne urządzenia, oświetlenie, więc dzisiaj ponieważ ja nie do końca zajmuję się fotowoltaiką.
1: Ciężko panu radzić,
2: ciężko mi polecać. Wiem tyle, że na pewno kiedyś było też coś takiego jak oddawanie tej energii do zakładów energetycznych. Dzisiaj się tego nie robi, w związku z tym znowu koszty fotowoltaiki, wejście w ten system jest dosyć wysoki i z informacji z rynku mówi się, że już się dużo mniej opłaca zakładać fotowoltaikę. Ja dalej uważam, że to jest jednak autonomiczne zasilanie energii i teraz opłaca się, nie opłaca. Znowu, mówimy o komforcie. Mhm. Kiedy nam zakład energetyczny wyłączy zasilanie, to fotowoltaika albo magazyn energii, no bo jeszcze można mieć magazyn energii, który że tak powiem, jest oddzielny od fotowoltaiki, daje nam ten bezpieczeństwo i autonomiczność. Dzisiaj czasy są, powiedziałbym, niepewne, tak? 6 lat temu już właściwie pandemia. Teraz jedna wojna, druga wojna, no nigdy nie wiadomo, bardzo dużo osób dzisiaj się zabezpiecza, nawet słyszałem taką tezę, że w starych budynkach, w starych blokach, w piwnicach są kopane studnie, abisynki po to, żeby mieć autonomiczne zasilanie wody. W związku z tym, jeżeli budujemy dom, to znowu pytanie, czy chcemy być autonomiczni, czy zależni od kogoś. Jeśli im bardziej autonomiczni, to własne źródło wody, własne źródło energii i, że tak powiem, urządzenie do ogrzewania, które już korzysta z tych zasobów, które mamy. No bo znowu, piec na pelet może nie korzysta tyle z energii, ale jeśli okaże się tej zimy, że w hurtowniach peletu nagle nie było, bo znowu, nikt nie spodziewał się na tak długą zimę, w związku z tym nie było tak dużych magazynów tego peletu. Wiadomo, że jak jest duży popyt, to co się robi z ceną? Cena i winduje do góry. Więc znowu, dobrze, pelet jest w miarę tani, ale też będzie dużo droższy w użytkowaniu niż energia elektryczna, ale w momencie, kiedy jest minus 20 przez 2 miesiące, po pierwsze paletu nie ma, po drugie się robi dwa razy droższy. Nie potrzebuję elektryki, ale nie mam czym ogrzewania. Znowu, później jest gaz. Pytanie, czy mamy podejść, że tak powiem, instalację gazową podłączoną, czy musimy mieć własny. Znowu, duże zużycie, ceny idą, więc to wszystko, że tak powiem, jest zależne od potrzeb i warunków, gdzie mieszkamy i czego potrzebujemy.
1: Drodzy Państwo, gdzie mieszkamy, czego potrzebujemy i czy zawsze możemy zamontować pompę ciepła, to pozwólcie Państwo, od tego zaczniemy trzecią część naszej rozmowy. Pan Piotr Sroka, współwłaściciel, pan studniarz, jest dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pięknie i wracamy za moment.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o pompach ciepła. Piotr Sroka, współwłaściciel Pana Studniarza, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Panie Piotrze, dzień dobry raz jeszcze i przy okazji od razu pytam, czy kiedy buduję sobie, albo inaczej, na razie wyjdźmy jeszcze może od etapu projektowania ewentualnej mojej przyszłej siedziby, czyli mojego domu.
2: Bardzo proszę.
1: Czy ja powinienem na etapie projektu już zastanawiać się, w jaki sposób dostarczę ciepło do domu? Czy to będzie pompa ciepła, czy piec olejowy? No, oczywiście znamy odpowiedź na to pytanie, ale dopytam. Muszę na etapie projektu wiedzieć, czym będę ogrzewał mieszkanie, żeby dom w tej sytuacji, żeby wiedzieć, jak je zaprojektować, żeby to miało ręce i nogi?
2: Tak, przynajmniej myśląc o tym, czy to ma być pompa ciepła, czy to ma być piec na gaz, czy to ma być piec na pelet, bo pierwsze dwa, czyli, a właściwie ostatnie dwa, czyli piec na pelet i piec gazowy potrzebuje kominu. Więc dom bez kominu nie spełni warunków. Natomiast jak już wiemy, że mamy albo pompę ciepła, albo piec na gaz, albo piec na pelet, to się do tego przygotowujemy. Mhm. Jak już wiemy, że chcemy mieć na pewno pompę ciepła, to czy to będzie pompa powietrze, woda czy gruntowa, możemy to podjąć decyzję już w trakcie budowy. Bo tak naprawdę pompa powietrze-woda, to znowu są dwa urządzenia, zewnętrzne i wewnętrzne, lub splitowe na zewnątrz. Pompa gruntowa jest tylko urządzeniem w środku, czyli tak naprawdę w projekcie musimy mieć jakieś pomieszczenie, miejsce, gdzie możemy zainstalować pompę gruntową. I to jest jedyny, że tak powiem, kryterium do tego, czy jaką pompę na poziomie budowania będziemy chcieli.
1: Czyli, drodzy Państwo, albo kupujemy gotowy projekt, wiadomo, że już z zaprojektowanym sposobem ogrzewania tego domu, albo na etapie projektu i kiedy siedzimy z architektem, mówimy, że chcemy tak i tak i tak i on urealnia te nasze oczekiwania. Co w przypadku, kiedy to nie jest nowo budowany dom? Mam dom po babci, kupiłem właśnie kawałek bliźniaka, dom ma 40 lat, stoi na działce. Co wtedy? Przebudowa całej instalacji, gdybym miał ochotę na przykład zacząć ogrzewać pompą ciepła?
2: Jeżeli to ma być pompa ciepła, to musi być modernizacja, bo tak jak wcześniej mówiłem, no nie kaloryfer. Mhm. No i teraz w starym domu zwykle po ogrzewania podłogowego po prostu nie ma. Mhm. W związku z tym trzeba całą instalację zmienić, plus to, co jest ważne i dlaczego pompy ciepła się sprawdzają, bo musi być dobra izolacja budynku. To znaczy, jak jest słabo, izolacja budynku, to tej energii będzie za mało. Bo tak jak znowu mówiłem, wcześniej do ogrzewania kaloryferu trzeba było 65 stopni, teraz mamy 40. Mhm. I te 40 stopni, które rozprowadzamy po mieszkaniu czy po domu, musimy dobrze, tak jak w termosie, przytrzymać, żeby nam to nie uciekało. Im szybciej będzie nam to uciekało, tym więcej musimy ogrzewać i pętla się.
1: Tak, bardzo modne słowo termomodernizacja, czyli modernizacja tak naprawdę całego naszego budynku, no bo co z tego, że będziemy chcieli mieć pompę ciepła, jak się okaże, że ciepło ucieka nam przez, nie wiem, okna dwuszybowe, albo nieszczelny dach, albo w ogóle brak ocieplenia ścian.
2: Dokładnie tak i dlatego moim zdaniem w przypadku pomp ciepła, jeżeli budynku dobrze nie zmodernizujemy, to są wyrzucone pieniądze.
1: Wyrzucone pieniądze.
2: To jest przykład sprzedaży pompy ciepła pani, która ma kaloryfery. Mhm. Chciałbym, żeby takich sprzedawców było jak najmniej, bo to już nawet nie chodzi o tym, że ja sprzedaję tą pompę ciepła i zarabiam, ale po pierwszej zimie ja dostanę reklamację, bo ta pompa nie działa, ale ona nie ma prawa nawet zadziałać.
1: Okej. Okay. Zakładam, że jesteśmy gotowi na termomodernizację całego naszego budynku. Czy pompę ciepła mogę zainstalować właściwie w każdym budynku jednorodzinnym, ale nie tylko jednorodzinnym, przecież w budynkach użyteczności publicznej także. W każdym terenie, w każdym rejonie jestem pewien, że to jest po prostu do zrealizowania?
2: Jeżeli chodzi o pompę powietrze-woda, czyli niekorzystającą z gruntu, to praktycznie nie ma żadnych obostrzeń.
1: A gruntowa?
2: A gruntowa, no musimy wywiercić te odwierty, tak? I na odwierty powyżej 30 metrów już trzeba mieć dokumentację. To znaczy, zgodnie z prawem geologicznym nie można sobie wywiercić 100 metrów tak po prostu, bo po pierwsze możemy zanieczyścić wodę. Odwierty wymagają już dokumentacji i one są składane cała dokumentacja do starostwa i w starostwie musimy mieć tak zwaną cichą zgodę. Jeżeli mamy cichą zgodę, wtedy odwierty możemy wykonywać.
1: Czyli posiadając odpowiednią dokumentację, tak naprawdę jestem w stanie w każdym miejscu poprosić o pomoc firmy, które zainstalują mi pompę ciepła, no bo tam nie ma żadnych innych ograniczeń, nie taki grunt, nie taka, nie wiem,

0: Dostosowuje się oczywiście metodę wiercenia do gruntu, tak? Bo inaczej się wierci w piaskach i łach, a inaczej się wierci w skale. W piaskach i łach zwykle to jest metoda tak zwana oprotowa na płuczkę, czyli wiercimy wiertłem i za pomocą wody wypłukujemy tą ziemię na zewnątrz. W przypadku skały jest to metoda, powiedzmy, udarowa, trochę jak wiertarka udarowa, tak? Czyli już wtedy wiercimy na powietrze kompresorem i przebijamy się przez tą skałę. W zależności od geologii też jest inna wartość energetyczna, bo skała ma dużo większą wartość energetyczną. Dodatkowo, co może jeszcze być, że tak powiem, wskaźnikiem, czy można wiercić, czy nie? To są tereny takie jak na przykład Natura 2000, tak? Mhm. To nie jest tak, że my tam nie możemy wiercić, natomiast bardzo często po zgłoszeniu sposobu wiercenia dostajemy też określone czynniki, w jaki sposób trzeba na przykład uszczelnić ten odwiert. Mhm. Używa się czasami żwiru z bentonitem, czyli to jest uszczelnienie, które na większości terenów się wykorzystuje, ale na przykład w skałach lub w terenach szczególnie zagrożonych jest już specjalna mieszanka termocementu, którą się wpuszcza między odwiert a sondę, po to, żeby oddzielić warstwy wodonośne, żeby się nie mieszały. Po drugie, żeby lepiej odbierać energię ze skały, bo skała znowu nie zaciska się i nie dotyka do sondy. Piasek, iły i, że tak powiem, geologia luźna, tak jak na plaży wykopiemy dołek i włożymy rękę, no to ten piasek wokół ręki. Jak wywiercimy dziurę w skalę i włożymy rękę, no to ta skała nam nie zaciśnie. W związku z tym ten termocement będzie przewodnikiem, plus termocement właśnie w tych terenach takich ekologicznych jest dodatkowo wskazany, żeby na przykład warstwy wodonośne, bo przy tych 100 metrach może się okazać, że na 10, 30 i 80 napotkamy wodę. Z tej wody ktoś może korzystać na przykład ze studni. No i znowu wiercąc i jeżeli dobrze nie będzie uszczelniony ten nasz odwiert, te pokłady wodonośne mogą się mieszać. Mhm. I woda na 80 metrach może mieć zupełnie inną jakość niż woda na 10, a przez nasz odwiert może dojść do jakiegoś zanieczyszczenia. Mhm.
1: Tak, to bardzo ciekawe. To, drodzy Państwo, pomalutku, powolutku zbliżamy się także do kosztów, no bo przecież rozmawiamy w programie Porachunki Osobiste także i o naszych pieniądzach. Załóżmy, znaczy zakładam, znowu jako laik, że to nie jest tak, że producentów tych urządzeń jest 150 na świecie. Pewnie jest ich zdecydowanie mniej.
0: Ale koło 50 pewnie
1: może
0: się znajdzie.
1: Okej, dobra. Czyli porównuję cenę ewentualnego urządzenia i wybieram najtańszą firmę na rynku, która mi takie urządzenie zainstaluje. Ja zadowolony, wszyscy zadowoleni. Gwarancji dostaję na 50 lat od producenta, od wykonawcy, nie wiem, może na 5, może na 10. To jest dobry pomysł, żeby wybierać najtańszą ofertę?
0: To myślę, że tak jak w lodówkach, jak w pralkach, jak w samochodach, za ceną zawsze idzie jakość. Mhm. I można oczywiście najtańszą, i dzisiaj się mówi, że rynek chiński też jest bardzo dobry i tani. Ja nie odpowiem na to pytanie, która firma, jaka cena. Mhm. Myślę, że to zależy od naszego budżetu, od tego, jakie mamy podejście, jakie pompa ma również parametry.
1: No to na co powinienem zwrócić uwagę? Na doświadczenie firmy, na parametry pompy, na co? Na realizacje już ukończone?
0: Pewnie trzeba patrzeć na to kompleksowo, tak? Wiadomo, że jeżeli chodzi o wybór urządzenia, to po pierwsze, do czego go potrzebujemy, jakie ma parametry, czy to jest jednostka monoblok, czy to jest jednostka splitowa, czy ma jaką ma wartość grzewczą, czy to jest 6, 7, 8 kW, jaką ma gwarancję, jakie ma serwisy. Wydaje mi się, że zakładam, że 80% produktów dzisiaj na rynku jest tak samo dobrych. Są produkty polskie, szwedzkie, chińskie, czeskie i każdy będzie chwalił swoje urządzenie, że jest dobre. Trochę trudno powiedzieć, postawić na jedną markę. Mhm. To jakby wiele czynników. Myślę, że po zwróceniu się do firmy, która będzie instalowała dane urządzenie, trzeba powiedzieć, co jest dla mnie ważne, na co zwracam uwagę, bo być może cena, bo być może komfort, a może bezobsługowy panel, a może dostęp przez aplikację Wi-Fi, a może specjalny automatyczny harmonogram, który mi dostosowuje. No i znowu, jednostka grzeje, ale nie ma połowy bajerów. Druga jednostka grzeje, ale ma dużo bajerów. Mhm. I wiadomo, często za bajery się...
1: Dodatkowo płaci, jak w samochodach. Gdybym chciał mieć to z głowy i spokój, zgłaszam się do firmy projektującej całą instalację wiercącą, otwory, o których pan powiedział, i mam z głowy, to wy się martwicie tego typu firmy o to, żeby dostać te wszystkie potrzebne mi pozwolenia, badania, żeby dostać tą cichą zgodę, o której pan mówił. I ja tylko patrzę, jak rośnie mi nowe źródło ciepła w ogrodzie?
0: No i trochę takie zadanie jest, żeby odciążyć inwestorów, bo budując dom mamy tyle... Na głowie i tyle różnych ekip do nadzorowania, że jeżeli chcemy myśleć o wszystkim, to po coś są te firmy, żeby były za coś odpowiedzialne i za coś biorą pieniądze. Więc w większości firm na rynku zwykle jest tak, że przychodzi się i prosi się o produkt i nas tak naprawdę nie obchodzi. Czyli mamy od projektu, od wyliczenia zapotrzebowania na energię, propozycję urządzenia, przygotowanie dokumentacji, po akceptacji tego wszystkiego przychodzi realizacja, montaż, odbiór i później dokumentacja powykonawcza. Więc tak naprawdę, oczywiście, jeżeli klient chce za to zapłacić, bo jeżeli klient szuka oszczędności, no to będzie szukał osoby, która mu taniej zrobi określoną dokumentację. Wiadomo, że firma robiąc kompleksowo, raczej są to większe firmy, będzie pewnie droższa niż jeżeli zlecimy projekt robót geologicznych geologowi. Odwierty małej firmie zakupi urządzenia jakiemuś instalatorowi. I znowu, taniej, ale mamy mniejszy komfort, bo za wszystko jesteśmy my odpowiedzialni, wszystko musimy skoordynować, ale biorąc to u jednego dostawcy, mamy gwarancję na całość. A biorąc to od poszczególnych dostawców, gwarancję mamy podzieloną i później na przykład jest problem. Nie działa mi albo nie grzeje. I teraz pytanie, czy urządzenie, czy dolne źródło? I teraz instalator od urządzenia mówi, nie, urządzenie jest okej, ale coś jest problem z dolnym źródłem. Wykonawca dolnego źródła mówi, nie, no dolne źródło jest w porządku, źle jest dobrana pompa. I taki biedny Kowalski zostaje troszkę jak piłeczka ping-pongowa, od paletki do paletki. Więc jeżeli nas stać na komfort i święty spokój, to weźmy jednego dostawcę, który będzie za wszystko odpowiedzialny.
1: Drodzy Państwo, na koniec koszty. Bo pierwsza połowa tego roku przyniosła wzrost na rynku pomp ciepła. No i jeżeli chodzi o te gruntowe, to tutaj nawet wzrost 33% sprzedaży. Czyli tak naprawdę A, jesteśmy zainteresowani pompami ciepła, B, jesteśmy zainteresowani pompami ciepła gruntowymi. Montuję sobie taką pompę ciepła gruntową. Za ile?
0: Długa pauza.
1: Bo to zagrał pan pauzą, to prawda.
0: Bo to nie są tanie rzeczy. Tak naprawdę, oczywiście, że pompa gruntowa będzie najdroższym rozwiązaniem w tych wszystkich przedstawionych propozycjach ogrzewania naszego domu. I jeżeli jesteśmy cały czas przy tym domu 200 metrów, to myślę, że pompa z odwiertami to jest kwota rzędu 80 tysięcy. Pompa powietrzna pewnie rzędu 50 tysięcy, tak? Czyli te 20-30 tysięcy mniej. Piec na gaz i piec pelletowy będzie jeszcze tańszy, ale to jest inwestycja na lata, tak? Ja nie mówię, że pompa gruntowa najdroższa, która też zużywa najmniej energii, że tak powiem, spłaci nam się po 2 latach. To są niestety inwestycje na 15-20 lat. I teraz, dobrze, wybiorę sobie najdroższą inwestycję za 80 tysięcy, te rachunki będą miały dużo niższe, będę miał dużo większy komfort, tak? Bo pompa gruntowa jednak ma najniższe zużycie energii, bo najwięcej tej energii pozyskuje z gruntu. Pompa powietrze, woda będzie o te 30 tysięcy na przykład tańsza, no ale te rachunki będą powiedzmy 20% wyższe. Owszem, one będą wyższe w określonych miesiącach, tak? Ale znowu, jak przyjdzie minus 20, to ja w ogóle przy pompie gruntowej praktycznie nie mam żadnego problemu, bo spadki temperatury nie wpływają na grunt. W przypadku powietrza, woda, to jednak to, co się dzieje na zewnątrz, ma duży wpływ.
1: Rachunki rosną.
0: Rachunki rosną, a jeszcze przy złej instalacji, widziałem tej zimy dużo zdjęć, gdzie na przykład skropliny były zamrożone, bo były źle skraplacze i okazało się, że pompa powietrzna, która jest na zewnątrz, to jest jedna wielka bryła lodu, to wszystko zamarzło, nie działa. Wtedy jeszcze sztuka montażu ma bardzo duży wpływ, bo jeżeli zostanie to zamontowane niezgodnie ze sztuką, okej, było tańsze, trochę nas drożej kosztuje, ale to w ogóle nie działa, bo się okazuje, że to zamroziło. Wiadomo, że koszty te początkowe dla piecu na pelet i piecu na gaz będą najniższe, ale znowu koszty miesięczne w przypadku tych dwóch pierwszych rozwiązań będą najwyższe. Więc myślę, że trzeba sobie zrobić rachunek sumienia.
1: Ale mogę założyć, że te 15-20 lat to jest taki okres, że te rachunki zaczynają się wyrównywać, a później już pompa ciepła jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż wszystkie poprzednie?
0: Znaczy po 20 latach założyłbym, że inwestycja nam się zwróci. Tak. Rachunki się nie będą
1: wyrównywały. No, one się nie będą zmieniały, jasne.
0: Gruntowa tak. będzie niższa, powietrzna będzie wyższe, ale myślę, że to jest właśnie okres 20 lat. Jeżeli ktoś myśli, dobra, to ja sobie zapłacę te 30 tysięcy więcej i po 5 latach już mi się to zwróci, no to muszę go rozczarować. To
1: tak, po 15.
0: Po 15-20 to oczywiście wszystko zależy od rodzaju pompy, od wielkości domu, od gruntu, no bo wiadomo, jeżeli mieszkam na południu Polski i ten grunt jest lepszy, bo tam jest tej więcej skał, albo przynajmniej i nawet można wiercić na metodą obrotową, bo są też skały, takie jak wapienie, w których da się wiercić, czyli koszty będą takie same jak w Mazowieckim, ale tam już nie będzie 3,5 kW czy 3, tylko będzie 5 kW. W związku z tym ta instalacja będzie mniejsza, bo tych odwiertów trzeba mniej. W związku z tym ta różnica między pompą powietrze-woda a gruntową jest mniejsza. W związku z tym ta inwestycja znowu szybciej się zwraca. Tak. To są trochę indywidualne. Plus teraz wchodzi dużo wielu nowych producentów, którzy oferują bardzo korzystne warunki. No i to, co jeszcze trzeba powiedzieć, państwo polskie trochę myśli o OZE, czyli odnawialnych źródłach energii, i są dofinansowania. Wiele jest programów, które jakąś część naszej inwestycji nam zwracają. A one nie dotyczą właśnie ogrzewania typu piec na palet czy piec gazowy. Co więcej, wydaje się, że Unia Europejska idzie w tym kierunku, żeby były obostrzenia co do zezwoleń budowy na nowe inwestycje z wykorzystaniem pieców gazowych, a już w ogóle jeśli chodzi o budownictwo publiczne, no to są, że tak powiem, wytyczne do jednak używania pomp gruntowych. Mhm. Jeżeli ktoś w ogóle myśli o ekologii, no bo w ogóle tego tematu nie poruszyliśmy, który wydaje się jest na czasie i dość ciekawym tematem, no to pompa gruntowa jest najbardziej ekologiczna, bo pozyskujemy te ciepło z gruntu, które tak czy siak ono tam jest i nie zanieczyszczamy tego gruntu, bo ten czynnik jest, że tak powiem, w hermetycznych sondach, więc jakby nie ma wpływu na ekologię, a mamy z niej korzyści, które są bardzo wymierne.
1: Innymi słowy, drodzy państwo, o pompach ciepła, tych gruntowych szczególnie, wiecie już, mam nadzieję, wszystko. Jedno jest pewne, to indywidualna decyzja każdego z nas, a także warunki geologiczne i inne mogą zdecydować albo decydują o tym, czy warto taką pompę zainstalować, czy nie.
0: Zgadza się.
1: Pięknie dziękuję. Dzisiaj moim i państwa gościem był pan Piotr Sroka, pan studniarz. Pięknie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę krótkich zim.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.
3: Reklama.
4: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
3: No tak.
4: A teraz jedziemy do Faktory.
3: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
2: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Paweł Paczul.
2: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku.
1: Na Mistrzostwach Europy.
2: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock. Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
2: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
3: No tak.
2: A teraz jedziemy do Factory.
3: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
4: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
0: Reklama.

0: Eye of the Tiger, The Survivor w Estrock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 5 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco. Będziemy dzisiaj razem w Estrock do 12. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych znajdziemy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i Światowy Dzień Brody. I tak sobie pomyślałem, że warto byłoby te święta połączyć i uczynić jakiś dobry uczynek dla swojej brody. Proponuję w ten sposób oto świętować te święta. Jeżeli chodzi natomiast o muzykę, to teraz Billy Morrison i Dexter Holland i numer zatytułowany Never Gonna Change.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Slash i Miles Kennedy i Anastasia w Esterock. Dla wszystkich tych, którzy lubią to połączenie Slasha z Milesem Kennedym, mam bardzo dobre wiadomości. Na początku 2027 roku ma się pojawić nowa płyta pod szyldem Slash and Miles Kennedy and the Conspirators. Materiał jest już nagrany, wokale również są nagrane, teraz trwają ostatnie miksy. No i jak sam Slash powiedział, wyda go po zakończeniu trasy z Guns N' Roses. Także czekamy z niecierpliwością na nowy materiał od Slasha i od Milesa Kennedy'ego, a już za chwileczkę w Esterock Pearl Jam.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
14: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
1: Reklama.
15: Hi, I'm Todd from Kasabian.
16: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
17: Hi, this is Keith Richards.
18: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esco Rock.

systemowy Down i Aerials w Este Rock to za nami, a teraz przenosimy się do roku 2003, bo wtedy pojawiła się płyta Sleeping with Ghosts z grupy Placebo. No i na tej płycie znalazł się utwór, który zresztą był singlem promującym tę płytę, który opowiada o walce ludzi. O walce ludzi w związkach przede wszystkim i o tym, jak daleko potrafimy się posunąć, żeby zrobić tej drugiej osobie mentalną krzywdę i żeby

wyjść zwycięsko i przy okazji z jak najmniejszą ilością blizn. To The Bitter End i Placebo teraz w Westrock.

0: Metallica i Fuel w Estrock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa białą flagę zespołu Republika.
1: Reklama.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i

0: siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
2: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
4: Reklama.

0: Absolutnie epickie Smoke on the Water w Estrock od Deep Purple na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Skowrok, no i że spędzamy wspólnie to sobotnie przedpołudnie. No to teraz bardzo ciekawe połączenie. Gość, który trudni się pisaniem muzyki do filmów, do seriali, Bear McCreary, napisał na przykład muzykę do Outlandera, zaprosił do współpracy Slasha i Duffa McKagana, czyli gości z Guns N' Roses, zaprosił Chada Smitha, czyli gościa z Red Hot Chili Peppers, bębniarza, no i do tego zaprosił jeszcze swojego kuzyna, Brendana McCreary'ego, który w tym utworze zaśpiewał. Wrzucił to wszystko do kotła. Co z tego wyszło? No, wyszedł z tego, muszę powiedzieć, naprawdę bardzo dobry i bardzo chwytliwy numer. No to słuchamy. Bear McCreary, Slash, Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i Cool Kids.
1: Ten kawałek.

0: My Friends i Red Hot Chili Peppers w Esterok to odpowiedź Antonego Kiddisa na problemy, z jakimi zmagali się jego przyjaciele i członkowie zespołu w czasie, kiedy tę piosenkę napisał. Tam były problemy z rozwodami, z uzależnieniami od narkotyków, z depresją i z wieloma jeszcze innymi rzeczami. I ten kawałek, My Friends, był takim wentylem bezpieczeństwa dla Antonego Kiddisa. A już za chwileczkę w Esterok The Offspring i Self-Esteem.
1: Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilogram gram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
16: Hi, I'm Hozier.
17: Hey, this is Jake.
18: And Josh from Greta Van Fleet.
19: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhachir Eski Rock.

To Guns N' Roses w numerze Boba Dylana Knocking on Heaven's Door. Axl Rose kiedyś ze sceny powiedział, że Bob Dylan osobiście przyszedł do Guns N' Roses, żeby właśnie ten kawałek zrobili. I na tym w sumie endorsement się zakończył, ponieważ Bob Dylan, proszę Państwa, nie był zachwycony tym, co panowie zrobili z jego piosenką. Bardzo długo musiał się do tego przekonywać i do tej pory nie jest w 100% przekonany i nie podoba mu się ta piosenka w 100%. Przynajmniej ta w wersji Guns N' Roses. Natomiast nie może narzekać, no bo sporo tantiem wpływa za granie tej piosenki na całym świecie. Bo umówmy się, jednak wersja Guns N' Roses jest dużo bardziej znana i dużo częściej grana w radiu. No to teraz Pink Floyd i Money, skoro przy pieniądzach jesteśmy.

0: To Immigrant Song i Led Zeppelin w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 11, po 11 mam już dla Państwa przygotowany numer Another One Bites the Dust grupy Queen.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.

0: About a Girl. To Nirvana Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 5 dzień września 2026 roku. Imieniny obchodzą Dorota, Wawrzyniec, Justyna, Teodor, Rozwita, Urban, Wiktoryna i Wiktoryn. Wszystkim dzisiejszym solenizantom, wszystkim dzisiejszym jubilatom życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i tradycyjnie, jak to o tej porze bywa, do życzeń dołączam muzyczny upominek. Tym razem to numer U2 zatytułowany Street of Dreams. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Jesteśmy jeszcze razem do 12 na antenie Skirok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Pearl Jam i Once w Esterok, a ja, proszę Państwa, sięgnąłem przed chwileczką po jeden z moich ulubionych albumów grupy Aerosmith, Pump z 1989 roku. Na tym albumie znajdziemy m.in. Love in an Elevator, The Other Side czy What It Takes. Znajdziemy też utwór zatytułowany Genie's Got a Gun. I właśnie ten kawałek, już za momencik, zagram dla Państwa w Esterok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Jak sobota to...
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
21: Od 7 do 19 września Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
22: This is Noel Gallagher from Oasis.
23: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
24: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

to Metallica i Nothing Else Matters w Esterok. Numer, który jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najbardziej ogranym numerem grupy Metallica. Taki sam status, przy czym w troszeczkę mniejszym wydaniu, no bo naszym krajowym, ma piosenka Pijamy Porno Twoja Generacja. To jest piosenka, która ukazała się na albumie Marchew w Butonierce w 2001 roku. Była czwartym singlem, który promował ten krążek. No i tekst traktuje o różnicach międzypokoleniowych, o niesnaskach z tego wynikających. No i generalnie o tym, jak grabarz wówczas widział rzeczywistość. No to posłuchajmy sobie Twojej generacji. Pijama Porno Westrock.

0: Wouldn't It Be Good to Placebo Westerok na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 12, a to oznacza, że już za chwileczkę otwieramy garażeski rok. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. W moim natomiast zapraszam Państwa już jutro. Spotkamy się tutaj o 9 rano. Tradycyjnie, jak co sobotę, życzę Państwu pięknego sobotniego popołudnia, wieczoru. No i żeby noc nie dała się Państwu za bardzo we znaki, żeby jutro rano nas główki nie bolały. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Ja miał na myśli trener Nikt Nie Widział, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
4: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście.
5: Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
6: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
5: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane słowo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy.

0: siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Będziemy dzisiaj jeździć bardzo śmiesznymi rzeczami i koleją będziemy jeździć, będziemy pobijać rekordy prędkości i bardzo malutkim samochodzikiem też pojeździmy.
2: No on rekordów prędkości nie pobije, bo rozwija tylko 4,50
1: godziny.
2: Ale, no co poczekaj.
1: Najwolniejszy rekord może zrobić.
2: No zrobił.
1: Prędkości.
2: A to, że Nürburgring.
1: No właśnie.
2: Już.
1: No.
2: Ale teraz doczekał się aktualizacji. Nie ten rekord, ten samochód akurat.
1: Słuchajcie, dobra, pozbieramy te informacje i wracamy do was za chwilę.
0: Garaż w SC Rock.

0: No to jeszcze raz. Dzień dobry. Startujemy, słuchajcie, z garażem. Obiecywaliśmy malutki samochodzik, który nazywa się Ligier i ma teraz zupełnie nowy silnik. To jest w ogóle bardzo ciekawa konstrukcja i bardzo ciekawy człowiek, który założył firmę. To ja może o człowieku, a ty o mikrosamochodach. Co ty na to?
1: Oczywiście.
0: Jest firmę Ligier założył pan, który nazywał się Guy Ligier i oprócz tego, że był kierowcą w Formuły 1, to jeszcze oprócz tego był wariatem niezłym, bo miał mistrzostwo Francji w wioślarstwie. Podwójnym był mistrzem motocyklowym, no i też jeździł w F1, a potem postanowił, że będzie produkował mikrokary.
2: Tak, nie będzie robił wozów Formuły 1, nie będzie produkował motocykli, będzie produkował mikrokary, czyli samochody, którymi mogą jeździć 14-latkowie, tak. Czyli na kategorię L6E tak zwaną. No i stworzył sobie model JS50, który doczekał się aktualizacji. Aktualizacja polega na tym, że zmieniono mu baterię, czyli teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km, ale z prędkością oczywiście maksymalną 45 km na godzinę, chyba że sobie kupimy taką troszkę mocniejszą wersję, no ale w nią już 14-latek nie wsiądzie, wówczas ona rozpędza się do 75 km na godzinę.
0: To jest bardzo ciekawa konstrukcja, która zresztą w ogóle na przykład w takich państwach jak Francja, gdzieś tam w ogóle na południe Europy bardzo jej się podoba.
2: Bardzo mi się nawet w Polsce podoba.
0: Podmiejsko. Wiesz, w Polsce, jak na polskie warunki, jest bardzo to droga historia. Co nie zmienia faktu, że jest to taki rodzaj dużo fajniejszego przedłużenia skutera, czyli coś, co ma dach, coś, co ci chroni, coś, co ci może grzać od środka i jeszcze w ogóle być bardzo miłym samochodzikiem we wnętrzu.
2: I ja widzę takich samochodów u siebie na wsi pod tytułem Grodzisk Mazowiecki coraz więcej.
0: Jeżdżą ci mikrokary w Grodzisku Mazowieckim,
2: że tak. No wiesz,
0: ale śmieszne.
2: Na Wisłostradę syna w takim aucie bym nie wypuścił.
0: O to chodzi, nie, to ja się tego
2: W przyszłym roku kończy 14 lat, już jest zainteresowany tego typu samochodami i uważam, że to jest dla 14-latków na takich wsiach, gdzie ja mieszkam, świetny wstęp do tego, do motoryzacji. Bo on jest bezpieczniejszy w takim aucie, może nim jeździć cały rok, w przeciwieństwie do skutera, może wziąć jednego pasażera, bo te samochody są dwuosobowe, już oswaja się z autem, oswaja się z ruchem drogowym, z kierownicą, więc wierzę, że pojeździ 3-4 lata, potem zrobi normalne prawo jazdy i będzie miał ułatwiony wstęp do dorosłego świata motoryzacji.
0: To jest bardzo spoko, co on musi mieć jeszcze raz, bo bardzo dziwnie to się nazywa L6E.
2: To jest takie zwolnienie L4, nie?
0: Tak.
2: Jak idzie, a tu idziesz na L6E.
0: No to w sumie...
2: Nie. Czyli na L4 musisz odpoczywać, a na L6E możesz, tylko wolniej, do 45 na godzinę, czego nie rozumiesz. Niemniej, jak miałbym kupić Ligiera, to chyba jednak wolałbym już, wiesz co? Tatka Topolino.
0: O, Topolinko, to jest fajna koncepcja. Tak, to prawda, powiem ci, już zazdroszczę twojemu synowi.
2: Ja też, więc będę chyba podbierał.
3: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek.

0: się wydarzyło? Słuchajcie, ale okazało się, że Volkswagen ma nowy silnik, nowy silnik, który jest silnikiem hybrydowym i ja nagle się zorientowałam, że oni nie mieli no nigdy jeszcze normalnej hybrydy.
1: Tak, nie mieli, mają mchewy, mają pchewy, a nigdy nie mieli chewa.
0: Tak, bardzo to jest ciekawa koncepcja. Wydawało mi się, że już właściwie chyba wszyscy w tej chwili mają hybrydy. Okazuje się, że nie.
1: No, ale teraz będą mieli. Już wprowadzili przed sprzedaż na rynku niemieckim dwa modele. Taką klasyczną hybrydę otrzymają. Golf i T-Roc. Będzie to hybryda oparta na silniku 1.5, 170 koni. Później ma dołączyć do niej mocniejsza wersja. Niemniej, to co jest interesujące w całej tej historii, to to, że cenowo wypadają bardzo atrakcyjnie, przynajmniej na rynku niemieckim, bo są około 2000 euro droższe, czyli niespełna 10 tysięcy złotych od tych miękkich hybryd opartych na silniku 1.5.
0: To nie jest dużo, 2000. Nie. Jeżeli przeliczymy oszczędność na paliwie, to podejrzewam, że dosyć szybko może się to zwrócić jednak.
1: Może, a przede wszystkim jest tutaj więcej mocy, więc i osiągi powinny być większe. I jeżeli chodzi o na przykład miejską jazdę, no to spodziewam się, że będziemy mieli zużycie paliwa no ze 30% niższe niż w takich klasycznych benzyniakach, czy nawet w tych mchewach, więc wszystko zapowiada się na papierze przynajmniej całkiem nieźle, ale to mówię na papierze. Bo dobrze wszyscy wiemy, że jak ktoś zaczyna po raz pierwszy eksperymentować z hybrydą, to czasami to się nie udaje. Takim dobrym przykładem tego był Peugeot. Pamiętasz, kiedyś kombinował z hybrydami z dieslem?
0: Oj tak, była taka koncepcja.
1: Cóż to była za koncepcja?
0: Przepraszam, Mercedes ma świetną hybrydę z dieslem.
1: Ale plagina.
0: Plagina.
1: A Peugeot kombinował z klasyczną hybrydą opartą na dieslu.
0: No i kombinować
1: i niestety
0: można.
1: Tam miał silnik diesla, miał silnik elektryczny, miał akumulator i miał skrzynię biegów, czyli cztery rzeczy i każda z tych rzeczy w tym związku żyła swoim własnym, odrębnym życiem.
0: Jak to we Francji bywa, każdy Francuz szanujący się Francuz żyje na przynajmniej dwa albo trzy różne oblicza.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty. Eska Rock.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
8: Alior Bank, pewni swego rytmu.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
15: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
16: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
17: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia, moi drodzy, w garażu. Ja mam chyba jakąś absolutną skłonność niesamowitą do samochodów zwariowanych i dziwnych. I trochę żałuję, bo mowa będzie o Nissanie Juke'u, który drugiej generacji, już za chwilę będzie trzecia generacja, to będzie niesamowite, ale ten drugi, dwójka jest rzeczywiście bardzo ułożona. Ja kochałam Juke'a, jak się tylko pojawił, tego z wyłupiastymi takimi oczkami, taki, który rzeczywiście wyglądał jak owad i był super po prostu.
2: I to jest przykład samochodu, który gdy pojawił się na rynku, to wzbudził mega kontrowersję swoim wyglądem, a potem się okazało, że ludzie te kontrowersje lubią, podobają im się.
1: Lubią, ja lubię kontrowersje.
2: I chcą takimi kontrowersyjnymi samochodami jeździć. Niestety druga generacja tak kontrowersyjna już nie jest, chociaż
1: jest
2: ja widać
1: ciągle
2: w niej stylistyczne
1: tak
2: nawiązania do poprzednika.
1: Ciągle jest naprawdę bardzo spoko i ja bardzo tego Juke'a lubię. Ja jeździłam wersją 1.6 HEV 143 koniki mechaniczne. Ona się nazywa N-Sport, ale ma wspólnego tyle z N-Sportem, co przedstawiam je tak. Ja z mandarynem chińskim. No i w związku z tym nie jest to absolutnie jakaś super petarda. Jest to po prostu normalny, dobrze pracujący, w miarę oszczędny silnik, z którym absolutnie problemów, że tak powiem, nie ma. Ale wygląda ładnie. Stoi na bardzo ładnych 19-calowych felgach. Ja miałam go bardzo ładnej, kolorystycznej wersji żółto-czarnej, więc rzeczywiście wyglądał jak taki śmieszny, zwariowany żuczek. Ma bardzo przyjazne wnętrze. Ja lubię w ogóle siadać w Juke'u. Nie wiem czemu, czuję się właśnie trochę tak, jakbym się dała do takiego zwariowanego, po prostu w ogóle śmiesznego, małego żuczka. Słuchajcie, nie wiem, co robi kolega Bąk teraz.
2: No teraz wyglądam jak żuk.
1: Odwrotnie.
2: Jak Nissan Juke.
1: Tak,
2: i
1: zagrożył sobie do góry nogami okulary i rzeczywiście wyglądasz troszkę jak żuk.
2: Jak nowa generacja. Jakbym sobie kupił takie bardziej kwadratowe oprawki.
1: Naprawdę.
2: Ale super wygląda. Trochę wygląda, przypomina mi niewykrywalne bombowce amerykańskie, nie? Takie wszystko
1: trochę tak,
2: w trójkątach, no, takie tak, będzie odbijał tak promienie radarów.
1: Nie, ale
2: oby tych, wiesz, policyjnych.
1: Słuchajcie,
2: może tak,
1: zobaczymy.
2: Może tak to będzie działało z nowym Juke'iem.
1: No nie wiem, ciekawe.
2: No, bo on jest tak zaprojektowany, jakby miał promienie radarów odbijać. Znaczy fale radarowe. O, tak to się chyba profesjonalnie.
1: Ale to tak nie, wiesz co, no tak, bo to mówisz tak, jak przy starych ludziom się wydawało, że płyty CD, jak sobie powiesisz przy lusterku, to też będzie odbijało, nie odbija.
2: No, a ja znam takich, którzy wieszali świętego Krzysztofa zamiast AC wykupić. Też nie
1: naprawdę
2: działało.
1: No, to mój tata.
2: Też nie działało.
1: Znaczy wykupował AC przy okazji, ale zawsze miał świętego.
2: Od Krzysztofa w dodatku.
1: Tak, znaczy OC wykupował. O Asę zresztą chyba też. A jak to mój ojciec, różnie bywa. Słuchajcie, wracając do Juke'a, Kao to jest naprawdę bardzo przyjemnego samochodu. Jedyne, czego w nim nie lubię, to bagażnik, który jest dość mały i jak człowiek chce jechać troszkę dalej tym Juke'iem, to zmieści sobie może ze dwie małe kabinoweczki i coś tam jeszcze się upcha.
2: Przypominam, że to jest segment B, to jest do jazdy po mieście, a nie do jechania daleko.
1: Ja jeżdżę smartem daleko i proszę sobie się ode mnie odczepić.
2: Ty, jak sama powiedziałaś na początku, przedstawiając Juke'a, ty jesteś inna.

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ja mam auto, które nie budzi kontrowersji ani stylistyką, ani tym, jak jeździ, bo jest po prostu Peugeotem 5008.
2: No to przepraszam cię, co to znaczy?

0: Tylko teraz to już jest na łańcuchu i jako hybryda działa naprawdę nieźle, bo bardziej działa jak prawdziwa hybryda niż
1: tylko mam wrażenie,
0: hybryda.
1: Że oni pali tylko niemało. Też silnik mają, nie mają nic więcej, już po prostu prawie, nic że jeśli chodzi.
0: Że oni w całej grupie Stellantisa już opierają się tylko na silniku i jeden, dwa, jakby nie można było tej technologii hybrydowej całkiem niezłej skądinąd zastosować i pożenić silnikiem 1.6, który miałby 4 cylindry, byłby mocniejszy i do takiego 5008 nadawałby się znacznie lepiej, bo przecież to jest całkiem przyzwoite.
1: Przestronne
0: auto. I ja na tę przestronność właśnie chciałem zwrócić uwagę. Bo o ile mogę tutaj narzekać na napęd tego auta, to nie mogę zdecydowanie narzekać na to, jak ergonomicznie, praktycznie, czytelnie, po prostu dobrze zostało zaprojektowane wnętrze i to pod kątem, uwaga, 7 osób. Pamiętacie, być może kilka odcinków temu znęcałem się tutaj nad Renault Espace, które nie ma już absolutnie nic w sobie z poprzedniego Espace'a, bo jest po prostu beznadziejnym rodzinnym autem. Tu mamy sytuację absolutnie odwrotną. Drugi rząd siedzeń, gdzie jest mnóstwo miejsca. Trzeci rząd siedzeń, gdzie mogą sobie nastolatkowie wsiąść i się naprawdę pomieszczą, będą mieli wygodnie. Łatwość wsiadania do tego trzeciego rzędu siedzeń przez to, że ten drugi rząd fajnie się składa i przesuwa do przodu.
1: Słuchaj, można jechać naprawdę w daleką, wspaniałą podróż z całą rodziną.
0: Można.
1: To jest fajne.
0: Może nie w daleką podróż, może nie z kompletem pasażerów, bo długa podróż oznacza, że musisz jeszcze wziąć ze sobą trochę bagażu. Chyba, że jedziesz i kupujesz na miejscu. Ciuchy. No a tutaj przy 7 osobach do bagażnika zbyt wiele nie wejdzie, ale w momencie, kiedy 5 osób podróżuje tym samochodem, to jest to naprawdę świetny, przestronny, dobrze wykonany środek transportu i to wnętrze Peugeota mnie rzeczywiście urzekło. Ma to oczywiście swojej niedoskonałości pod tytułem okropna obsługa multimediów.
1: No już nie,
0: design już jest naprawdę fajny i słuchaj, ty zawsze te samochody pięknie wylizujesz, kolorowo o nich opowiadasz, bardzo ci się podobają, bo ty jesteś entuzjastą.
1: Z jazdką motoryzacji i proszę mnie się ode mnie
0: Ja jestem dwubiegunowy. Nie, ja w każdym aucie znajdę jakieś zady i walety.
1: No i
0: tutaj znajduję i zady i walety. No, więc trzymaj zad tam w swoim fotelu. No.
1: Naprawdę idę zrobić sobie kawę, bo czasem tracę do ciebie cierpliwość.
0: Polecam się.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Trasa z Wesołej do Alei Jerozolimskiej, akurat Warszawa, długość 20 km, 483 znaki pionowe.
2: Te, które są w mieście i na stop o czymś przypominają, wyglądają jak moje dzieci. Tato, pamiętaj, moje urodziny. A te z kolei, które są ustawione na autostradzie, są jak rocznice ślubu. Pojawiają się raz i lepiej pamiętać, nie przeoczyć.
3: Kończu, to jest ta scena, gdzie mówisz coś śmiesznego małżeństwie. Dzisiaj w 6 na 9 celebrujemy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
1: No, mamy piątek. To jest ważna rzecz, zwłaszcza w 6 na 9. Tak. Dajcie spokój.
4: Dzisiaj mamy też Dzień Orzechów Makadamia. Można sobie wybrać albo to pierwsze, o czym mówił Wojtek wieczorem, albo to drugie.
1: Albo jedno i drugie. Najpierw jedno, potem drugie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty. Wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
22: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
23: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
0: Reklama.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
2: No to teraz będzie się działo w drugiej godzinie w garażu. Ja będę pobijać rekordy prędkości na przykład.
3: No i to tutaj chyba Joannie przebiegł, jak przygotowywała dokumentację, kod po klawiaturze, bo mamy napisane NGEX181 Roaring Line Drop.
2: No, jeszcze litroweczkę ci zrobiłam, bo to jest MG, czyli MG, ale stare MG z lat 50. Bądź.
3: Czyli kod przebieg jeszcze
2: trochę
3: źle przebieg.
2: Cierpliwości, zaraz wam o wszystkim opowiem.
1: Garaż w SC Rock.

0: to były w ogóle piękne czasy, kiedy ludzie się spotykali w latach 50. i 60. na słonych jeziorze Bonnevilles i pobijali rekordy prędkości. I niby robią to do dziś, ale mam wrażenie, że ten świat jednak wyglądał trochę inaczej. Bardzo było dużo takich wariatów wszelkiej maści, którzy chcieli w ogóle coś udowodnić, takich jak pan Bart Monroe na przykład w latach 60., który pobijał rekordy prędkości niepobite do dziś, zresztą na swoim starym Indianie. I takie rzeczy się działy.
1: Czasy się zmieniają. Wtedy mieliśmy wariatów motoryzacyjnych, teraz mamy wariatów w polityce.
0: No, to ja wolę mieć tych wariatów motoryzacyjnych. Słuchajcie, lata 50., ponieważ wszyscy chcieli tamże w Bonneville się pokazać i pobić jakiś rekord prędkości w różnych oczywiście kategoriach, wymyśliło sobie MG, że też będą brali w tym udział i skonstruowali samochód, który rzeczywiście nazywa się średnio ładnie, bo EX181, ale za to ma bardzo piękny przydomek Roaring Raindrop.
2: Rycząca kropla deszczu.
0: To. Bardzo to jest ładne. Rycząca kropla deszczu. Miała, słuchajcie, wcale wbrew pozorom, pomimo tego, że wtedy bardzo lubili wstawiać silniki lotnicze do bicia tych rekordów i w ogóle. Oni wstawili, włożyli do tego samochodu raptem 1,5-litrową czterocylindrową.
1: Karton mleka.
0: Czyli karton mleka. I oczywiście wycisnęli absolutne maksimum z tego małego silniczka. Natomiast od samego początku zaprojektowali nadwozie. Chodziło o to, żeby to nadwozie było jak najbardziej śliskie, żeby było jak najbardziej aerodynamiczne. I tak zresztą też się stało. Stąd to właśnie ten przydomek tego Roaring Raindrop. No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa. Przyszedł sobie pan Sterling Moss, powiedział, fajny pomysł jest, podoba mi się to, jedziemy z tym. No i do tego samochodu wsiadł. Łatwo nie było, bo na przykład zauważyli podczas prób, że toksyczne opary metanolu się przedostawały do kabiny za każdym razem, jak Sterling Moss odpuszczał pedał.
1: Czyli jeździł narąbany.
0: Czyli jeździł trochę narąbany, co nie zmienia faktu, że w końcu pobił rekord prędkości i pojechał 395,31 km/h, czyli prawie 400 km/h. Ale po jakimś czasie w tym samym samochodzie, w tym samym NG, w tym samym Roaring Raindrop usiadł też wspaniały kierowca, który się nazywał Phil Hill i ustanowił rekord prędkości 410 km/h. To wszystko oczywiście w latach 50. Piękne czasy, wspaniałe. Jak chcecie zobaczyć, to sobie wklepcie w internet, zobaczcie to Roaring Raindrop, bo przy okazji to jest kawał pięknego.
1: Szczególnie, że nie wygląda jak hypercar, tylko raczej jak samochód, który zbudowany został przez studentów jakiejś politechniki do tego, żeby bić rekordy, ale zupełnie innego rodzaju, zużycia paliwa.
0: Prawda? To jest taki jest. No.
1: Tak, do jazdy o kropelce, a tutaj proszę. No. Cztery paki. I ja za chwilę też będę mówił o bardzo szybkim samochodzie.
3: To jest garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Mówiłaś, że piękne to były lata 50. i 60., kiedy wszyscy się ze sobą ścigali.
2: Tak, ale
1: równie piękne były lata 80. i 90., kiedy mieliśmy wyścig zbrojeń w świecie motoryzacji. Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, McLaren, Jaguar.
2: Szaleństwo to było.
1: Wszyscy ścigali się na moc, na prędkość, na przyspieszenie, na technologię i postanowił do tego wyścigu dołączyć wówczas również Ford. Przede wszystkim chciał zbudować następcę kultowego modelu GT40, który w latach 60., jak wiemy, ucierał nosa Ferrari, na przykład podczas 24-godzinnych długodystansowych wyścigów, między innymi Le Mans. Jednocześnie chciał Ford odebrać tytuł najszybszego auta McLarenowi F1, Jaguarowi XJ220. No więc ówczesny szef zespołu inżynieryjnego, John Coletti, poszedł do księgowości i powiedział: słuchajcie,
2: cześć, chłopaki, potrzebuję trochę pieniędzy.
1: Chłopaki. Niedługo jest salon w Detroit, my musimy tam coś pokazać.
2: Aha.
1: No i księgowość mu powiedziała: dobra, masz tutaj. Co? Ile to jest? No 3 bańki. Musi ci to starczyć.
2: Tyle nam.
1: $3 miliony.
2: No, 3 miliony dolarów. Dodatkowo
1: miał tylko 6 miesięcy na jego przygotowanie.
2: Dlaczego tylko 6?
1: Ale powiedział: dobra, okej, damy radę. Wykorzystamy to, co mamy. No i zaczął wykorzystywać. Wziął podwozie z Jaguara XJ220, który to Jaguar przecież należał wówczas do Forda.
2: A no tak.
1: Czyli tą aluminiową ramę pomocniczą, manualną 5-biegową skrzynię. No to na ramie trzeba było umieścić silnik. No ale najlepiej jakieś V12. Nie mieli V12. To co zrobił? Wziął 2 silniki V8 Lincolna. Jeszcze zanim je pospawał, to powyciągał po 2 cylindry z każdego z nich. Zostało mu po 6, więc spawał 2 razy 6 ze sobą.
2: Strasznie mnie to bawi.
1: Wyszło V12, no. 5-9. To jakby
2: nie,
1: to
2: no spoko, w sumie jakby...
1: Mam spawarkę, tak. Mam śrubokręt, mam młotek,
2: mam
1: zaraz zrobimy hypercar.
2: Damy radę.
1: No. I potem mówi tak, no ale to V12 wolnosąca, za mało mocy. To halo, Gareth, dajcie tam 2 turbosprężarki. Halo, Aston Martin, potrzebuje 4 głowic zaworowych. No i...
2: To jest, jakby, był taki program kiedyś, w polskiej telewizji, który nazywał się Adam Słodowy, zrób to sam. I trochę przypomina mi to tak...
1: Adam Słodowy po angielsku to jest John Coletti.
2: Okej, dobra.
1: Suma summarum, wyszło mu 720 koni, 895 Nm, 3,1 sekundy do setki, 6,2 do 160 i ponad 400 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale jako, że tam były 4 turbosprężarki i 2 pospawane silniki, to wszystko generowało takie temperatury, że komora silnika się topiła, topił się układ wydechowy, więc trzeba było to wyłożyć czymś. Wyłożono to nie karbonem, bo ten też się topił, nie kewlarem, bo ten też się topił, tylko takimi płytkami ceramicznymi, jakie się stosuje, uwaga, w promach kosmicznych, jak wchodzą w atmosferę.
2: Och, kurczę, żeby się nie zjarały.
1: No, jaja nie z tej ziemi, więc to pożyczono z NASA. Rozumiesz? Auto zbudowano z tego, co pożyczono od współpracujących.
2: Ile tego powstało? Jeden tylko?
1: Sztuka jedna.
2: No, szkoda tylko.
1: Bo chcieli zrobić 100 egzemplarzy, ale wówczas już koszty byłyby tak gigantyczne wprowadzenia tego auta na rynek, że księgowość Forda powiedziała nie.
2: No Jezu, bo
1: rynek na hypercary w połowie lat 90. się skończył. EB110, Bugatti, pamiętasz takie? Jaguar XJ220. Co z tego, że były monumentalnym pokazem technologii, skoro się nie sprzedawało.
2: No dobra, ale na przykład taka Toyota zainwestowała w LFA, zrobili z tego furmankę po prostu wspaniałego pokazu technologii.
1: Ale też nie zarobili.
2: Utopili, też nie zarobili, ale jednak wizerunkowo.
1: Bo można nie mieć pieniędzy, ale trzeba mieć jaja w tym biznesie.
2: Prawda.
1: Tak jak Bugatti miało jaja, tak jak Jaguar miał jaja, tak Toyota z Lexusem miała jaja, a niestety Fordowi wtedy jaj zabrakło.
0: To jest garaż w SC Rock.

0: Reklama.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
4: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
5: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Factory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, mam informację, która mnie bardzo mocno przeraziła, a mianowicie, że tak powiem, rozpracowali szajkę, która była szajką działającą, no, że powiem, głównie na Litwie, ale uwaga, w Bułgarii, Estonii, w Niemczech, na Węgrzech, w Holandii, w Portugalii, w Rumunii, w Hiszpanii, która spowodowała, że setki tysięcy samochodów uszkodzonych w wypadkach drogowych zamiast na zbomowiska trafiały do europejskich sprzedawców i szły do ludzi. Nieprawdopodobne, straszne i przerażające. Kupowali samochody głównie ze Stanów, takie co już były do kasacji, a potem je na plaster, na klej, na coś i do ludzi.
2: Mało tego, przede wszystkim oszukiwali tutaj na podatkach, bo sprowadzając te auta zaniżali ich wartość, płacili niższy VAT, niższe cło, potem je naprawiali i w całą Europę szły setki tysięcy egzemplarzy. Szacuje się, że tylko na samej Litwie sprzedali ponad 16 tysięcy takich samochodów jako bezwypadkowe, a one często nie miały poduszek powietrznych, miały cztery ślady, wykręcane kontrolki i tak dalej. Ale smutna niestety prawda jest taka, że służby w ogóle nie zajęłyby się tymi ludźmi, gdyby nie fakt, że oszukiwali na podatkach.
1: Tak,
2: kombinowali, bo zobaczcie, w ogóle nikt nie zwróciłby tutaj uwagi na te naprawy, zniknęło. Na bezpieczeństwo, gdyby tak. Nie to, że narazili rządy wielu państw na stratę około 30 milionów euro.
1: No i wtedy oni się dopiero kapnęli, że straciliśmy furmankę pieniędzy, trzeba coś z tym fantem zrobić. Natomiast największym dramatem całej tej historii jest przede wszystkim właśnie to, że ludzie wsiadali do samochodów, do których wsiadać nie powinni. Mało tego, podejrzewam, że te samochody ciągle po europejskich drogach jeżdżą.
2: Szczególnie, że szajka rozpoczęła swoją działalność stosunkowo niedawno, bo od 2020 roku uprawiała ten proceder, więc definitywnie zdecydowana większość tych samochodów niestety nadal jeździ po drogach Europy, w tym Polski.
1: Bo pandemia im w głowie zawróciła na bank.

0: fantastyczną mamy dla was na koniec informację w garażu, a mianowicie będziemy wam mówić o kolei słonecznej. W szwajcarskiej miejscowości uruchomiono, to nazywa się Butes. Bo jakoś tak z angielskiego BAT, to tak mi się wydaje, że raczej tak, trochę inaczej.
1: Ale no to byłby wtedy projekt do dupy.
0: No właśnie, to jest, a to jest dobry projekt.
1: A projekt się udał.
0: Słuchajcie, pierwszy na świecie odcinek czynnej linii kolejowej, gdzie na torach są panele fotowoltaiczne zamontowane, tak żeby odzyskiwać energię, która na razie póki co jeszcze nie napędza tejże kolei, ale po prostu jest magazynowana. I okazało się, że ten projekt się po prostu udał.
1: Świetnie.
0: Tak, i że to się daje.
1: Szok w Szwajcarii.

0: Tory są, po tych torach jeżdżą pociągi. Zamiast dzisiaj rozkładać po prostu na farmach fotowoltaicznych i wygląda to po prostu paskudnie, wszystkie tory w całej Europie przynajmniej wyłożyć tymi panelami fotowoltaicznymi. Jest święty Boże spokój. Genialne. Już się Włosi tym zainteresowali i też takie chcą.
1: Projekt miał być tak naprawdę tylko chwilowy i 3 lata mieli wszystko sprawdzać, badać, a się okazało, że już po pierwszym roku zyski z energii są tak duże, że niewykluczone, że niedługo będziemy jeździli nie tylko po torach, ale też po panelach fotowoltaicznych i będą one oddawały nie energię do sieci, tylko mogą na przykład bezpośrednio zasilać kolej.
0: Może my będziemy mieć, też będziemy mieć super nastrój, jak będziemy tacy zasilenie energią.
1: Będziemy wtedy przede wszystkim mniej płacili za bilety, wiesz, Joanna?
0: O, to jest super, podoba mi się taka koncepcja. Naprawdę, to jest fantastyczne.
1: Bo w końcu będziemy jeździli darmowym prądem.
0: I ja na to czekam bardzo mocno.
1: Ja nie, bo ja lubię samochody.
0: Ja wiem, ale chodzi o to, żeby w ogóle była
1: energia. A nasz program nazywa się Garaż, a nie Zajezdnia Tramwajowa. Na razie przynajmniej. No,
0: na razie przynajmniej. Zobaczymy, jaka będzie. Słuchajcie, wiecie, że jesteśmy na Spotify'u?
1: Teraz?
0: Nie, tak, w ogóle cały czas.
1: A w ogóle cały czas, czyli można nas słuchać
0: na Spotify'u
1: 24 godziny na dobę, w dłuższej wersji, bo tę, którą słyszycie w radiu, jest wersją okrojoną, a tę nieokrojoną usłyszycie na Spotify'u, a jeżeli nasze gęby chcielibyście zobaczyć, to jesteśmy też na YouTubie.
0: To, co powiedzieliśmy teraz, będzie na Spotify'u.
1: Ale będzie to rozszerzone.
0: Rozszerzeni to jesteśmy na YouTubie, będziemy mówić więcej.
1: Ale na Spotify'u też jesteśmy rozszerzeni. Oczywiście. Nasza audycja trwa tam od 50 minut do nawet ponad godziny. Zależnie od tego, jak bardzo się
0: my tam mówimy?
1: Tak.
0: Ale to my się ciągle kłócimy.
1: Tak. Dlatego
0: zaglądajcie. Ale zaglądajcie też na naszego YouTube'a, tam możecie zobaczyć nasze twarze, a my już w takim razie robimy odwrót, ale wracamy do was za tydzień.
1: Szerokości to była Joanna Siętarska.
0: I Łukasz Bąk, pa.
2: Garaż w SC Rock.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Reklama.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

SK Rock Warszawa.

0: To byli Skorpionsi, Westerok, Rocky Lucky Hurricane, wcześniej Skank, Anansi, Hedonizm, a tę godzinę rozpoczęliśmy od Black Sabbath, Paranoid, na początek godziny właśnie i na początek naszego sobotniego spotkania. Dzień dobry po 14, 5 września w kalendarzu, Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam Państwa na to popołudnie, nasze wspólne do Eskirok, do 18 będziemy razem. No i ładnie będę Państwu grał. No, mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas wspólnie. A przed nami nasza nowość, to jest Royal Blood. Niedawno panowie podrzucili nowego singla. No i świetną informację, że 13 listopada wydadzą swój nowy krążek Dead Company, na którym znajdzie się utwór Ten Over Ten. Royal Blood przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To byli Floydzi w ST Rock. A właśnie, w ubiegłym tygodniu minęło 20 lat od legendarnego koncertu Davida Gilmoura w Gdańsku. Koncertu wieńczącego jego tournée. Do tego miał być formą świętowania ten koncert 50-lecia NSZZ Solidarność. Płyta On an Island wybrzmiała na koncercie w całości. No a artyście towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Zbigniewa Preissnera. W roli gościa specjalnego pojawił się m.in. Leszek Możdżer, a także Richard Wright, czyli słynny klawiszowiec zespołu Pink Floyd. Na tydzień temu David Gilmour, proszę sobie wyobrazić, udostępnił ten koncert w serwisie YouTube i można go obejrzeć w całości. I to za darmo. Także mocna polecajka. Floydzi, Hey You, to już za nami w ST Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak nazywają się psy u mojej mamy? No. Mazda, Nissan i Honda.
3: A jakbym miał na przykład pieska takiego japońskiego Akita Inu, to jak powinienem go nazwać?
2: W sensie... No na przykład właśnie Mazda. Lubisz Mazda. Mazdę, lubisz Mazdę. Mazda do nogi.
4: Chyba,
2: Mazda.
4: Że suczka to Suzuki.
5: Warto dodać, że nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni. Wydaje się, że to nic, a kręgosłup dźwiga wtedy dwa razy więcej.
6: Matko, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest jak wdowi garb, nazywany też bawolim karkiem.
4: Ale zobacz, to wielkie okrągłe na szyi, takie puste, waży 5 kg.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Kartki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
3: Alior Bank, pewni swego rytmu.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Reklama.
15: I'm John.
16: I'm Sean.
17: And I'm Dale from the band Seether.
18: I'm Chris.
19: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
20: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

To była Republika w Esterok. No właśnie w tych dniach, pierwszych dniach września, w 98 roku zespół spotkał się w studiu, żeby nagrać utwory na nową płytę. No i tydzień im wystarczył, by zarejestrować materiał, który na płycie Masakra ukazał się 23 listopada. No i w tym roku minie 28 lat od premiery tego właśnie krążka, z którego pochodzi utwór Mamona, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. To była Republika.

0: To był Muniek, który dziękował szkole. Tak swoją drogą minął właśnie pierwszy tydzień nowego roku szkolnego. Oj, szybko zleci ten czas do wakacji, prawda? A, tego się będziemy trzymać właśnie. To wychowanie. T-Love na finał tej pierwszej godziny naszego sobotniego spotkania po 15 na naszej antenie. Między innymi John Osborne.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja. Melina.
4: Paweł Paczul.
5: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku.
4: Na Mistrzostwach Europy.
5: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
17: Jak sobota to?
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
21: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
22: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
21: A pan wie, jak to objechać?
23: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
24: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
25: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
26: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
27: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Morin.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas.

0: Run to the Hills, Iron Maiden, First Rock, już po 15. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik kłania się. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, w której podrzucę Państwu R.E.M. Pojawi się też Agnieszka Chylińska z zespołem O.N.A. No a teraz zespół Nickelback z zapowiedzią swojej nowej płyty. Można lubić, można nie do końca przepadać, no ale trzeba docenić osiągnięcia tego właśnie zespołu, bo naprawdę całkiem spore. Ta grupa ma na swoim koncie, no i do tego wszystkiego dorzuci nowy album, który ukaże się pod koniec października, Everything Under the Sun, tak będzie zatytułowany. I na tej płycie znajdzie się utwór Leave Me Behind, który przed nami. Nickelback!
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To był zespół R.E.M. w Esterok. Na reaktywację, jak wiadomo, się nie zapowiada, ale w drodze podobno nowy solowy album Michaela Stipe'a, lidera i wokalisty tego właśnie zespołu. Niedawno artysta udostępnił nowy singiel zatytułowany Hum Desiderata, który nie trafił jednak do tych najpopularniejszych platform streamingowych, a można go posłuchać za pośrednictwem platformy Joyfully Waiting. Płyta powstaje. Kiedy możemy się jej spodziewać? Tego póki co nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że te informacje wkrótce Michael Stipe nam przekaże. It's the end of the world as we know it. Pan Michael z zespołem R.E.M. już za nami w Esterok.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
11: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
1: Wyjazd na maksa.
0: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
2: Reklama.
3: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
4: This is Jack White.
5: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

koncepcję. No i tak oto powstał zespół ONA oraz płyta Modliszka, która w 95 roku otworzyła dyskografię tej właśnie grupy. A za nami debiutancki singiel tego zespołu Drzwi. Agnieszka Chylińska, ONA, już za nami w SC Rock. No to teraz jeszcze bardziej sięgamy w przeszłość. Przed nami Free, All Right Now. To przez kolejne 4 minuty w SC Rock.

0: To był zespół Foo Fighters. Jako wspomnienie tego koncertowo-festiwalowego lata, co prawda panowie pojawili się jeszcze przed oficjalnym początkiem lata i wakacji w połowie czerwca na PGE Narodowym, ale chyba jakoś tak już możemy to zaliczyć do tegorocznego letniego sezonu koncertowego. No to umówmy się w ten sposób. Niech tak będzie. Best of you, Foo Fighters na finał tej kolejnej godziny naszego sobotniego spotkania po 16 na naszej antenie Guns N' Roses.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank, pewni swego rytmu.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co byście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
14: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
15: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
14: A pan wie, jak to objechać?
16: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
17: W tym domu nigdy nie zwalnia.
18: Światłowód od Play.

0: za e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: Metallica, Until It Slips w Este Rock, wcześniej jeszcze zespół Faith No More, który jak się dowiedzieliśmy jakiś czas temu powraca do koncertowania. 4 koncerty na początku przyszłego roku w Australii do spółki z System of a Down. No i to bez dwóch zdań jedna z najważniejszych muzycznych informacji tegorocznych wakacji. Powrót Faith No More. A ja się kłaniam po 16 i zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszego sobotniego weekendowego spotkania, w której na pewno pojawi się grupa Twisted Sister, będzie też Alice Cooper, no a już teraz sięgamy po naszą nowość Never Gonna Change, wspólne nagranie Billy'ego Morrisona i Dextera Hollanda, znanego z The Offspring.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To była grupa Twisted Sister, która nieco ponad tydzień temu, można powiedzieć, otworzyła nowy rozdział w swojej ponad 50-letniej historii. Otóż legendarna formacja zagrała swój pierwszy koncert w nowym składzie, a na czele grupy stanął Sebastian Bach, były frontman Skid Row. I jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak pan Sebastian sobie poradził w tej nowej roli, no to odsyłam rzecz jasna do internetu, ponieważ tam do podejrzenia filmiki z tego koncertu, który odbył się dokładnie 28 sierpnia w New Jersey w Stanach. I Wanna Rock, Twisted Sister, już za nami w SC Rock. To teraz chwila przerwy, panie, wracamy z Oasis. Don't Look Back in Anger. Już za chwilę w SC Rock.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
22: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
23: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Edwin Collins w Westerok, czyli artysta określany mianem wykonawcy jednego hitu. No i trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, bo ciężko będzie wymienić jakiś inny wielki hit oprócz tego, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, A Girl Like You. No ale warto również dodać, że pan Edwin Collins może cieszyć się sporymi osiągnięciami, jeżeli chodzi o swoją dyskografię, ponieważ tych płyt na swoim koncie ma 10. Nawet w ubiegłym roku ukazała się ta ostatnia Nation Shall Speak Unto Nation. Edwin Collins, A Girl Like You, już za nami w ST Rock. Wykonawca jednego hitu, tak absolutnie nie można powiedzieć o tym panu i o zespole, którego jest liderem. Alice Cooper przed nami. Love's a Loaded Gun.

0: To był Pearl Jam w Esterok i Black, czyli czarny. No i tym kolorem zamykamy tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Jeżeli chodzi o kolory, po 17:00 między innymi Błękit się pojawi, to przy okazji tego wielkiego hitu napisanego przez Marka Jackowskiego w wykonaniu Golden Life, oprócz Błękitnego Nieba w tej wersji. Po godzinie 17:00 na pewno.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12:00 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
5: Ja Państwa pocieszę, mam zupełnie inną mapkę. Na przykład na wschodzie Polski gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie.
4: Dzisiaj o najtrudniejszych pytaniach, jakie w życiu usłyszałeś, na przykład, czy mógłby Pan nie chlapać tą piłką?
6: O tak, bo usłyszałem na wakacjach w tym roku faktycznie.
4: Tak, no jak się gra na przykład właśnie w basenie i potem jest takie, proszę tu nie chlapać, no to proszę tu nie siedzieć. No i takie właśnie dyskusje na wakacjach bywają.
6: Jakbyś tam była.
3: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
12: Klasa, a nawet klasyka.
11: Arab?
12: Też klasa.
13: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
14: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
13: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
15: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenime. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
17: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
16: A pan wie, jak to objechać?
18: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
19: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
22: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
25: Znowu niespodzianka?
0: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: To byli Floydzi w Esterok. Opowiadałem Państwu dzisiaj o tym legendarnym koncercie Davida Gilmoura z Gdańska sprzed 20 lat. Niedawno pan David na swoim kanale w serwisie YouTube udostępnił ten koncert w całości i można go sobie zobaczyć tu zupełnie za darmo. Naprawdę kawał dobrej muzyki, także raz jeszcze polecam serdecznie. Pan David z zespołem Pink Floyd właśnie się pojawił z wielkim hitem High Hopes. A ja się kłaniam po 17:00. Michał Cieślik, dzień dobry. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania. To teraz Cool Kids, czyli Bear McMurray / Duff McKagan i Chad Smith. Między innymi, oj, panowie dadzą czadu.
1: Ten kawałek.

0: To była Apokaleptyka w Estrock, która, przypomnę, na początku maja miała zagrać we Wrocławiu w ramach 3 majówki, ale bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że ten koncert jednak się nie odbędzie. Już w styczniu zespół poinformował, że jednak do Wrocławia nie przyjedzie. No miejmy nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby ten właśnie fiński zespół zobaczyć na żywo w naszym kraju. Między innymi jak wykonuje takie znakomite numery, jak ten, który przed chwilą pojawił się w Estrock. Not Strong Enough. Apokaleptyka już za nami. Ozzy Osbourne, Crazy Train. On następny w kolejce do tego, by zagrać w Estrock. To po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Melina Estrock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze.
12: mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Reklama.
28: Hi, I'm Phil Collin.
29: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
30: Hi, this is Beto.
31: And this is Paavo from Apocalyptica.
32: On Escar Rock.

To była Nirvana i Rape Me w ST Rock. No a teraz mam dla Państwa zespół Rammstein. Może Państwo już to wiedzą, ale jeszcze tej jesieni twórczość Rammsteina będzie można usłyszeć w takiej nietypowej, bo symfonicznej wersji podczas trzech koncertów w Warszawie, Gdyni i Wrocławiu. To w ramach takiego specjalnego symfonicznego projektu, to Państwo się dowiedzą już dokładnie, gdzie i kiedy te koncerty są zapowiedziane, ale myślę, że to bardzo interesujące, rzekłbym nawet intrygujące przedsięwzięcie, Rammstein w wersji symfonicznej, brzmi nieźle. Engel, tego utworu posłuchamy teraz w oryginalnej wersji, Rammstein.

0: To był Mr. Zup w Esterogi. To już na zakończenie naszego sobotniego weekendowego spotkania, bo zbliżamy się do 18, więc pięknie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Cieślik, zmykam, życzę udanej dalszej części weekendu. No i słyszymy się w poniedziałek znowu w Esterok. A po 18 drogowskazy na naszej antenie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Tutaj, szybko! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia, od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. Mhm. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć. I zachęcam
1: po swoim synu,
2: do tego,
1: 14-letnim,
2: żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, które tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
2: Tak, ułożyć no to z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
2: dokładnie.
1: Zawiesi
2: bezdech
1: się.
2: To jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
2: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mhm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się, jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo no, widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i no, nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, no to jest naturalne, no nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy no, co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
2: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
2: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. No to jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. No to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
2: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, na musi przykład. Być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś się tak pojawiają.
2: Oczywiście,
1: wtedy,
2: tak, może coś takiego być i są zawody, które no, wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezsenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie na weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko też, no nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
2: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane, bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
2: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
2: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je. No właśnie, niestety, jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
2: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby oczywista.
1: Tak
2: oczywiste
1: jest,
2: to tak jest tak, że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu Drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
2: Być może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jakiejś relacji intymnej dochodzi nie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakiejś tam relacji.
1: Nawet, tak,
2: tak, no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejny rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa, tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
2: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi. Na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu. Bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej dwa razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja?
2: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
2: Tak, no bo niestety no, kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, u kobiet menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
2: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skruczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
2: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
2: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Wiem, oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
0: Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
14: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
15: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi

0: czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
1: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu. Natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin. Czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować.
0: Albo skorygować,
1: bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
0: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji?
1: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
0: Jasne.
1: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek. To można brać, jeżeli to komuś pomaga. Ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam po prostu są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy, i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
0: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen, powyżej 9 godzin, lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
1: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład no, mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydolny,

0: tajne, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak? Czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Mhm. Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
0: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także, no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
0: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo tak. Może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania. Mhm. Najczęściej one są prawidłowe. Mm-hmm. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także mm-hmm. Te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Mm-hmm. Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Mm-hmm. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Mm-hmm. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci, choć bezpośrednio, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
0: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne, oczywiście.
0: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
0: Żeby narażyć swoje zdrowie, właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika, no, siada zupełnie, tak?
1: Czyli mózg.
0: Nie do życia. Tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak, tak.
0: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, tak. To tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
0: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Trasa z Wesołej do Alei Jerozolimskiej, akurat Warszawa, długość 20 km, 483 znaki pionowe.
2: Te, które są w mieście i non-stop o czymś przypominają, wyglądają jak moje dzieci. Tato, pamiętaj, moje urodziny. A te z kolei, które są ustawione na autostradzie, są jak rocznice ślubu. Pojawiają się raz i lepiej pamiętać, nie przeoczyć.
3: W końcu to jest ta scena, gdzie mówisz coś śmiesznego o małżeństwie. Dzisiaj w 6 na 9 celebrujemy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
1: No,
3: mamy piątek.
1: To jest ważna rzecz, zwłaszcza w 6 na 9. Tak. Dajcie spokój.
4: Dzisiaj mamy też Dzień Orzechów Makadamia. Można sobie wybrać albo to pierwsze, o czym mówił Wojtek wieczorem, albo to drugie.
1: Albo jedno i drugie. Najpierw jedno, potem drugie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tutaj się go! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
5: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: away to heaven.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Ja miał na myśli trener Michał Niewidziak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
4: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
5: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
4: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane słowo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
11: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
12: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
13: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.